0: RMFSK 106,6.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Żary News.
1: Każdego roku działają na pełnych obrotach nie tylko, żeby się dobrze wykształcić, ale także, aby edukować mieszkańców regionu na temat zdrowia. Mowa o studentach UZ-u zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny i FMSA Poland. Ich standardowa akcja to zdrowie pod kontrolą, ale na swoim koncie mają także wiele innych przedsięwzięć. O szczegółach Dobrosława Kieres ze stowarzyszenia. Materiał Oli Kanoniak.
2: Stowarzyszenie IFMSA Poland, które od wielu lat już można powiedzieć bardzo prężnie działa w naszym regionie. Może najpierw zaczniemy od tego, co za nami, czyli rok akademicki 2024-2025. Jak tam wasza działalność tutaj w naszym ośrodku w UZ-cie, na UZ-cie, ale też w regionie, tak? No bo to nie działacie tylko między sobą.
3: Jasne. Działaliśmy bardzo prężnie w tym roku. Udało nam się zorganizować dwa duże finały zdrowia pod kontrolą. Oprócz tego odwiedzaliśmy szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej. Byliśmy również na festynie na Szmaragdowym Wzgórzu ostatnio. Generalnie myślę, że było nas widać i słychać z naszymi różnymi akcjami profilaktycznymi i staraliśmy się jak najbardziej dotrzeć do mieszkańców. Mogę powiedzieć, że udało nam się skutecznie dotrzeć do studentów, zwłaszcza obecnego już drugiego roku, czyli tych, którzy zaczynali w tym roku akademickim i wiele z nich dołączyło do nas, zaangażowało się w nasze działania i to jest zawsze bardzo budujące, kiedy widzimy, jak no my studencko się starzejemy, ale widać ogromny potencjał w nowych studentach, studentkach, którzy dołączają i którzy chcą troszkę nas zastąpić, troszkę jeszcze nas wspomóc w tych działaniach.
2: Mm-hmm. Ja pamiętam, jak IFMSA Poland jeszcze raczkowało. Ty tak naprawdę to już kilka lat jesteś w stowarzyszeniu, prawda?
3: Tak, ja teraz skończę swój czwarty rok działalności.
2: Czyli jak zaczęłaś studia, to zaczęłaś od razu działać?
3: Tak, od początku.
2: Mhm. I jak to można porównać na przestrzeni lat, jak się zmienia to stowarzyszenie?
3: Myślę, że nabieramy doświadczenia. Udało nam się otworzyć wiele drzwi i po prostu pokazać, że to, co robimy, jest wartościowe, że jest fajne zarówno dla mieszkańców, jak i dla studentów, że idzie za tym ogromna chęć pomocy, ale też taka merytoryczna wiedza, takie dobre nastawienie. I teraz naprawdę mamy już taką całkiem sporą bazę kontaktów, czy to chodzi o placówki dydaktyczne, czy o galerie, czy o różne inne instytucje, które widzą, że to, co robimy, jest przydatne dla mieszkańców i chcą nas wspierać w naszych akcjach. Więc dzięki temu możemy organizować coraz więcej akcji, mamy też coraz więcej swoich sprzętów i przyrządów do badań, do lekcji. Także widać, że cały czas się rozwijamy i z roku na rok coraz więcej młodszych studentów do nas dołącza, więc również coraz więcej akcji tak sumarycznie może się odbywać.
2: Mm-hmm. Dobrze, to zanim zaczniemy o tym, co do mieszkańców, to powiedz, jak działacie w swoim środowisku, co wam daje przynależność do stowarzyszenia?
3: Przede wszystkim, można to tak rozpatrywać z dwóch stron, bo jeżeli mówimy o takich korzyściach, że tak powiem, bardziej wymiernych, no to wszystko, co robimy w ramach działalności stowarzyszenia, jest wynagradzane w punktach. To są takie nasze punkty przyznawane według taryfikatora i później te punkty można wymienić na zagraniczne praktyki wakacyjne, czyli te, które odbywamy po każdym roku studiów. Nie musimy ich robić, czy to tu w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim, czy gdzieś w szpitalach przy naszych takich pierwotnych miejscach zamieszkania, tylko można na taką praktykę wyjechać sobie do Brazylii, Hiszpanii, czy nawet do Japonii. I to jest taki wymierny, zdecydowany plus tego, żeby zaangażować się w nasze działania, ale nie tylko. I bardzo fajnie się to obserwuje, jak właśnie ktoś zaczyna z taką myślą, że sobie będzie chodził na akcję, zbierał punkty i poleci gdzieś tam gdzieś tam do Finlandii, Korei, czy gdzie mu się marzy. A w trakcie tego zbierania punktów widać, jak sam udział w tych akcjach i samo właśnie uczestniczenie w tym wszystkim, poszerzanie swojej wiedzy, przekazywanie tej wiedzy, wykonywanie badań, robienie takich, no to jest tak naprawdę robienie wolontariatu w takim codziennym wydaniu, a widać, ile radości to sprawia i jak bardzo te priorytety się zmieniają i te punkty już później schodzą na dalszy plan, a jednak myśli się o tym, co jeszcze można by zrobić, co jeszcze fajnie by było zobaczyć w Zielonej Górze.
2: To już tak zmienia się myślenie ukierunkowane na siebie, na myślenie ukierunkowane na innych.
3: Tak, zdecydowanie.
2: Czyli to, co potrzebne medykowi.
3: Tak, to jest super, to jest naprawdę super właśnie. No my już, tak jak mówię, ja osobiście kończę 4. rok, inni skończyli już studia, z którymi ja zaczynałam i widać właśnie zmianę myślenia, jakby widzimy sami po sobie, więc tak fajnie obserwujemy też w tych młodszych członkach, członkiniach.
2: Mhm. Jak to wygląda w liczbach, mówiąc o tym zeszłym roku? Ile osób było w stowarzyszeniu?
3: W tamtym roku akademickim to było około 150 osób.
2: Sporo! Jak na stowarzyszenie studenckie wydaje mi się, że to sporo.
3: No, to jest naprawdę sporo.
2: A na mapie całej Polski oddziałów stowarzyszenia, wiesz, jak to wygląda?
3: To jest 19 oddziałów, które teraz działają i otwierają się 2 kolejne.
2: To też sporo.
3: To jest naprawdę sporo, a generalnie IFMSA nie jako Polska, tylko jako całe Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny jest największym tego typu stowarzyszeniem i zrzesza ponad 1 300 000 studentów na całym świecie.
2: Mhm. Spotykacie się jakoś polsko-centralnie?
3: Tak, 2 razy w roku organizowane są zgromadzenia delegatów. To są takie wydarzenia, podczas których wprowadzamy zmiany w regulaminach, wybieramy osoby, które będą pełnić funkcję ogólnopolską w przyszłym roku akademickim. I tak jak wspomniałam, są 2 takie wydarzenia i oprócz tego każdy program stały, czyli czy zdrowie publiczne, czy zdrowie reprodukcyjne, edukacja medyczna ma jeszcze swoje 2 takie szkoleniowe spotkania. No czyli sumarycznie tych spotkań jest trochę. Dla takiej osoby, że tak powiem, zaangażowanej w jeden obszar działalności, no to są z reguły 4 wyjazdy na rok akademicki.
2: A to nie jest jakoś dużo.
3: I tak, i nie. Te wyjazdy są 3-dniowe, czyli trwają od piątku do niedzieli. Z reguły są tak na początku każdego semestru, to znaczy ten taki okres październik, listopad i później marzec, kwiecień, więc jest to fajnie rozbite, bo raczej nie planujemy takich rzeczy gdzieś w połowie sesji, tylko wtedy, kiedy jeszcze jest czas, żeby się zająć czymś innym niż tylko nauka.
2: No właśnie, bo to też czas, jednak studia medyczne wymagają, żeby dysponować tym czasem i go poświęcać. Powiedz proszę, jeżeli chodzi o zbieranie tych punktów i wyjazdy, tutaj wymieniłaś Brazylia, Hiszpania, Japonia, to takie bardzo kierunki, powiedziałabym, odległe, nieco abstrakcyjne dla tak zwanego zwykłego Kowalskiego.
3: Tak, chociaż i tak ja jestem zawsze pełna podziwu dla osób, które decydują się na jeszcze bardziej, tak jak powiedziałaś, abstrakcyjne kierunki. Dla mnie to są na przykład kraje takie jak Oman, Ekwador, Jordania i nie wiem, Macedonia. To są takie, które pierwsze przychodzą mi na myśl, a wiem, że są bardzo, powiedziałabym, chwytliwe wśród studentów, dlatego że stosunkowo niedużo punktów potrzeba, żeby do takiego kraju się udać. Też wiadomo, że ten system ochrony zdrowia jest tam zupełnie inny niż taki, z którym my spotykamy się na co dzień i myślę, że to tak przyciąga uwagę i wiele osób chce się przekonać trochę na własnej skórze, jak to wygląda i nie od strony pacjenta. I tam też wiem, że tak zwane social programy są bardzo rozbudowane, czyli to, kiedy studenci tamtych państw organizują różne wyjazdy, wycieczki, pokazują, jak sobie żyją na co dzień tam po godzinach zajęć i po godzinach pracy w szpitalu, pracy w cudzysłowie oczywiście, i to wiem, że bardzo fajnie jest to rozbudowane w tych państwach, więc studenci z reguły wracają bardzo zadowoleni z takich praktyk.
2: Mhm. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, ty planujesz jakąś taką eskapadę?
3: Ja chciałabym po 5 roku, czyli za rok, udać się na taką wymianę. I niezmiennie od pierwszego roku marzy mi się Japonia. Ja z takim celem dołączyłam do stowarzyszenia. Później, no tak jak wspomniałam, trochę gdzieś zeszło to na dalszy plan i dopiero teraz jakoś tak reaktywowałam to wspomnienie i ten zamiar, więc zobaczymy, czy się uda.
2: Mhm. A znasz kogoś, kto był na takich praktykach gdzieś daleko?
3: Mam koleżankę, która w tamtym roku była w Macedonii, w tym roku aktualnie jest w Jordanii. Mam kolegę, który był w Japonii. Mam innego kolegę, który był w Brazylii i gdzieś jeszcze, ale nie pamiętam. Generalnie myślę, że na każdej uczelni znajdzie się po kilkanaście osób, którym udało się wybrać na taką zagraniczną praktykę.
2: Czyli to nie jest tak, że uzbiera się punktów na jeden wyjazd?
3: Nie, spokojnie, znaczy to zależy oczywiście, bo jeżeli komuś marzy się jakiś taki bardziej wymagający kraj pod kątem tych punktów, no to takie osoby z reguły zbierają faktycznie 3-4 lata, żeby na pewno się dostać. Ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby właśnie fajnie spędzić wakacje i nie robić praktyk w Krakowie, Zielonej Górze czy gdzieś tam jeszcze, no to spokojnie można wyjeżdżać sobie co roku do takich krajów właśnie tutaj basen Morza Śródziemnego, Afryka, to tutaj myślę, że bez problemu można co rok wyjeżdżać.
2: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o nowych studentów, którzy przychodzą na rok 2025-2026, robicie jakąś kampanię promocyjną stowarzyszenia? Zachęcacie ich jakoś? Będziecie widoczni? Jesteście widoczni?
3: Staramy się być widoczni dla studentów dołączających. Mamy taką swoją akcję, która nazywa się Peer Support i w ramach tej akcji organizujemy dla studentów dołączających do nas pierwsze zajęcia, organizujemy im taki spacer po uczelni. W ramach tej działalności przydzielamy im też opiekunów grup dziekańskich, czyli takie osoby ze starszych roczników, które odpowiadają na pytania, służą radą, pomocą i do których śmiało można z różnymi sprawami się zgłaszać. Ta akcja cieszy się naprawdę sporą popularnością, bo no myślę, że każdy chciałby tak trochę jeszcze za rączkę być oprowadzonym na początku swojej studenckiej przygody. Także staramy się wyjść temu naprzeciw. Wiem, że kiedy ja zajmowałam się Peer Supportem, to właśnie wprowadziliśmy grę miejską, czyli takie zwiedzanie Zielonej Góry pod kątem miejsc, gdzie mamy zajęcia, pod kątem tego, gdzie można fajnie spędzić czas. Później zostało to rozbudowane i teraz organizowana jest właśnie też pierwsza lekcja anatomii, histologii, biochemii, czyli tak w kontrolowanych warunkach można przekonać się, jak te zajęcia będą wyglądać już, no już w najbliższych dniach tak naprawdę, bo to zawsze jest organizowane na początku października, czyli wtedy, kiedy już no, znaczna większość tych nowych studentów sprowadzi się do Zielonej Góry, no i próbuje jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości.
2: Mhm. A czy do IFMSA Poland można dołączać cały rok?
3: Tak, można dołączać cały rok. Warto też wspomnieć o tym, że w niektórych akcjach można brać udział nawet nie będąc zapisanym członkiem. To się troszkę skomplikowało, kiedy w grę weszła ustawa o ochronie dzieci, tak zwana ustawa Kamilka, bo wcześniej we wszystkich naszych akcjach można było brać udział nie będąc członkiem, bo tak naprawdę samo członkostwo gwarantuje to, że te punkty, które my sobie zdobywamy, są przypisane do naszego konta, do naszego nazwiska. I były osoby, którym nie zależało na tych punktach, które po prostu czuły się dobrze w jakimś temacie czy w jakiejś dziedzinie i chciały od czasu do czasu się w coś zaangażować i mogły to zrobić, że tak powiem, bez problemu. Natomiast teraz, ze względów absolutnie niezależnych od nas, no każda akcja, gdzie chociaż może pojawić się dziecko, musi być objęta tym dodatkowym nadzorem, czyli każdy musi nie dość, że być zapisanym członkiem, my też musimy zbierać te zaświadczenia o niekaralności No ponieważ większość naszych akcji jednak z dziećmi ma styczność. Więc.
4: Plus jest taki, że jak raz się załatwi to zaświadczenie, to ono przez jakiś czas jest ważne, prawda?
3: Tak, tak, tak.
2: Dobra, a jeżeli chodzi już o takie akcje, gdzie właśnie studentów medycyny zrzeszonych w stowarzyszeniu IFMSA Poland możemy my, mieszkańcy regionu, spotkać i porozmawiać z nimi na tematy właśnie bardzo szeroko pojęte medyczne, no to tutaj sztandarowe jest zdrowie pod kontrolą. Myślę, że już warto zaznaczyć, że ostatnio bardzo fajne badania były, prawda?
3: Tak, udało nam się zorganizować nowe współprace. Z takich nowych badań prowadziliśmy pomiary hemoglobiny we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wsparła nas też pani dermatolog, kontrolowała znamiona, co jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Również fajnie zostało to docenione i zauważone przez samą panią doktor, która powiedziała, że nie chciała się nastawiać, że tak powiem, w żadną stronę. Przyszła z bardzo neutralnym podejściem, a mówi, że faktycznie aż jej otworzyło to trochę oczy, jak bardzo takie akcje są potrzebne, ile osób przyszło na tego typu kontrolę w galerii, w ogóle niezapowiedzianą, a dostało od niej dość pilne skierowanie. I jednak tutaj kwestia tej profilaktyki jest bardzo ważna.
2: Mm-hmm. No i tradycyjne USG również udało się załatwić, mówiąc kolokwialnie.
3: Również udało nam się zorganizować badania USG. W tym roku wspierało nas aż 3 lekarzy, dzięki czemu mogliśmy organizować te badania przez 5 godzin, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście, jak zawsze i standardowo, nie było to wystarczająco i nie udało się przebadać wszystkich, ale staraliśmy się i my, i lekarze, więc mam nadzieję, że te osoby, którym się udało, są zadowolone, a te, którym się nie udało, że spróbują w kolejnych edycjach.
2: Mhm. I tutaj przy zdrowiu pod kontrolą ilu mniej więcej studentów pracuje?
3: Ze swojego doświadczenia już wieloletniego mogę powiedzieć, że w takich najbardziej krytycznych momentach to było po jakieś 18 osób, co tak może nie brzmi aż tak krytycznie, ale biorąc pod uwagę fakt, że nasza akcja trwa 9 godzin i tych zorganizowanych stanowisk jest naprawdę wiele, to były krytyczne momenty, a generalnie zdarza się, że nawet około 30 osób, więc no prawie dwa razy tyle. W zależności tutaj właśnie od ilości stanowisk, od też takiego momentu, w którym to zdrowie pod kontrolą jest organizowane.
2: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o zainteresowanie mieszkańców, cały czas jest na wysokim poziomie?
3: Zdecydowanie tak. Już wiele edycji z rzędu, to jest za każdym razem ponad 1300 wykonanych badań.
2: Mm-hmm. Skupiając się na was, na waszej pracy, zdrowie pod kontrolą, finał to już jest finał, ale samą tą akcję już poprzedza wiele miesięcy tak naprawdę pracy i przygotowań, prawda?
3: Zdecydowanie. To jest zwłaszcza dla osób, które zajmują się koordynacją, czyli wszystkim od kontaktu z galerią, przez kontakty z lekarzami, przez różne kontakty z jeszcze innymi zewnętrznymi partnerami. To jest takie dobre 3 miesiące przed finałem, wtedy się z reguły zaczyna, czyli to tak przypada na koniec września, kiedy zaczynamy szykować jesienny finał i na luty, kiedy zaczynamy szykować finał wiosenny.
2: Czyli tak naprawdę chwila przerwy i już pracujecie nad kolejnym.
3: Tak, czyli naprawdę pół roku w roku to jest szykowanie zdrowia pod kontrolą.
2: Zdrowie pod kontrolą przez wiele lat to też zmienia się w takim kontekście, że kiedyś robiliście cały tydzień zdrowia, prawda? I tutaj też co roku akurat ten temat się zmienia, bo nie zawsze tak jest.
3: Nie zawsze. To zależy w głównej mierze od takich naszych mocy przerobowych, od ilości studentów, którzy się angażują, od tego, tak jak wspomniałam, jak to wypada czasowo, bo jeżeli akurat tak się złoży, że na przykład tydzień wypada zaraz po majówce, no to ciężko jest nam czasami zorganizować studentów, którzy mogliby się gdzieś pojawić, ale zawsze staramy się tak z całego tego tygodnia przed chociaż jedną, dwie akcje zorganizować w czasie tego tygodnia. W tym roku zorganizowany został Szpital Pluszowego Misia i badania i takie prelekcje dotyczące cukrzycy Sugar Proof i warto wspomnieć, bo odbyło się to w Kostrzynie. Przepraszam, w Gorzowie.
2: Tutaj jeszcze warto dodać, że tak naprawdę sam ten proces przygotowania wymaga nie tylko, to już nie wymaga wiedzy medycznej, co po prostu organizacyjnej, to trochę umiejętności menadżerskie, prawda? Wszystko w jednym.
3: Tak, wszystko w jednym, wszystkiego po trochu. To jest bardzo takie szeroko rozwijające, bo to już właśnie nie tylko kwestia tego, czy my umiemy ten cukier zmierzyć i zinterpretować wynik, ale też kwestia tego, żeby pozyskać glukometr, pasek i miejsce na to, żeby takie badanie przeprowadzić. Także tutaj do tego oczywiście dochodzi też kwestia odpowiedniego rozreklamowania całej akcji, więc i autoprezentacja, i zarządzanie czasem, zespołem, i sobą, i kryzysem, naprawdę sporo można się nauczyć. Myślę, że z takich, jeżeli mówimy o takich, że tak powiem, na co dzień przydatnych umiejętnościach, to nic mnie tyle na tych studiach nie nauczyło, co właśnie organizacja zdrowia pod kontrolą.
2: Mm-hmm. No to zachęcamy studentów, żeby włączali się w organizację zdrowia pod kontrolą. A jeszcze chciałam zapytać, wspomniałaś o cukrzycy Sugar Proof, tak? Dlaczego ten temat?
3: Ten temat dlatego, że tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy oczywiście jest taki, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Coraz więcej osób ma tę cukrzycę diagnozowaną, a przewidywania są takie, że tych osób będzie jeszcze więcej, gdzie tak naprawdę do pewnego stopnia sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. To jest taki merytoryczny powód, a taki bardziej techniczno-prozaiczny jest taki, że jest to taka ulubiona akcja mojej tegorocznej asystentki, która bardzo chciała ją zorganizować i z dużym sukcesem udało jej się tę akcję przeprowadzić.
2: Mhm. Kolejne akcje takie społeczne, no to już wspomniany przez nas Szpital Pluszowego Misia. Tutaj temat rozkręca się, zgłaszają się placówki?
3: Zgłaszają się. W każdym roku co najmniej jedna nowa placówka dołącza do tego naszego stałego zestawu, z którym współpracujemy, więc to też jest tak, że zawsze, kiedy ktoś chce zorganizować taki Szpital Pluszowego Misia, z reguły w pierwszej kolejności udaje się do tego swojego przedszkola, do którego sam chodził i dzięki temu, jeżeli mówimy tutaj o wolontariuszach z Zielonej Góry, to ta baza tak naturalnie się rozszerza, bo każdy chciałby swoją ukochaną panią z przedszkola odwiedzić trochę w innej roli i pokazać, tak kolokwialnie mówiąc, co z niego wyrosło.
2: Przypomnijmy, na czym akcja polega.
3: Akcja polega na tym, że studenci przyodziani w białe fartuchy i stetoskopy, niezależnie od tego, na którym są roku, odwiedzają dzieciaki w przedszkolu razem z pluszowymi misiami, bandażami, plasterkami i całym sprzętem diagnostyczno-leczniczym i wspólnie z dziećmi leczymy misie. Ma to na celu głównie to, żeby oswoić dzieci z systemem ochrony zdrowia, żeby pokazać im, że badania są ważne, dlaczego my te badania robimy, jak te badania wyglądają. Więc robimy to w takiej formie nauki przez zabawę, dzięki czemu dzieci czują się zaangażowane, nie czują też takiego stresu i co jest fajne, to, że dzieci same wymyślają choroby, więc ten arsenał naszych zmagań jest zależny od grupy dzieci. W niektórych grupach to są przeziębienia, bóle ucha, a w niektórych to są naprawdę straszne rzeczy pod tytułem złamany kręgosłup i chore serce, po prostu naprawdę takie, że nie wiem, czy my byśmy sami takie scenariusze wymyślili. No i oczywiście zawsze takiego misia udaje nam się z dzieckiem uratować, co by mu nie dolegało. Także to jest bardzo fajna akcja i nawet spotkaliśmy się kiedyś, jak na Dzień Dziecka poszliśmy do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka właśnie, że przyszła do nas dziewczynka, pacjentka i powiedziała, że ona musi być w szpitalu teraz, ale że u niej w przedszkolu byliśmy i ona już wszystko wiedziała, co jej będą robić i w ogóle ona się niczego nie bała.
2: Wspaniale.
3: Także naprawdę widać to, że przynosi to efekt.
2: Do jakiej grupy wiekowej skierowane są te zajęcia?
3: tak naprawdę od maluchów po starszaki. Tutaj jedyne co, to różni się lekko forma. Forma, mam na myśli to, że my z dziećmi wypełniamy karty pracy, takie nasze, mamy kolorowanki, więc tutaj w zależności, no, czy trafimy do dzieciaczków 3-4-letnich, czy do dzieci 6-7 lat, no to albo bardziej samodzielnie dzieci wymyślają i organizują sobie te swoje karty i te swoje badania, no albo my bardziej nakierowujemy, czy robimy to w grupach, w zależności od możliwości placówki, ilości dzieci.
2: Ile czasu trwają takie zajęcia?
3: To też jest do dogadania z placówką. My tutaj jesteśmy dość elastyczni. W tym roku udało nam się być w przedszkolu w Maszewie, gdzie kolokwialnie mówiąc przerobiliśmy 8 godzin. Od 7.30 do 15.30 byliśmy tam i udało nam się razem z dziećmi przeleczyć 300 misiów.
2: To bardzo wielu pacjentów.
3: Naprawdę bardzo wielu pacjentów. Tam udało nam się zorganizować te zajęcia u wszystkich grup jednego dnia, bo była to akcja wyjazdowa. Tak jak mówię, byliśmy tam cały dzień, także jak najbardziej w zależności od czasu. Może to być 45 minut, może to być półtorej godziny. Tutaj na terenie Zielonej Góry też jak najbardziej możemy rozbić sobie to na 2 dni. I no bo z reguły jest tak, że władze przedszkola, pani dyrektor chce, żeby jednak albo żeby przerobić wszystkie dzieci, kolokwialnie mówiąc, żeby faktycznie żadna grupa nie mogła się poskarżyć, że u nich nie byliśmy, więc my zawsze staramy się sprostać.
2: Mm-hmm. No i tutaj zmiana tematu. Mieszkańcy DPS-ów, czyli nasi lubuscy seniorzy, z nimi jakie tematy podejmujecie?
3: Tutaj wiem, że organizowane są zarówno takie zajęcia Nordic Walking, czy zajęcia takiej lekkiej jogi, lekkich ćwiczeń, bo warto to podkreślać, że w każdym wieku ćwiczyć można. Należy oczywiście.
2: I powinno się,
3: to może nawet jeszcze ważniejsze, że nie ma złego wieku, nigdy nie jesteśmy za starzy albo nigdy nie jesteśmy w zbyt złej kondycji, bo zawsze te ćwiczenia pomagają nam w takim codziennym życiu i to jest bardzo ważne, żeby to pielęgnować. Więc tutaj z jednej strony aktywizujemy seniorów, a z drugiej strony są to też często zajęcia pod tytułem właśnie pomiarów ciśnienia, pomiarów cukru, tego jak się mierzyć, kiedy się mierzyć, jak to z tymi wynikami. Wiem, że organizowane też, ale nie powiem teraz, czy już u nas w Zielonej Górze, ale wiem, że były też takie zajęcia, które miały na celu takie cyberbezpieczeństwo, czyli właśnie to, jak nie dać się gdzieś złapać, na co należy uważać w internecie i tego typu różne przestrogi.
2: Mm-hmm. A pamiętam również, że w tym roku kilka razy, nie pamiętam dokładnie liczby, odbywały się również szkolenia z samoobrony.
3: Tak, to zawsze w okolicy Dnia Kobiet są organizowane takie zajęcia, ale nie tylko, bo faktycznie było ich kilka w tym roku i to są takie zajęcia trochę na pograniczy naszych programów stałych do spraw zdrowia reprodukcyjnego, tutaj ze strony zdrowia kobiet i praw człowieka i pokoju na świecie. No faktycznie jest to taki temat na styku.
2: Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o dzieci, ale te starsze. Szkoły podstawowe 1-3 bądź 4-8, do nich z jakimi tematami udajecie się?
3: Tutaj to spektrum naszych tematów też jest dosyć szerokie, dlatego że jeżeli chodzi o takie zdrowie publiczne, czyli moją działkę, no to tutaj zarówno tematy wad postawy, mamy taką swoją akcję kostek z klasą, czyli to jak chodzić, jak siadać, jak ten nasz układ szkieletowy dobrze funkcjonuje, kiedy on dobrze funkcjonuje. Mamy też, wiem, że chodziły dziewczyny z takim projektem Lekcja kontra infekcja, czyli właśnie o zarazkach, o tym jak się nie zarażać i o tym dlaczego nie warto brać antybiotyków na zwykły katar, co jest niesamowicie ważne i naprawdę wierzymy w to, że dzieci przychodzą i przekazują tak chociażby podprogowo tę wiedzę swoim rodzicom, bo zawsze to nie jest problem z wiedzą u dzieci, tylko gdzieś dalej wyżej. Organizowaliśmy też w tym roku dla starszych, to było w liceum, akcję dotyczącą chorób zdrowia psychicznego, dotyczącą depresji, czyli też taki bardzo istotny teraz temat. I tak naprawdę zakres tematyczny, jakby nasze projekty obejmują naprawdę całe zdrowie. Ja tutaj mówiłam teraz o tej swojej pomarańczowej części, bo pomarańczowy jest kolorem zdrowia publicznego, ale wiem, że dziewczyny ze zdrowia reprodukcyjnego bardzo chciałyby działać i to są bardzo ważne tematy, takie jak pierwsza wizyta u ginekologa, moja pierwsza miesiączka. Natomiast niesamowicie często jest to traktowane jako temat tabu i ciężko jest nam się przebić, żeby z takim tematem pójść do szkoły. Dlatego ja tak chciałabym podkreślić teraz, że to jest bardzo ważne, jest to prowadzone na bardzo wysokim merytorycznie poziomie i ma na celu cały czas to samo, czyli profilaktykę. Bo jeżeli my nie powiemy, jak nie powinno być, to dziewczynka, która pierwszą miesiączkę dostanie albo nie dostanie, nie będzie wiedzieć, że tak nie powinno być.
2: No i właśnie tak jak powiedziałaś, pierwsza wizyta u ginekologa to też taki temat, który powinno się promować, podejmować zarówno z dziewczynami, jak i chyba też z rodzicami, z mamami, tak? Bo tutaj też rola mamy, żeby
3: tak,
2: pokierowała.
3: Jak najbardziej rola zarówno mamy, jak i tak naprawdę taty, bo nie zawsze mama jest dostępna, dyspozycyjna i nie zawsze jest taka możliwość, więc my staramy się też różnego tego typu tematy podejmować również z chłopcami, nie tylko z dziewczynkami, ale no myślę, że każdy powinien wiedzieć, co to znaczy cykl miesiączkowy, kiedy on się zaczyna i jak to wygląda, bo ta wiedza jest takim kluczem do tego, żeby wiedzieć, kiedy zgłosić się po pomoc, żeby wiedzieć właśnie, co jest takie normalne, fizjologiczne i kiedy wszystko jest okej, a kiedy niekoniecznie.
2: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o otyłość, bo to też jest takie, powiem, schorzenie teraz, które dotyka coraz więcej, coraz młodszych nawet dzieci.
3: Tak, to mamy też akcje, które są związane ze zdrowym żywieniem, z tym jak komponować dietę, z tym jak ważna właśnie znowu aktywność fizyczna jest i znowu w każdym wieku, bo też warto wspomnieć o tym, że coraz więcej dzieci teraz nie spędza czasu tak jak jeszcze my spędzaliśmy, czyli gdzieś goniąc po podwórku i bawiąc się po prostu, tylko te zabawy są często wirtualne albo telefonowe, albo po prostu bardziej siedzące niż jednak biegające, więc no, zmienia się to, dlatego też trzeba trochę zmienić podejście i starać się zorganizować takie bardziej aktywne zajęcia dla dzieci. Mam wrażenie, że za naszych czasów i kiedyś to tak było, że właśnie wołali nas tylko do domu, chodź na obiad, już
2: dokładnie
3: późno wracaj.
2: Tak,
3: a teraz to jest wręcz przeciwnie, poszedłbyś wreszcie na dwór i ruszył się z domu. Także ja mam akurat młodszego brata, więc widzę, że do mnie takie komunikaty nie trafiały. Dlatego warto też o tym rozmawiać i fajnie jest też rozmawiać z rodzicami.
2: Dokładnie. Dobra, to jeżeli chodzi o wyjście do mieszkańców naszego regionu, a jeszcze kilka słów o zmianach, nie wiem jak to nazwać, twoim awansie. Mogę to tak?
3: Myślę, że można to tak nazwać.
2: Zmiany.
3: Zaczęłabym od tego, że zmiany są też lokalnie, tutaj u nas w Zielonej Górze, dlatego że kiedy ja zaczynałam to 4 lata temu, to zaangażowało się sporo osób z mojego roku, więc siłą rzeczy większość z nas teraz już pomału chciałoby przekazać swoją wiedzę i swoje doświadczenia, żeby zostawić, że tak powiem, swoje działki w odpowiednich rękach młodszych studentów i studentek. Dlatego naprawdę ogromne zmiany tutaj lokalne się pojawiły. A część z nas zdecydowała się pójść o krok dalej i zaangażować w działalność ogólnopolską, bo tak jak gdzieś tam to wybrzmiało na początku, to nasze stowarzyszenie obejmuje 19 oddziałów w Polsce, a generalnie przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia, więc to jest trochę takich korpo struktur, to trochę ciężko zrozumieć z zewnątrz, ale ja mogę tutaj właśnie siebie podać jako przykład, bo nie będę już działać lokalnie jako koordynatorka z oddziału w Zielonej Górze, tylko będę pełnić funkcję koordynatorki ogólnopolskiej programu stałego do spraw zdrowia publicznego, więc końcówka się tak naprawdę nie zmienia. Cały czas w temacie zdrowia publicznego, w temacie badań profilaktycznych, akcji profilaktycznych i edukacji, ale już na poziomie takim bardziej nadzorczym, takim bardziej wspierającym inne oddziały, to znaczy koordynowanie działań nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce, próbę takiego właśnie ustrukturyzowania tego, czyli na przykład, żeby w całej Polsce w danym miesiącu organizowano akcję Szpital Pluszowego Misia.
2: Pilnowanie,
3: tak, ale też próba pozyskiwania nowych materiałów edukacyjnych, nowych sprzętów do badań, które wesprą właśnie nie tylko tutaj oddział w Zielonej Górze, ale w całej Polsce.
2: Jak się z tym czujesz?
3: Generalnie dobrze. Jeszcze jestem w takiej fazie bardzo dużego potencjału, dużej chęci, takiej otwartej głowy. Także jeszcze jest ten taki napęd bardzo pozytywny. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że wiele drzwi zostanie otwartych i że sporo rzeczy uda mi się zorganizować i załatwić, że również koordynatorzy lokalni będą chętni na moje różne pomysły i że uda nam się znaleźć porozumienie i wspólnie coś fajnego zrobić.
2: Czy działalność na szczeblu ogólnopolskim będzie wymagać od ciebie częstszych wyjazdów? Czy trochę, to wszystko już się dzieje zdalnie tak naprawdę?
3: Znaczy, trochę to zależy, bo teraz, tak jak wspomniałam, to są takie standardowo, to są 4 wyjazdy w ciągu roku akademickiego, jeżeli mówimy o takich ogólnopolskich naszych spotkaniach. Natomiast są jeszcze spotkania federacyjne, czyli te międzynarodowe, i to jest to już jest dużo spotkań. Oczywiście nie we wszystkich trzeba uczestniczyć, nie na wszystko trzeba jeździć, ale no jest to kolejna taka grupa spotkań, gdzie właśnie albo zdalnie, albo stacjonarnie, albo chociaż trzeba się zapoznać z tym, co tam na tych spotkaniach zostało ustalone. Tutaj mogę się pochwalić, bo to też nie jest tak, że tylko osoby ze szczebli ogólnopolskich mogą się wybrać na takie wyjazdy. Mogą to być generalnie też po prostu chętni członkowie, członkini stowarzyszenia i wyruszamy na General Assembly, czyli takie nasze zgromadzenie delegatów, ale na szczeblu federacyjnym, czyli też można powiedzieć wybory i poprawki w regulaminach, co może nie brzmi super interesująco, ale
2: jest potrzebne
3: i w ramach takiego właśnie wyjazdu wyruszamy do Grecji.
2: O, a to przyjemne z pożytecznym.
3: Dokładnie tak.
2: A powiedz proszę, ta funkcja sprawi, że poznasz bardzo wiele różnych osób, prawda?
3: Myślę, że tak. Myślę, że to też dzieje się właśnie, że to jest taka kontynuacja tego, co dzieje się na szczeblu lokalnym, bo działając tutaj w Zielonej Górze miałam okazję współpracować zarówno z prezydentem miasta, jak i z NFZ-em, z Urzędem Marszałkowskim, no oczywiście ze wspomnianym już RCKiK, z ogromną ilością lekarzy i organizacji, które chciały wspierać nasze działania.
2: Z mediami.
3: Z mediami, oczywiście.

0: prace takie międzyoddziałowe się troszkę zacieśniły, żebyśmy troszkę lepiej się poznali i troszkę bardziej, a nawet jeszcze bardziej współpracowali ze sobą w przyszłym roku akademickim, żeby no nie każdy oddział musiał trochę odkrywać koło na nowo, tylko żeby można się było właśnie zainspirować i przenieść coś, co działa fajnie gdzieś indziej do siebie, żebyśmy wzajemnie powymieniali się pomysłami, bo myślę, że dzięki temu będziemy w stanie naszą taką energię wewnętrzną i chęć przełożyć na to, czego jeszcze nikt nie wymyślił, co jeszcze nigdzie się nie pojawiło, albo po prostu na to, żeby zreaktywować projekty, które na przykład nie działały.
1: Mhm. A powiedz proszę, jak to jest? Czy te oddziały w całej Polsce prowadzą takie same akcje pod takimi samymi nazwami?
0: Tak.
1: Aha, czyli Szpital Pluszowego Misia jest również w Świętokrzyskim.
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay. A jakieś akcje, które już wiesz, że odbywają się w Polsce, a u nas jeszcze, no na przykład nie ma mocy przerobowych, a chciałabyś, żeby się pojawiły?
0: Pierwsza taka akcja, która przyszła mi tutaj do głowy, to jest taka akcja, która nazywa się Psychodeliki i jest o wpływie substancji psychoaktywnych. Jest to akcja, no myślę, że skierowana do młodzieży licealnej, do studentów i to jest akcja, która w innych oddziałach odbywa się za pomocą takich specjalnych gogli, które imitują właśnie bycie pod wpływem. I w tym roku dzięki współpracy z Biurem Promocji naszej uczelni udało nam się takie gogle zakupić, więc mam nadzieję, że prężnie od przyszłego roku akademickiego ta akcja właśnie u nas lokalnie w Zielonej Górze będzie się odbywać.
1: I jeszcze jakaś ci przychodzi do głowy?
0: Musiałabym troszkę pomyśleć, ale tak, jeżeli chodzi o te nasze tematy zdrowia publicznego, widzę, że na przestrzeni ostatnich lat naprawdę wiele tych akcji się przewinęło i że my się naprawdę mocno rozwinęliśmy. I tutaj też tak jak myślę, że zawsze wspominam w tych rozmowach, że jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. To znaczy, jeżeli zgłosi się do nas szkoła i poprosi o jakąś akcję związaną z na przykład neuroróżnorodnością, czyli chociażby z autyzmem, z zespołem Aspergera, to my bardzo chętnie takie zajęcia przeprowadzimy. Ja osobiście w tym roku przygotowywałam takie prezentacje na ten temat, żeby właśnie były gotowe dla przyszłych pokoleń, bo nam nie udało się w tym roku zorganizować takiej akcji, trochę ze względu na brak czasu, właśnie takich mocy przerobowych, ale jesteśmy zawsze otwarci i widzę, że wiele tych akcji przewija się w ciągu roku akademickiego. Mam tu na myśli tak na przestrzeni ostatnich 3 lat, że faktycznie zgłosiła się jakaś placówka z zapotrzebowaniem na akcję i my takie materiały przygotowaliśmy i z taką konkretną akcją poszliśmy. Albo, że na przykład przychodzą nowi członkowie, nowe członkinie i oni chcą zorganizować jakąś akcję i to też tak wygląda, że oni skupiają się na tym swoim temacie, który chcą zrealizować. Więc tutaj u nas faktycznie wiele tych akcji się przewinęło. Wiem, że są plany, żeby edukacja medyczna mocniej ruszyła na Uniwersytecie Zielonogórskim. To jest taki program stały, który zajmuje się edukacją studentów, taką jeszcze dodatkową, trochę od studentów dla studentów. Tutaj pod tytułem warsztaty szycia chirurgicznego, warsztaty EKG, warsztaty gipsowania. Także tutaj w tym zakresie myślę, że możemy działać jeszcze prężniej niż działamy. Mamy nowego koordynatora, który jest bardzo zmotywowany, ma bardzo dużo pasji do tego, więc mam nadzieję, że uda mu się wiele fajnych rzeczy zorganizować.
1: Na tą chwilę dziękuję ci serdecznie, Dobrusiu, za rozmowę i oczywiście jesteśmy w kontakcie.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.
2: SK 106,6.
3: To szansa dla młodych ludzi, żeby zdobyć zawód, połączyć naukę z praktyką i skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych. O szczegółach Bogumiła Gibert-Pelc z Wojewódzkiej Lubuskiej Komendy OHP w Zielonej Górze. Materiał Klaudii Mazurek.
4: Misją ochotniczych kurców pracy jest wychowanie oraz kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają na przykład jakieś bariery, zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. I tak naprawdę u nas rekrutacja trwa cały rok. Ludzie, którzy są zainteresowani, młodzież chętna, żeby się u nas rekrutować, może tak naprawdę przyjść w każdej chwili, zaklepać sobie, że tak powiem, miejsce.

0: i później po ukończeniu szkoły w czerwcu wraz ze świadectwem przyjść do nas i wtedy dokonać wszystkich formalności. Wiadomo, ludzie też szukają praktyk, młodzież często je zmienia, także tak naprawdę przez cały rok jesteśmy dla nich otwarci. Chciałam tu zaznaczyć, że zdobycie wykształcenia właśnie na zasadzie uczestnictwa u nas w Ochotniczych Hufcach Pracy jest jedną z dróg, które pozwalają uzyskać wiedzę ogólną, a także przygotują zawodowo w ramach tego polskiego systemu oświaty i zgodnie z tym, jak właśnie wcześniej powiedziałam, te formalności to właśnie według tego polskiego systemu oświaty w czerwcu już wtedy jest taka prawdziwa rekrutacja, ale tak jak mówiłam, jesteśmy otwarci cały rok. Nie chciałam tu zaznaczyć, że przyjmujemy młodzież w wieku 14-18 lat, która między innymi nie ukończyła szkoły podstawowej lub nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu. I tutaj pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe i pomagamy zdobyć kwalifikacje zawodowe właśnie poprzez szukanie praktyk. Nasze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze jest otwarte dla młodzieży i we wszystkim właśnie pomagamy. W ramach Ochotniczych Hufców Pracy młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktyki w wybranym przez siebie zawodzie i łączą wtedy naukę i pracę, także mają w tygodniu parę dni nauki i parę dni pracy. Wszystko to się odbywa pod doświadczonym okiem kadry pedagogicznej. Rozwijają swoje uzdolnienia, swoje pasje. Mamy bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo szkoleń, o czym powiem w dalszym części. Uczą się również, jak żyć ciekawie, zdrowo, odpowiedzialnie. Chciałam zaznaczyć, że nauka u nas odbywa się w trybie dziennym. Jeżeli chodzi o rekrutację, to taka młodzież, która jest do 30 roku życia, tutaj również mamy doradztwo zawodowe, zajęcia z rozwoju osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu pracy. Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy, a także absolwenci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym, które jest udzielane przez ekspertów, którzy doskonale znają nasz rynek pracy. Wracając do rekrutacji, to Ochotnicze Hufce Pracy oferują takiej młodzieży kształcenie ogólne i zawodowe. Dopasowują do indywidualnych zainteresowań i możliwości. Nasz doradca zawodowy przeprowadza z takim młodym człowiekiem indywidualny plan działania, czyli IPD. Wtedy podczas tego indywidualnego planu działania pozwala nam zweryfikować, w jakim kierunku ten młody człowiek mógłby kontynuować praktykę, bo to, że on na przykład w jakimś zawodzie chciałby, to jest jedna strona medalu, ale drugą stroną to też podczas tych testów, podczas tych przeprowadzanych zajęć z doradcą zawodowym i doradcą do spraw zatrudnienia, wszystko nam też pozwoli zweryfikować. Czasami zdarza się, że na przykład dziewczyny chciałyby być kosmetyczką, okazuje się podczas indywidualnego planu działania, że świetnie wychodzą w testach na przykład na hydraulika bądź też na mechanika samochodowego i szczerze powiem, że się sprawdzają i już mamy nawet absolwentki w tym kierunku. Nie jest to duża liczba dziewczyn, ale zdarzają się. Uczniowie, którzy odbędą u nas naukę zawodu, otrzymują miesięczne wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy. Tutaj zawieramy umowę, uczeń zawiera umowę ze swoim pracodawcą, gdzie ma te praktyki, a ich rozwój, tak jak wcześniej wspomniałam, jest wspierany przez wychowawców, przez pedagogów oraz instruktorów kształcenia praktycznego. Obejmuje to również doradztwo zawodowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy, czyli uczestnicy mają okazję zdobywać nie tylko doświadczenie, ale również mogą w tym czasie podjąć sobie pracę krótkoterminową bądź pracę jakąś sezonową. To jeżeli chodzi o rekrutację, to taki uczestnik, który rozpoczyna naukę w Ochotniczych Hufcach Pracy, otrzymuje skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniać lub kontynuować kształcenie ogólne. Tak jak wcześniej powiedziałam, doradca zawodowy pomoże mu wybrać ten zawód, czyli ten przeprowadzi z nim indywidualny plan działania. My jako pośrednicy pracy, czyli doradcy do spraw zatrudnienia, mamy w swoim obowiązku, a także my pomagamy w poszukiwaniu praktyk. Ten człowiek nie zostaje sam. Mamy pełną bazę firm, pełną bazę pracodawców, u których mamy, którzy przyjmują dzieci na praktyki. Także my poszukujemy praktyk dla danego dziecka i takie dziecko nie zostaje samo na pastwę losu rzucone na rynek pracy, że samo ma poszukiwać sobie pracodawcy. Uczestnik również dostaje umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Chciałam również zaznaczyć, że pracodawca może się ubiegać również o refundację, czyli zwrot kosztów utrzymania takiego pracownika młodocianego. Jeżeli chodzi o rekrutację, to takie doświadczenie zawodowe właśnie na praktykach jest bardzo dużym atutem dla młodzieży i dla przyszłych pracodawców. Młodzież wtedy znajduje sobie szybciej zatrudnienie po takim doświadczeniu, otrzymuje od nas wszelkie certyfikaty, także nie ma tu najmniejszego problemu. Chciałam również zaznaczyć, że przyjęcie do ochotniczych kupców pracy takiego młodego człowieka odbywa się na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. To człowiek taki jest niepełnoletnim człowiekiem i wymaga tutaj zgody rodzica. Po rekrutacji taki młody człowiek jest u nas objęty opieką i wychowaniem. Mamy internat, w którym taki młody człowiek może mieszkać, także mamy swoich pedagogów, wychowawców, dziecko jest cały czas pod opieką u nas. Mamy również, zapewniamy wyżywienie. Wspieramy młodzież w procesie kształcenia, wychowania oraz integracji społecznej. Obejmujemy różnymi programami profilaktycznymi o charakterze socjalizacyjnym, jeżeli ktoś ma jakieś ciężkie uwarunkowania, że ciężko mu się znaleźć w danym środowisku, w danym otoczeniu. Mamy szereg, pełny wachlarz możliwości, aby takiego człowieka wdrożyć w społeczeństwo. Tak, wiadomo, młodzież pochodzi z różnych środowisk, także my się dostosowujemy do każdego, zwołujemy zespoły, spotykamy się w kilka osób, jak możemy pomóc takiej osobie i taka osoba naprawdę, mamy wielu absolwentów, którzy wyszli z fajnym takim bagażem doświadczeń, jeżeli wyjeżdżają nawet do większych miast, nie tylko mówię o Zielonej Górze, bardzo fajnie się sprawdzają. Jeżeli chodzi tutaj o wychowawców, ochotniczych kupców pracy, działają, że tak powiem, w trzech obszarach. Mamy profilaktykę społeczną, czyli wzmacniamy bezpieczeństwo, przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom, także rozwijamy kompetencje społeczne, aktywizujemy społecznie i zawodowo, czyli mamy kluby aktywnych i kluby absolwenta, mamy wolontariaty na rzecz osób potrzebujących, a także bierzemy udział w samorządach OHP, no i rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia, czyli mamy różne koła zainteresowań, zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, organizujemy różne warsztaty dla młodzieży. Jeżeli jest jakieś święto, no to zawsze młodzież jest w to angażowana. Prowadzimy różne giełdy pracy, wizyty studyjne, targi pracy. Młodzież zawsze w tym aktywnie uczestniczy, także po takim rekrutacji takich młodych ludzi często są aż wręcz zachwyceni, ile mają dodatkowych zajęć oprócz tej nauki i oprócz tych praktyk. Po takiej rekrutacji chciałam powiedzieć, co daje nauka w OHP. Daje na koniec świadectwo ukończenia szkoły. Czyli możemy albo szkoły podstawowej, albo 3-letniej szkoły branżowej pierwszego stopnia, które umożliwiają podjęcie dalszej edukacji, na przykład w szkole wyższego stopnia. Również dajemy zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do pracy w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w przypadku uczniów szkoły branżowej pierwszego stopnia. To znaczy, że jeżeli uczeń skończy 3 lata praktyk w danym zawodzie, na przykład w zawodzie stolarz, w zawodzie hydraulik, w zawodzie mechanik samochodowy, to taka osoba otrzymuje od nas dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Również taki uczestnik po takiej rekrutacji, jeżeli już zostanie zrekrutowany, będzie miał później doświadczenie zawodowe, bo może wykazać się swoim stażem pracy, bo tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli zostanie zrekrutowany, podpisuje od razu umowę o pracę, także podczas tej umowy o pracę już się będzie to wliczać do lat pracy. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, będzie dostawał miesięczne wynagrodzenie dla uczniów objętych nauką zawodu na podstawie zawartej tej umowy. No i będzie rozwijał swoje zainteresowania, uzdolnienia, będzie brał udział w stażach zawodowych, wymianach międzynarodowych, które umożliwiają zdobycie cennego doświadczenia. Obecnie wiem, że młodzież z lubuskiej wojewódzkiej komendy akurat z terenu Międzyrzecza będzie wyjeżdżać na wymianę międzynarodową do Serbii, także to jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Oprócz tego po takiej rekrutacji w ochotniczych chówcach pracy młodzież zdobywa i rozwija kluczowe kompetencje społeczne, takie jak praca w zespole, komunikacja, odpowiedzialność, samodzielność, a także cechy niezbędne w życiu codziennym i zawodowym. Tak jak wcześniej wspomniałam, młodzież czasami pochodzi z różnych środowisk. No i mówię, każdy przypadek jest inny. My bardzo wspieramy, bardzo pomagamy, mamy kontakt z rodzicami, także tu działamy w pełnym zespole i zawsze pomożemy w zdobyciu tych niezbędnych wartości. Również po takiej rekrutacji my przygotowujemy praktycznie zawodowo, realizujemy warsztaty szkoleniowe ochotniczych chówców pracy. Część warsztatów mamy również u nas w siedzibie. Mamy kilka zawodów elektryk na przykład, także też zapraszamy kucharz. Na przykład w Nowej Soli mamy, oprócz innych zawodów, to tak wyrywkowo tutaj mówię, fryzjera, także szereg, wachlarz możliwości jest duży. Pozwalamy zdobyć doświadczenie u zewnętrznego pracodawcy. Tak jak wcześniej wspomniałam, lepiej wtedy taka osoba przygotowuje się do podjęcia pracy. No i tak jak mówiłam, jest pod opieką tego instruktora praktycznego zawodu, a także doświadczonych wychowawców i pedagogów. Oprócz tego, tej opieki opiekuńczo-wychowawczej, my również mamy sieć jednostek, które zajmują się rozwojem zawodowym. Tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, dla takich naszych młodych ludzi mamy różne kursy i szkolenia. Tutaj podpisujemy również umowę z takim zewnętrznym pracodawcą i podczas tej nauki, podczas tych praktyk młoda osoba może również skorzystać na przykład z kursu na mini koparkę, z kursu na jakiegoś żurawia, także szereg tutaj też jest z kursu na manikurzystkę, pedikurzystkę i tutaj również taka młoda osoba zdobywa certyfikaty i często słyszymy, jak idziemy na jakieś zajęcia do takich młodych ludzi po rekrutacji, mówią do nas: o, zdobyłem, mówi, taki i taki certyfikat, zdobyłem taki i taki certyfikat, kształcę się w innym zawodzie, ale może mi się to przyda w życiu, tak? Bo tak naprawdę ten młody człowiek, mimo tego, że już wybieramy tą ścieżkę kariery, tą ścieżkę zawodową, nie wiemy do końca, jak się ta jego kariera potoczy, tak? Także bardzo cenne są takie certyfikaty i są później wykorzystywane. Dla takich młodych ludzi po rekrutacji mamy również formę wsparcia, która jest właśnie skierowana do młodzieży od 14 roku życia w formie poradnictwa zawodowego. Tutaj, biorąc pod uwagę nasz rynek pracy oraz indywidualne predyspozycje podejścia młodego człowieka, pomagamy w wyborze zawodu, a także samozatrudnieniu, poszukiwaniu pracy czy planowaniu kariery, a także czasami zdarza się, że przekwalifikowaniu, ponieważ młody człowiek podczas rekrutacji mówi nam, że chciałby być w zawodzie na przykład kucharz, ale w trakcie tych praktyk, w trakcie nauki po pierwszej klasie czy po drugiej klasie stwierdza, że jednak on się widzi w innym zawodzie, no i wówczas wtedy musi się przekwalifikować. Zaznaczam, że zaczyna wtedy naukę od pierwszej klasy. Jeżeli zmienia zawód, to jest z powrotem nauka od pierwszej klasy, musi od nowa kontynuować 3-letnią naukę, ale również pomagamy takiemu człowiekowi w znalezieniu praktyk, w znalezieniu jakiegoś doświadczenia, także nie polecamy, ale jeżeli już ktoś tak sobie widzi się w innym zawodzie, to jak najbardziej również pomożemy. Jeżeli chodzi o rekrutację, to po takiej rekrutacji również osoba młoda jest otoczona opieką w ramach sieci EURES. Tutaj pomagamy również w podjęciu zatrudnienia, jeżeli chodzi o oferty zagraniczne, nie tylko te nasze krajowe. Chciałam zaznaczyć, że mamy dużo jednostek. Ośrodki szkolenia i wychowania rekrutują w Zielonej Górze, ale mamy doradców w Gorzowie Wielkopolskim, w Międzyrzeczu, w Strzelcach Krajeńskich, w Świebodzinie, w Jechlicach, w Zbąszynku, w Zielonej Górze i w Żarach. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ma siedzibę w Gorzowie i w Zielonej Górze, także obojętnie, gdzie taki młody człowiek się zgłosi, to możemy go zrekrutować. Młodzi ludzie biorą udział właśnie w międzynarodowych wymianach. To umożliwia poznanie innej kultury, innych państw, historii oraz współczesnych realiów. Nasi młodzi ludzie biorą również udział w zagranicznych stażach zawodowych, podczas których zdobywają certyfikaty. Realizujemy również międzynarodowe projekty poza systemem szkolnym i to też stanowi cenne uzupełnienie działań edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w jednostkach ochotniczych chówców pracy. Wspieramy takich naszych młodych ludzi w projektach. Tutaj ta młodzież, która przyjdzie do nas do rekrutacji, może również realizować projekty wspierające młode osoby w wejście na rynek pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Taki udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków oraz objęci opieką na czas trwania projektu. Z oferty tutaj mogą skorzystać uczniowie, którzy mają 15-17 lat, którzy są objęci wsparciem ochotniczych chówców pracy, osoby w wieku 18-24 lata, młodzi absolwenci szkół i uczelni, osoby po szczytu opuszczające pieczę zastępczą, a także młode kobiety wychowujące dzieci. Rekrutacja trwa cały rok, ale może sobie dana osoba zapewnić już miejsce. Tak jak przyniesie nam świadectwo, wtedy formalnie przyjmujemy dziecko.
1: SK 106,6. SK Żary News.
2: To, co jemy, wpływa na nasz stan zdrowia, dlatego każdego dnia powinniśmy myśleć o tym, jakie składniki znajdują się w naszych posiłkach. Razem z naszą rozmówczynią Justyną Korycką-Korwek, ekspertką żywieniową, zebraliśmy dla Was garść informacji o tym, co jeść, aby cieszyć się dobrym zdrowiem, a materiał przygotowała dla Was Ola Kanoniak.
3: Nie ma na co czekać, zaczynamy dzisiaj. Przed nami ważna rozmowa, fajna rozmowa, ponieważ będziemy mówić o zdrowiu, ale w kontekście odżywiania. Cześć.
4: Cześć.
3: No i z nami jest ekspertka w tej dziedzinie. Tak sobie myślę, żeby zacząć od tego, że mówi się, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Jak skomentujesz?
4: No, to prawda. Mówi się nawet, że jelita to nasz drugi mózg. I rzeczywiście tak jest. Wiele badań naukowych dzisiaj wskazuje na to, że wiele aspektów naszego zdrowia i jakości życia zależy właśnie od tego drugiego mózgu, czyli naszych jelit, a tak naprawdę od bakterii znajdujących się w tych jelitach, tak zwanego mikrobiomu, który realnie wpływa na stan naszego zdrowia.
3: Myślimy o tym na co dzień? Wiemy o tym?
4: Myślę, że w ogóle o tym nie myślimy. To znaczy, to jest w zasadzie naukowo aspekt coraz częściej poruszany, natomiast w kontekście dbania o siebie chyba pomijany. To znaczy, w zasadzie zwracamy uwagę bardzo często na wygląd zewnętrzny naszego ciała, zupełnie nie patrząc na wewnętrzne jego aspekty. I o tyle, o ile narządy czasami dają o sobie znać, kiedy zrobimy coś nie tak. Przykładem może być wątroba, która w kontekście jakichś zaburzeń po prostu daje o sobie znać. I tu już nauczyliśmy się o to dbać i nawet gdzieś tam medialny szum wokół dbania o wątrobę bardzo mocno naciska na to, aby dbać o ten największy wewnętrzny narząd nasz. Natomiast jeżeli chodzi o jelita, to tutaj bardzo często pomijamy aspekt tego, że te drobne ustroje, które znajdują się w jelicie, po prostu potrzebują pewnych czynników, aby przetrwać, ale w zamian dają bardzo dużo dobrego, o czym bardzo często konsumenci po prostu nie wiedzą, o czym po prostu nie wiemy.
3: Jakie to są czynniki?
4: No, między innymi bakterie w jelitach produkują witaminy. I na to też nie zwracamy w ogóle uwagi, a tak naprawdę zespół witamin odpowiedzialnych za naszą odporność, tak zwany B-kompleks, jest w większości produkowanych właśnie w jelitach przez bakterie, które metabolizując po prostu produkują te witaminy. Poza tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, żeby po polsku to powiedzieć i nie wchodzić w chemię organizmu, szanowni Państwo, to są kwasy, które są odpowiedzialne za wyścielanie śluzówki naszych jelit, dzięki czemu po prostu ona ma się dobrze, ta śluzówka ma się dobrze. Mało tego, tak naprawdę te kwasy tłuszczowe odżywiają także nasz mózg, więc realnie wpływają na koncentrację, na sposób myślenia, na to, że nam się po prostu chce chcieć. Mało tego, drobnoustroje produkują również czynniki, które warunkują nasze, no chciałoby się powiedzieć szczęście, ale może w skrócie to dobre sformułowanie, bo produkują serotoninę i dopaminę. To znaczy, że realnie wpływają na to, jaki my mamy nastrój. W związku z czym, jeżeli pominiemy ten aspekt, ja często pytam moich studentów, jak to jest być, jeżeli 90% serotoniny i 50% dopaminy jest produkowanych przez bakterie w jelitach, to jak to jest być na 10% szczęśliwymi? I oni zawsze mówią, to znaczy, że to jest być nieszczęśliwymi. I rzeczywiście badania naukowe ściśle wskazują na związek z takimi chorobami, między innymi jak depresja.
3: Czyli tutaj naprawdę powinniśmy zastanowić się, co jemy.
4: Powinniśmy zastanowić się, co jemy w kontekście dbania o zdrowie jelit przede wszystkim.
3: Czyli jakie są te sztandarowe zasady?
4: Jeżeli chodzi o jelita, to przede wszystkim błonnik. Oczywiście co za dużo, to niezdrowo, więc też nie należy z tym przesadzać. Natomiast błonnik jest akurat węglowodanem, którego no, my nie trawimy. Natomiast chętnie wykorzystują go właśnie bakterie w jelicie. I przy niedostępie do błonnika, kiedy mamy niedobory tego składnika w diecie, to niestety bakterie bardzo mocno cierpią, po prostu zmniejszając swoją liczebność. Zmniejszając swoją liczebność, po prostu stajemy się bardziej, powiedziałabym, wrażliwi na interwencje z zewnątrz, czyli na przykład na atak różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych. Więc też wpływa to realnie na poziom naszej odporności i na zakaźność tymi drobnoustrojami, z którymi normalnie organizm by sobie poradził, gdyby była prawidłowa relacja w mikrobiomie.
3: Ten błonnik gdzie znajdziemy?
4: Ten błonnik znajdziemy przede wszystkim w warzywach, owocach. Pamiętajmy o tym, że no najczęściej, znaczy warto zastanowić się nad tym, co robimy z tymi warzywami i owocami, bo oczywiście im bardziej surowy produkt, im bardziej nieprzetworzony, a nawet nieobrany, tym więcej tego błonnika znajduje się w produkcie. Bardzo często w kontekście dzieci pomijamy ten aspekt, a akurat w przypadku dzieci ten mikrobiom jest chyba szczególnie ważny dla ich rozwoju, również tego psychofizycznego. W związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby jednak nie obierać tych jabłuszek, żeby
3: ale
4: nie obierać
3: ogórek. Ale ta skórka jest twarda.
4: Ale ta skórka jest bardzo twarda czasami, ale za to niesie za sobą poza błonnikiem również mnóstwo substancji, które pozytywnie wpływają. Często gęsto kolor tej skórki wskazuje nam na to, co w niej znajdujemy.
3: To znaczy?
4: Bo te kolory uzależnione są od związków chemicznych, które budują ich skład, więc między innymi ciemne skórki to warzywa, owoce bogate w przeciwutleniacze, antocyjany. Pomarańczowe skórki, czerwone skórki to te skórki, które bogate są w karoteny, które pozytywnie wpływają nie tylko na wzrok, odporność, ale również stan naszej skóry i włosów. W związku z czym za tymi kolorami stoją realnie składniki, które pozytywnie wpływają, również mikro, makroelementy, które wpływają pozytywnie na stan naszego zdrowia poza mikrobiomem także.
3: Ale no, nie jest tak, że jak poddamy owoc, warzywo obróbce cieplnej, to już on totalnie traci.
4: Nie, on oczywiście traci, to prawda, że traci. Procesy technologiczne bardzo zubażają skład produktów spożywczych, ale mamy takie techniki, które jeżeli stosujemy je prawidłowo, to realnie pozostawiają te składniki na dosyć wysokim poziomie, a nawet czasami w formie zupełnie niezmienionej. No, między innymi gotowanie na parze, czy krótka obróbka, tak zwane hartowanie, czyli krótka obróbka cieplna, które faktycznie, czy blanszowanie, które faktycznie nie wpływają tak mocno na zubożenie składników. Im dłużej poddajemy coś obróbce cieplnej, tym więcej wysokiej temperatury wpływa negatywnie po prostu na rozkład składników budujących to warzywo, czy ten owoc. Zresztą to nie dotyczy tylko warzyw i owoców, w ogóle produktów spożywczych. No i wtedy tak naprawdę musimy się realnie liczyć z tym, że skład tych produktów nam się zmienia negatywnie, to znaczy po prostu mamy mniej, szczególnie witamin oraz mikro, makroelementów.
3: Błonnik. Co jeszcze wpływa na nasze jelita?
4: No na pewno stres. Ja wiem, że dzisiaj, jeżeli chodzi o...
3: Ale chodzi mi o to, co powinniśmy jeść, tak? Bo zaczęłyśmy...
4: Co powinniśmy jeść? Na pewno wielonienasycone kwasy tłuszczowe. One możemy je znaleźć w takich produktach jak ryby, ale jeżeli jesteśmy nastawieni bardziej na dietę wegańską i pomijamy nawet ten aspekt rybi, to możemy się skłonić w kierunku nasion oleistych. To mogą być orzechy, to mogą być różnego rodzaju te produkty, które zawierają w sobie tłuszcz, naturalnie zawierają w sobie tłuszcz, tylko należy uważać na to, że niektóre z tych produktów zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, więc faktycznie skupmy się na tym, żeby nawet sobie to wygooglować. Już jesteśmy nauczeni korzystania z internetu. Czasami korzystamy z niego dosyć bezmyślnie, ale wiele informacji prawidłowych znajduje się w internecie i możemy zapytać po prostu wujka Google'a o to, co tam mamy, czy faktycznie, czy gdzie znajdę wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które mogą pozytywnie wpływać, realnie wpływać na stan naszych jelit i faktycznie je ochraniać, osłaniać.
3: Mhm. Błonnik, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, coś jeszcze?
4: Tak, coś jeszcze, natomiast to już bardziej nie w kontekście dostarczania, a nie dostarczania. Powinniśmy zadbać o to, żeby w naszej diecie cukrów prostych i żywności wysoko przetworzonej było po prostu jak najmniej. I ja wiem, że to są tabloidy i doniesienia medialne, które bombardują nas od wielu już lat i często jesteśmy z nimi po prostu znudzeni. I jest to pewna sztampa, ale szanowni państwo, jest to sztampa, która jest absolutnie bezwzględnie do zastosowania. Nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy zadbać o zdrowie naszych jelit, to nie powinniśmy karmić ich cukrami prostymi po prostu.
3: Czyli
4: powinniśmy omijać słodycze. To nie tak, że powinniśmy je omijać szerokim łukiem i nigdy do nich nie wracać. Wszystko, co znajduje się na półkach sklepowych, jest żywnością dopuszczoną do spożycia, to znaczy, że jest żywnością bezpieczną. To, co my robimy nie tak, to przekraczamy dopuszczalną dzienną dawkę. Po prostu jemy za dużo. Więc realnie czytajmy rekomendacje producenta co do dopuszczalnej dziennej porcji i wtedy będziemy na pewno bezpieczni. Dlatego to, że zjemy słodycze, to nie znaczy, że robimy coś złego. To, że zjemy za dużo słodyczy, to już jest ten krok w kierunku negatywnego zachowania.
3: Żywność przetworzona, czyli wszystkie gotowce?
4: Wszystkie gotowce, ale dzisiaj też należy rozróżnić gotowce od gotowców. To znaczy mamy wiele dzisiaj produktów, które są nawet tak zwane ready to eat, czyli gotowe do zjedzenia. Mhm. Czasami są tylko gotowe do podgrzania i one są bardzo wysokiej jakości. Tak naprawdę to jest kwestia przeczytania etykiety i dzisiaj ta edukacja etykietowa to jest coś, na co chyba kładziemy największy nacisk, bo my producenci nas nie oszukują. Oni wszystkie informacje zawierają na opakowaniach swoich produktów, tylko my ich po prostu nie czytamy, albo gdy czytamy, to w większości znaczenia słów nie rozumiemy. Zresztą ja się zawsze śmieję ze swoimi studentami, że jak na etykiecie produktu są takie związki chemiczne, których znaczenia w ogóle nie rozumiemy, a czasami wymówić nie potrafimy, to może warto zastanowić się nad tym, czy ten produkt jest warty naszej uwagi. Ale dzisiaj, szanowni państwo, nawet aplikacje, z których korzystamy w kontekście różnych aspektów, są również aplikacje dotyczące zdrowych zakupów i one potrafią nam pomóc w kontekście takiego właśnie wyboru zakupowego i potrafią pomóc nam zdecydować, czy ten produkt jest okej, czy nie jest okej, wyjaśniając znaczenie tych trudnych chemicznych sformułowań.
3: Co ewidentnie na etykiecie powinno nas odstraszyć?
4: No, na pewno na etykiecie powinny nas odstraszyć wszystkie składniki, które nie są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. To są między innymi dodatki, ale tutaj też musimy nauczyć się rozróżniać dodatki do żywności. One są symbolizowane literką E i bardzo często się ich boimy. Nie do końca to dobrze, dlatego że wśród tych dodatków są również stabilizatory czy dodatki naturalne, które akurat fajnie, że występują. Natomiast im dłuższy skład, tym na pewno powinno zwrócić to naszą uwagę, zwłaszcza jeżeli kupujemy produkt, który powiedzmy jest produktem monogamicznym. Jeżeli wiemy, że tam mamy, nie wiem, kukurydzę, no to szukajmy tam kukurydzy, być może wody, bo jednak jest jakaś zalewa. Pomyślmy o tym, co stanowi skład naszego produktu. Jeżeli poza tymi składnikami, które nam wpadają do głowy, że powinny się znajdować, występuje mnóstwo innych składników. Mówię mnóstwo, bo czasami to jest naprawdę liczba taka, że nie da się na pierwszy rzut oka zauważyć, czy to są trzy składniki, czy ile ich tam jest. No to jeżeli jest to prawie że niepoliczalne, no to powinniśmy zwrócić uwagę, dlaczego ktoś w taki sposób to zrobił. Na pewno długi okres przydatności do spożycia w produktach mokrych. To jest coś, co powinno zwrócić naszą uwagę. Dlaczego mówię w produktach mokrych? Dlatego, że w produktach suchych nie powinniśmy się tego bać, bo to woda jest siedliskiem, nośnikiem w zasadzie, nie siedliskiem, nośnikiem drobnoustrojów, bo to w niej one się rozwijają. Bez dostępu do wody mają ograniczoną możliwość rozwijania się.
3: Produkty mokre to jakie?
4: A produkty mokre to te, które zawierają wodę lub są po prostu z natury wilgotne, czyli na przykład właśnie owoce, warzywa, które w swoim składzie zawierają wodę, ale również te produkty, które będą sprzedawane w zalewie. Mhm. One będą miały na pewno krótszy termin przydatności do spożycia, zwłaszcza jeżeli nie będą hermetycznie zamykane, no bo oczywiście procesy technologiczne też nam to wydłużają. Natomiast jeżeli to będzie produkt surowy i będzie produktem mokrym, to na dacie przydatności do spożycia pojawi się zapis bardzo wyraźny. Należy spożyć przed. I to jest pewien nakaz, że po tej dacie przydatności produkt po prostu może być niebezpieczny. Natomiast z reguły na produktach suchych mamy zapis najlepiej spożyć do. I tutaj jest to pewna rekomendacja, że możemy spożyć do tej daty, ale prawdopodobnie po tej dacie ten produkt dalej jest zdatny do spożycia, bo jest produktem suchym, więc nie niesie za sobą ryzyka rozwoju drobnoustrojów w żadnym aspekcie.
3: Mhm. A jeżeli chodzi o przetrzymywanie tych produktów, często leżą w lodówkach, takie powiedzmy gotowce, tak? W sklepach. Czy im coś grozi, jeżeli te lodówki na przykład zostaną wyłączone? My o tym nie wiemy.
4: Tak, niestety tak, to znaczy przerwanie łańcucha chłodniczego w tej dystrybucji produktu spożywczego do naszego domu, później do naszego organizmu jest bardzo niebezpieczne. Dlatego bardzo często zdarza się nawet, i myślę, że Państwu także się to zdarzyło mi wielokrotnie, że produkty mokre, bywa, że ich data przydatności kończy się nawet przed tą zarekomendowaną przez producenta i często kupując produkt, on jest dalej w dacie przydatności, a my już go otwierając zauważamy zmiany, które są dla nas nieakceptowalne. Być może to jest zapach produktu, być może to jest jego kolor, a czasami nawet zapleśnienie bardzo wyraźne. Mhm. To oznacza, że produkt na którymś etapie dystrybucji został przerwany wobec niego łańcuch chłodniczy. I tak, jest to niebezpieczne głównie z powodu rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Nie wiem, w mięsie to może być salmonella, której niestety nie zauważymy. W przypadku owoców, warzyw często są to znamiona zapleśnienia, co na szczęście w przypadku tej grzybni powierzchniowej jest już zauważalne i umiemy to po prostu zrezygnować ze zjedzenia tego produktu. No niestety nie jest to widoczne za każdym razem, tak jak wspomniałam o tej salmonelli, ona niestety nie jest widoczna gołym okiem, więc poza ewentualnym zapachem mięsa, gdzie mamy później znamiona zepsucia chemicznego, no to drobnoustroje niestety nie są widoczne.
3: Chciałam jeszcze zapytać, bo na początku wspomniałyśmy o tym, że owoce, warzywa najlepiej jeść na surowo, owoce ze skórkami, no ale co z tą chemią, którą dodaje się, ażeby te owoce i warzywa pięknie wyrosły? Niektórzy się boją, tak, że w tej skórce na przykład jest sporo tej chemii. Czy my możemy się jej, są jakieś tipy, żeby się jej pozbyć?
4: W zasadzie to jest ich mnóstwo. Jak sięgniemy do internetu, to zobaczymy, że są nawet specjalne urządzenia do doczyszczania owoców i warzyw. Ja myślę, że taką dobrą regułą jest po prostu przyzwyczaić się do tego, że owoce i warzywa powinny być myte. Co w ogóle ciekawe, powinny być myte przed spożyciem, ponieważ usunięcie...
3: od razu przed, na bieżąco.
4: Od razu, tak, na bieżąco, od razu przed ich konsumpcją, a nie zaraz po przyniesieniu ze sklepu, że myję i odkładam do zjedzenia późniejszego. to bardziej chodzi o to, że one szybciej się wtedy psują. Oczywiście to nie jest tak, że kiedy odczekam ten czas, to później już jakoś mi zagrażają, ale szybciej się psują, więc skracamy termin przydatności do spożycia takiego produktu. Ale rzeczywiście bardzo wiele produktów, zwłaszcza tych sprowadzanych z daleka, to są produkty, które bardzo często opiekuńczo mają zastosowane różnego rodzaju woski, które mają po prostu przechowywać ten produkt trochę dłużej, mają pozwolić na to, że ten produkt trochę dłużej będzie zdatny do spożycia, dzięki czemu dotrze na nasze stoły, na naszą półkę w domu bezpiecznie i będzie dalej w dacie przydatności. Dlatego to mycie na pewno jest ok. Bardzo często stosuje się ciepłą wodę po prostu do tego, żeby je umyć, ale są już nawet urządzenia do nawet ozonowania tych produktów, tak żeby pozbyć się drobnoustrojów, czego akurat ja, jako mikrobiolog, nie do końca jestem zwolennikiem, bo te drobnoustroje, które znajdują się opiekuńczo naturalnie na skórkach owoców i warzyw, to są także drobnoustroje, które niosą za sobą taki ładunek drobnoustrojów, które także pozytywnie zasiedlają nasze jelita.
3: A niektórzy moczą na przykład warzywa najpierw w zimnej, potem w ciepłej wodzie. Czy to ma sens?
4: Ja myślę, że każde zachowanie w kierunku higieny produktu ma sens. To, w jaki sposób to zrobimy, to też będzie zależało od grupy wiekowej, bo bardzo często tam, gdzie mamy owoce, na których skórki mają włoski, to tam ta opieka nad tymi owocami na pewno musi być troszeczkę bardziej restrykcyjna. Między innymi kiwi czy brzoskwinia to są takie owoce, które trochę trzeba poświęcić uwagi nad tym, czy na pewno zostały dobrze umyte. Natomiast jeżeli skórka jest gładka, to możemy z powodzeniem umyć ją dosyć szybko i nie musimy bardzo szczególnej uwagi przywiązywać do tego. Są też owoce takie, których z natury ze skórkami nie zjadamy, takie jak banan. W związku z czym tutaj już nie musimy zwracać uwagi na to, w jaki sposób został on przygotowany do sprzedaży.
3: Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo zwraca na to uwagę, to warto spojrzeć na to podczas procesu zakupu, ażeby produkt był wyrośnięty jak najbliżej.
4: No zresztą to jest jedna z zasad prawidłowej konsumpcji, takiej racjonalnej konsumpcji i nawet dietetyczna zasada, żeby wybierać produkty, które są regionalne, których po prostu droga od pola do stołu tak zwana jest krótka, jest jak najbardziej skrócona, czyli produkty, które znajdują się w naszym rejonie, w rejonie miejsca, w którym zamieszkujemy.
3: W sklepach, a w szczególności w zasadzie w większych marketach, mamy całe półki z produktami bio.
4: Tak, czy bio, eko, w zasadzie różne nazwy.
3: Czy tutaj warto na to zwrócić uwagę, czy to jest takie... Nie wiadomo.
4: Jeżeli przywiązujemy wagę do certyfikacji ekologicznej, to tak, szukajmy charakterystycznego zielonego listka, który pojawia się na produktach ekologicznych i symbolizuje nam ten produkt eko. I ta certyfikacja ekologiczna, ona jest w ogóle regulowana prawnie, więc tu możemy czuć się bezpiecznie, że ta certyfikacja oznacza, że produkt roślinny został przygotowany, czy został wytworzony z półproduktów, czy surowców, które mają certyfikaty ekologiczne. Co to znaczy certyfikaty ekologiczne? To, że uprawa roślin była prowadzona bez użycia środków ochrony roślin. Natomiast w kontekście hodowli zwierząt, że nie były używane różnego rodzaju substancje wspomagające te hodowle, takie jak hormony, czy substancje, czynniki wzrostowe. Natomiast proszę pamiętać o tym, że część producentów wie o tym, że my coraz częściej idziemy w kierunku bycia bio, bycia eko. Bio to jest tylko przedrostek warunkujący życie. Zresztą bios z łaciny oznacza życie. Oznacza, że w produkcie końcowym znajduje się coś, no nie chcę tego powiedzieć kolokwialnie, ale może warto wprost, co kiedyś żyło. Więc możemy powiedzieć, że właściwie wszystkie produkty są bio, jeżeli to są warzywa, owoce, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały wytworzone, czy czym zostały opryskane. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że pewne aspekty bioproduktów to tylko chwyt marketingowy. No bo wskazywanie na przykład, że ziemniaki są bio, to jest tylko wskazanie na to, że one kiedyś rosły, a wszyscy wiemy, że tak było. W związku z czym trzeba trochę spojrzeć na to, że te przedrostki czasami są po prostu w trochę inny sposób zapisywane. Zresztą to nie dotyczy tylko produktów bio, eko, naturalnych. Bardzo często jest nazwane to przedrostkiem naturalne. Lody naturalne, owoce naturalne. co bardzo często powoduje, że chwytamy jednak ten napis, zapis i kupujemy produkt, uważając z tyłu głowy, że jest to produkt ekologiczny, a często nie ma z nim nic wspólnego. Podobnie jest z produktami lekkimi, light, które też bardzo często stosujemy w kontekście dbania o kilogramy, czyli dbania o dietę redukcyjną. I też bardzo często łapiemy się na to, że zapisy na opakowaniu nas po prostu zachęcają do zakupu, a produkt nie ma nic wspólnego z produktem, który mógłby w jakiś sposób przyczyniać się do redukcji masy ciała.
3: Dobrze, to w takim razie tak ogólne pytanie. Jak się odżywiamy? Jakim etapie jest nasze społeczeństwo?
4: Ja myślę, że coraz częściej...
3: O świadomość.
4: No właśnie, ta świadomość. Myślę, że w kontekście tego, jak się odżywiamy, to chyba muszę powiedzieć, że dalej źle. Może nie aż tak bardzo źle jak kiedyś, bo dzisiaj źle, ale świadomie. Coraz częściej, kiedy rozmawiam z osobami, nawet niezwiązanymi z branżą dietetyczną, to często mówią, że ja jem tak i tak, ale mam świadomość, że to nie do końca dobrze. Czyli już coraz częściej wiemy, że popełniamy błędy. I myślę, że to jest super, bo coraz częściej, bo wiedząc, że popełniamy błędy, jesteśmy o jeden krok do przodu. Już wiemy, że pewnych rzeczy możemy, czy powinniśmy unikać. To nie jest tak, że my w diecie mamy być zawsze idealni. Mhm. Tylko ta świadomość tego, że w pewnym dniu nie byliśmy, na przykład dzisiaj, powoduje, że być może jutro zwrócimy szczególniejszą uwagę na to, żeby zadbać o to, co poprzedniego dnia zostało po prostu zubożone, nadwyrężone, albo tam, gdzie byliśmy poza schematem. Po prostu. Mhm. Coraz częściej zwracamy uwagę, bo kampanie różnego rodzaju medialne też pozwalają nam, pomagają nam dbać o to, coraz częściej zwracamy uwagę na to, żeby personalizować żywność. To też jest świetnie, dlatego że my bardzo często, jeżeli chodzi o wybór, nie wiem, telefonu komórkowego, wybór mebli do wyposażenia mieszkania, bardzo często wybieramy to podług swojego gustu i bardzo często podejmujemy decyzję, to nam się podoba albo to nam się nie podoba. Dieta także, szanowni państwo, powinna być subiektywna. Ona oczywiście obiektywnie powinna odpowiadać na normy żywieniowe, ale powinniśmy wybierać to, co lubimy. Jeżeli już koniecznie nie lubimy, nie wiem, brokułów w diecie, to ich nie wybierajmy. Wybierzmy inny produkt, który je zastępuje i dzisiaj coraz częściej mówimy o alternatywach. Pokazujemy w diecie, że nie musimy wcale wybierać diet, które są bardzo ściśle określone, w jaki sposób powinno wyglądać śniadanie co do konkretnego składnika. Tylko bardzo często dzisiaj już dietetycy, z czego ja jestem bardzo zadowolona jako wykładowca akademicki i jako osoba, która na co dzień zajmuje się badaniami żywności w Centrum Badawczo-Rozwojowym, to bardzo jestem zadowolona z tego powodu, że coraz częściej nasze diety są schematyczne. Mhm. Czyli to są schematy, które pokazują, że okej, w śniadaniu powinna się znaleźć odpowiednia ilość białka i to białko może pochodzić z... I tutaj mamy wymienione 10, 15, 20 produktów, z których mogę skorzystać. Otwieram lodówkę i sprawdzam, który z nich mam, a nie kupuję produkty według jakiejś sztampy, według jakiegoś wzoru i potem wiele z nich niestety ląduje w koszu na śmieci, a ta filozofia zero waste, tak żebyśmy nie marnowali produktów, to też jest dzisiaj jeden z aspektów dbania o zdrowie i jakość życia.
3: Mhm. W takim razie jak powinna wyglądać dieta, odżywianie takie codzienne nasze, zaczynając od śniadania? W ogóle warto nadmienić, że powinno się znaleźć w naszym jadłospisie, bo wiele osób nawet śniadań nie je.
4: Bardzo często i gdy pytam o to, kto zjadł dzisiaj śniadanie, kiedy zaczynam wykłady albo szkolenie z samego rana, to bardzo często słyszę, że nie zdążyłem, trochę za długo pospałem. W zasadzie to jeszcze 5 minut spowodowało, że już ostatnia rzecz, o której myślałam, to śniadanie, a to jest, szanowni państwo, najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Nasz organizm budzi się na budzik, idziemy do łazienki, realizujemy czynności, które powodują, że w końcu możemy wyjść z domu i pójść do szkoły czy do pracy, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast tak naprawdę fizjologia naszego organizmu budzi się dopiero, kiedy dostarczymy kilokalorii. kilokalorii, których bardzo często się boimy, a one stanowią energię. Mhm. Energię, paliwo do tego, żeby nasz organizm mógł funkcjonować. Bardzo często, kiedy pytam moich studentów o to, jak to by było, gdybyśmy chcieli samochodem dojechać na połowie baku z Zielonej Góry do Gdańska, to mówią, niemożliwe, nie da się. W pewnym momencie skończy się paliwo i staniemy w środku autostrady. I zawsze im wtedy mówię, okej, to dlaczego próbujemy dojechać na połowie baku do końca dnia, jeżeli chodzi o kaloryczność? Bardzo często nie pamiętamy, czy zapominamy o tym, że ona jest warunkowana tym, jak wygląda nasza aktywność w ciągu dnia i ona jest w pewnym sensie policzalna, bo tą podstawową przemianę materii i całkowitą przemianę materii możemy sobie nawet wyliczyć z kalkulatorów, które dostępne są w internecie. Tam wpisujemy, w jaki sposób wygląda nasz dzień, nawet uwzględniając aktywność fizyczną i jej rodzaj. Mhm. I możemy sprawdzić, ile kilokalorii musimy dostarczyć do naszego organizmu. Nie możemy, a musimy, tak żeby organizm funkcjonował prawidłowo. I ten mózg zaczyna się właśnie od śniadania, od tego najważniejszego posiłku, który powoduje, że potem chce nam się chcieć po prostu.
3: Mhm. Dalej, jakieś drugie śniadanie?
4: No w zasadzie to powinniśmy spożywać produkty czy posiłki w ten sposób, aby ich czasookres był mniej więcej, ten period był co mniej więcej 3 godziny. W związku z czym w zależności od tego, jak długi jest nasz dzień, tyle zmieści nam się różnego rodzaju posiłków. No i jeżeli wstajemy dość wcześnie i kładziemy się spać dość późno, to czasem mieści się ich nawet 6. I wtedy jest miejsce na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek, na kolację, być może nawet jakąś drugą kolację, zwłaszcza u osób, które potrzebują dbać o gospodarkę węglowodanową. Mówię tutaj nawet o cukrzykach, którzy potrzebują, aby nie wystąpiła glikemia nocna, potrzebują spożyć ten posiłek dosyć późno, jeszcze ten jeden dodatkowy posiłek dosyć późno. Jeżeli nasz dzienna aktywność jest dosyć krótka, czyli wstajemy dosyć późno, na przykład młodzież w wakacje, i kładziemy się spać dosyć wcześnie, bo jesteśmy po prostu zmęczeni, to tych posiłków zmieści się mniej, więc zadbajmy o to, żeby przynajmniej główne posiłki, czyli śniadanie, obiad i kolacja, pojawiły się w naszym codziennym jadłospisie.
3: Czy cały czas jest, że tak powiem, w mocy ta zasada, że około 5 porcji warzyw, owoców powinniśmy jeść dziennie?
4: Warzyw i owoców to była duża kampania promocyjna 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Dzisiaj już troszeczkę rakiem wycofano się z tej zasady i mówi się o tym, że 5 porcji warzyw, tak, ale już nie 5 porcji owoców.
3: Dlaczego?
4: Bo one także zawierają cukry proste, co prawda inne niż te, które znajdujemy w słodyczach, bo w słodyczach regułą jest glukoza, natomiast w słodyczach fruktoza, ale jednak jest to cukier, monocukier, który także w nadmiarze będzie szkodził szczególnie naszemu największemu narządowi, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czyli wątrobie, czasami powodując nawet w tym takim permanentnym, zbyt długim stosowaniu tak zwane niealkoholowe stłuszczenie tego narządu, które jest równie niebezpieczne jak alkoholowe stłuszczenie.
3: Jak powinna wyglądać taka jedna z 5 porcji?
4: Taka jedna z 5 porcji warzyw i owoców.
3: Mhm.
4: Jeżeli chodzi o warzywa, to bardzo często jest to nieograniczone. One w ogóle powinny stanowić połowę naszego talerza, tak żeby zabezpieczyć mikro, makroelementy i witaminy, które po prostu się w nich znajdują i których, szanowni państwo, nie zastąpimy niczym innym. Moglibyśmy zwrócić uwagę na zawartość białka. Często sportowcy zwracają uwagę na zawartość białka w diecie. Możemy zwracać uwagę na makroskładniki, ale musimy pamiętać o tym, że prawidłowe funkcjonowanie organizmu to szczególnie wpływ mikroskładników, które znajdują się w produktach, a ich najwięcej jest właśnie w warzywach i owocach. Jeżeli chodzi o owoce, to tutaj musimy uważać na ich ilość ze względu właśnie na zawartość cukrów prostych. Mhm. One oczywiście różnią się zawartością tych cukrów prostych. Możemy próbować również, i tutaj znowu odsyłam do internetu, do źródeł internetowych, bo one są bardzo bogate w informacje o tym, ile cukru znajduje się w malinach, a ile w bananach, których powinnam unikać, kiedy mam zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Po prostu czytajmy i edukujmy się, bo wtedy będziemy wiedzieli, że okej, to tych owoców, na przykład, nie wiem, właśnie wspomnianych przeze mnie bananów czy winogron, troszkę mniej ze względu na zawartość cukrów, ale być może malin czy borówek trochę więcej, bo one zawierają mniejszą ilość tych cukrów.
3: Dobrze, mówimy o warzywach, owocach. No a co z mięsem? w naszej diecie.
4: Co z mięsem,
3: diecie.
4: Czyli źródłem białka. Najłatwiej przyswajalnym. O tym też musimy pamiętać. Oczywiście nie negujmy diet wegetariańskich i wegańskich, bo one funkcjonują i mamy szansę i mamy prawo wybrać taki rodzaj odżywiania się. Zawsze mówię, że to jest dobry wybór pod warunkiem, że jest oparty o wiedzę. Za każdym razem jest to dobry wybór pod warunkiem, że jest oparty o wiedzę. Jeżeli chodzi o mięso, no to tutaj wiemy, że zespół aminokwasów budujących skład mamy kompletny, w związku z czym, dlatego mówi się, że to jest łatwo przyswajalne źródło białka. W przypadku roślin bardzo często zawartość białka dietetycznie, tak to została taka zasada przyjęta, żeby dietetycznie zawartość tego białka w roślinach dzielić na pół, czyli jak przeczytam, że mam 20 gram białka w produkcie, no to przyswajalne możemy uznać, że jest około połowy, czyli około 10 gram i tak możemy to mniej więcej liczyć i myślę, że to będzie dobry sposób. W przypadku owoców i warzyw jest to też trochę, mówię o tych, które są bogatym źródłem białka, głównie na przykład rośliny strączkowe, to tam warto też zwrócić uwagę na to, żeby to nie było tak, że wybieramy tylko fasolę na przykład albo tylko ciecierzycę, bo akurat jeżeli chodzi o ten zespół aminokwasów budujących skład tych produktów, no to on jest różny w zależności od rośliny. W przypadku mięsa mamy troszeczkę lepiej, bo nie musimy zbytnio zwracać na to uwagi. Natomiast w przypadku roślin tu musimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby wymieniać te produkty, zamieniać je i żeby to było urozmaicone, ze względu na to, że właśnie być może zabraknie nam, czy będziemy mieli deficyt niektórych aminokwasów ze względu na tą monoporcję, monogamię produktu. Jeżeli chodzi o mięso, to oczywiście najbardziej rekomendowane jest to mięso drobiowe. Dzisiaj dietetyka głośno mówi o tym, że jeżeli wybieramy drób, to dobrze wybrać taki drób, który wciąż uznajemy za drób bardzo wysokiej jakości. I tutaj dietetycy ciągle mówią o indyku, żeby wybierać mięso indycze. Chociaż oczywiście mięso...
3: Dlaczego?
4: Dlatego, że w przypadku hodowli indyczej zdecydowanie mniej stosuje się środków ochrony zwierząt, środków wspomagających hodowlę. Chociaż, szanowni państwo, należy też zwrócić uwagę na to, że no nie kasujmy mięsa drobiowego, na przykład pochodzącego od kurcząt, nawet ze względu na szum medialny, który często tworzy się wokół tych produktów, dlatego, że to mięso także jest badane i ma swoje wytyczne badawcze i poza tymi wytycznymi, jeżeli nie spełni wymogów normatywnych, nie trafi na półkę sklepową. Więc to nie jest tak, że my kupując mięso drobiowe pochodzące na przykład od kurcząt, możemy się liczyć z tym, że ono będzie, często mówimy to tak kolokwialnie, nasterydowane, a już indycze nie, bo oczywiście nie jest tak, że te mięso, jeżeli będzie miało przekroczenia dopuszczalnych środków ochrony zwierząt, czy też środków stosowanych w hodowli zwierząt, że będzie dopuszczone na rynek, bo nie będzie. Dlatego też, jeżeli jesteśmy niepewni, jeżeli nie ufamy, możemy zwrócić uwagę właśnie na produkcję lokalną, możemy pojechać, spróbować znaleźć mięso w okolicy, którym ufamy. Mała hodowla manufakturowa, hodowla, powiedziałabym, butikowa, w której niewielki kurnik i możemy zawsze spróbować kupić mięso, któremu zaufamy. Natomiast zaufajmy też przepisom prawa żywnościowego, które nas chroni i których producenci tych przepisów przekraczać czy wychodzić poza zakres przepisowy nie mogą, nie powinni i dostają za to kary.
3: Wieprzowina, wołowina rzadziej, rozumiem.
4: Wieprzowina, wołowina rzadziej, ale tutaj tu już ze względu na zawartość dodatkowych makroskładników, głównie jeżeli chodzi o tłuszcz na przykład znajdujący się w produktach, wybieramy czy rekomenduje się w diecie mięso drobiowe ze względu na to, że jest po prostu chude, tak to nazwę. Czy chude to znaczy w rozumieniu jego składu zawiera niewielką ilość tłuszczu, natomiast jeżeli chodzi o mięso wieprzowe czy mięso wołowe, to tutaj już z tą zawartością tłuszczu bywa inaczej, czy jest inaczej. Dlatego też to nie jest tak, że powinniśmy unikać tego mięsa, bo tutaj znowu nie zabezpieczymy, nie wiem, chociażby zawartości odpowiedniej żelaza w aż tak wysokich proporcjach w mięsie drobiowym, co właśnie na przykład w mięsie wołowym, czy wątróbkach różnego rodzaju, których niestety, jeżeli chodzi o podroby, często pomijamy ten aspekt. W związku z czym tutaj znowu stawiamy na zasadę urozmaicenia i dobrze, żeby występowały wszystkie rodzaje mięsa w naszej diecie.
3: Ile razy w tygodniu na naszych talerzach powinno gościć mięso? Możemy to jakoś określić?
4: No, dzisiaj mówi się o tym, że mamy modę na tak zwany fleksitarianizm, czyli na tak zwany wybiórczy wegetarianizm. Co oznacza to w praktyce? W praktyce oznacza to, że mięso jadamy rzadko. W zamyśle tej mody to jest trochę tak, że w domu raczej stosujemy dietę wegetariańską. Czasem wychodząc do gości, gdzieś tam jedząc u kogoś, czy w restauracjach, stosujemy produkty mięsne i już wtedy się ich nie boimy. To oznacza po prostu to, że tego mięsa w diecie jest trochę mniej niż było do tej pory to rekomendowane. Do tej pory mówiło się o tym, że porcja białka pochodzącego z mięsa powinna występować w diecie codziennie. Dzisiaj już mówi się o tym, że no niektóre doniesienia nawet mówią, że raz w tygodniu, chociaż już tutaj chyba bym nie była aż tak pozytywnie nastawiona do tej rekomendacji, bo tego białka...
3: To skrajność!
4: Skrajność, dlatego że tego białka będzie na pewno wtedy w diecie za mało, a szanowni Państwo, pamiętajmy, że białko to enzymy, białko to hormony, produkcja białka wpływa realnie na każdy proces fizjologiczny. Białka biorą udział w każdym procesie fizjologicznym naszego organizmu, więc gdy go brakuje, dochodzi do zaburzeń nie tylko fizjologicznych w produkcji substancji, które są biologicznie aktywne i czynne i które wspomagają nasz metabolizm chociażby, ale również pamiętajmy o tym, że to jest także regulacja, szczególnie u kobiet, regulacja układu hormonalnego. I tutaj też coraz częściej dochodzi do zaburzeń właśnie przez restrykcyjne diety, które warunkują tak zwany efekt odstawienny. Ja w ogóle nie jestem fanką diet eliminacyjnych. Uważam, że tak obiektywnie rzecz ujmując, zabieranie składnika z diety jest tylko wtedy okej, produktu spożywczego, który niesie za sobą jakiś składnik, kiedy mam wiedzę o tym, jak go zastąpić. Czyli jaki inny produkt spożywczy wybrać, żeby zastąpić składnik, który umyka z produktem, który właśnie eliminujemy. W związku z czym, jeśli tak jest, że musimy wyeliminować składnik, bo nie wiem, alergia, bo czasami nietolerancja, to okej, to jest pewna rekomendacja zdrowotna, więc musimy ją bezwzględnie stosować. Natomiast zastanówmy się, co my musimy zrobić, żeby zastąpić te składniki, które w związku z tym, z tą eliminacją zostały wyeliminowane, tak żeby metabolizm wciąż działał.

0: decyzje, szanowni państwo, no nie. Dokładnie, one czerpią autorytet z tego, co dzieje się wokół nich. Oczywiście nie na wszystko mamy realnie wpływ, bo musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, w jaki sposób, czy jakie zasady przekazujemy dzieciom w domu, to ponieważ one się rozwijają i są też bardzo wrażliwe na wpływy, no to będą też reagowały na to, co robią rówieśnicy. Więc bardzo często podejmują decyzje żywieniowe poza domem zupełnie inne niż te w domu. I nawet jeżeli w domu bardzo ściśle przestrzegamy zasad, które są zasadami zdrowego odżywiania, to bardzo często poza domem dzieci, będąc u koleżanki, kolegi, jedzą dokładnie
1: sklepiki szkolne.
0: O, sklepiki szkolne, sklepiki nieopodal szkoły, które bardzo często kuszą różnego rodzaju produktami, których w domu nie ma albo które w domu się ogranicza. No oczywiście to nie jest tak, że od dzisiaj zabieramy kieszonkowe i prowokujemy do tego, żeby nigdy nic nie kupiło, a wszystkich rodziców, koleżanek i kolegów informujemy, że nasze dzieci jedzą tak i tak, bo to nie jest sposób. Natomiast to jest edukacja całego społeczeństwa i tak naprawdę ona powinna zaczynać się od głowy, czyli w tym przypadku od rodziców i opiekunów prawnych, tak żeby i nauczycieli, którzy także biorą czynny udział w wychowaniu, nie tylko edukacji, ale i wychowaniu od samego żłobka czy przedszkola po edukację szkolną, tak żeby te zasady wdrażać i żeby codziennie mówić o tym, co jest ważne w kontekście już nawet nie piramidy zdrowego żywienia, ale w ogóle takich zasad, które powinny znajdować się w głowie, zakorzenione wręcz, chciałbym się powiedzieć genetycznie, ale jeszcze nie, żebyśmy je mieli zawsze z tyłu głowy i żeby dzieci także o tym wiedziały. Dobrze, bo dzisiaj na lekcjach przyrody czy później biologii bardzo dużo mówi się o zdrowych aspektach odżywiania.
1: Teraz też mamy nowy przedmiot, zobaczymy po tym roku, jakie będą podsumowania.
0: Dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że właśnie ten przedmiot trochę zrewolucjonizuje to, ten sposób postrzegania na zdrowie i jakość życia właśnie. Całe zdrowie i jakość życia, bo my, kiedy mówimy o zdrowym odżywianiu, to gdyby tu znajdował się sportowiec, to by powiedział, że forma, którą on sobą reprezentuje, zaczyna się w kuchni. Mhm. Bardzo często słyszę, że w ogóle brzuch robi się w kuchni, że mięśnie robią się w kuchni. Tak, szanowni państwo, 70% naszego wyglądu fizycznego, niezależnie od tego, jaką aktywność fizyczną wybieramy, to właśnie dieta. W związku z czym dzieci też o tym wiedzą. Lekcje WF-u coraz częściej oparte są o taką nie tylko ogólnorozwojową edukację, ale zwracają uwagę na różne aspekty. Mamy różnego rodzaju testy sprawnościowe. One niestety wypadają coraz gorzej. Widzimy, że nam społeczeństwo coraz mniej sprawne funkcjonuje. W przypadku dzieci to są czasy różnych działań, różnych ćwiczeń, które do tej pory odbywały się dużo sprawniej, dużo lepiej. Dzisiaj dużo większą uwagę musimy przywiązywać, nauczyciele WF-u muszą przywiązywać do tego, żeby prawidłowo je wykonywać, ale oni także są edukowani w zakresie tego, w jaki sposób postrzegać dzisiaj społeczeństwo, w jaki sposób odpowiadać na trendy. No bo, szanowni państwo, możemy uczyć się zdrowego odżywiania z książek, które funkcjonują w obiegu od wielu lat i dalej te zasady bardzo często są okej, bardzo często są prawidłowe, ale musimy zwrócić uwagę na modę żywieniową i ona się pojawia, będzie się pojawiała. Nie możemy jej pomijać, bo to jest bardzo ważny aspekt naszego odżywiania. Bardzo często influencerzy, osoby wpływowe, osoby medialne mówią nam o tym, co jest dobre, co jest złe. To, co jest chyba największym polem do popisu dla edukatorów, w ogóle dla edukatorów, którym są i nauczyciele, i wychowawcy, i powinni być rodzice, i są dietetycy, i są naukowcy, i są osoby zajmujące się tym aspektem zdrowia i jakości życia, to nie tak, że powinniśmy kłaść sztywne zasady, którymi się powinniśmy kierować, tylko właśnie powinniśmy się nauczyć oddzielać prawdę od fałszu, bo punkt widzenia dietetycznego zawsze zależy od punktu siedzenia. Mhm. Jeżeli widzimy jakąś zasadę czy rekomendację żywieniową, to przeczytajmy ją i zwróćmy uwagę na to, kiedy ona jest prawdziwa, a kiedy nie jest prawdziwa. A tylko prawidłowa edukacja jest w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie, kiedy konkretny fakt czy mit jest okej, a kiedy nie jest okej. Po prostu.
1: Dobra, to tak jakby dzieci miały na paluszkach wymienić, o czym należy pamiętać.
0: No na pewno o nawadnianiu. I to o tym nawadnianiu wodą. Zresztą sama nazwa wskazuje. Nawadnianiu wodą, bo o tym bardzo często zapominamy. Zresztą też, kiedy

0: Chcemy zachęcić dziecko do większego spożywania płynów. To często, ponieważ na wodę kręci nosem, to dajemy różnego rodzaju słodkie napoje. Zły wybór, bardzo zły wybór. Musimy też pamiętać o tym, że w przypadku napojów i żywności stałej to proces trawienia wygląda trochę inaczej i biodostępność, czy dostępność cukrów z produktów płynnych jest dużo szybsza, dużo bardziej, taka bym powiedziała, taka bardziej właśnie wprost podawana, aniżeli w przypadku żywności stałej, która wymaga procesu trawienia dużo dłuższego. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że te cukry dużo bardziej negatywnie wpływają, te z napojów, niż te cukry pochodzące z żywności stałej, z produktów stałych, z jedzenia po prostu, a nie z napojów. W związku z czym nie wybierajmy produktów, które są słodzone, wybierajmy wodę. I dzieci powinny, zresztą to dzisiaj wprowadzane jest na bardzo szeroką skalę i w żłobkach, i w przedszkolach. Dzieci są pojone wyłącznie wodą. Dostają wodę przez cały okres przebywania w żłobku czy w przedszkolu i to jest bardzo dobrze. Zresztą wodopoje pojawiły się również w szkołach.
1: Tak.
0: Są dostępne, można ze swoim bidonem przyjść i do swojego bidonu nalewać sobie wodę za darmo. Po prostu w nieograniczonej ilości, co też jest super, bo to znaczy, że dbamy o to, żeby to nawadnianie występowało, więc na pewno nawadnianie, na pewno jedzenie, bo szanowni Państwo, to co my zauważamy, to że dzieci mają problem z jedzeniem regularnie. Super, że w szkołach podstawowych jeszcze, na długich przerwach bardzo często, nie tych obiadowych, tylko tych, które około obiadowo się pojawiają, odbywa się coś takiego, że nauczyciele, wychowawcy klas jedzą ze swoimi dziećmi, ze swoimi wychowankami. Fajnie, bo wszyscy wyciągamy wtedy śniadanie i w jednym czasie jemy to śniadanie. Bardzo dobrze, że pojawiają się pewne rekomendacje. Ja sama dostałam taką na dziennik, żeby do śniadaniówki wkładać to, to, to i to, a nie wkładać tego, tego, tego i tego. Oczywiście, co tam było? W tych produktach rekomendowanych były warzywa, owoce, kanapki oparte na przykład o pieczywo wieloziarniste, ale w ogóle kanapki, które zawierają również warzywa, tak żeby była to kanapka z sałatą, ogórkiem, pomidorem, żeby to była tak zwana bogata kanapka. A żeby unikać raczej wkładania tam umieszczania cukierków, batoników i słodyczy, po pierwsze, żeby nie kusić innych dzieci, a po drugie, żeby zadbać o swoją dietę. Więc super, że pojawiają się tego typu rekomendacje także dla rodziców, bo ja zawsze, kiedy chciałabym włożyć taki batonik, to zawsze mam z tyłu głowy, kurczę, dostałam informację, że nie. A jak ktoś zobaczy, że ja włożyłam i to będzie na mnie, więc może dobrze, że pojawia się ten taki ogólny strach, że nie chciałabym wyjść poza ramy, które są gdzieś tam stosowane w szkole. Na pewno, tak jak mówię, dbanie o te posiłki tak, żeby się znajdowało, żeby nie pomijać tych śniadań, żeby to drugie śniadanie w szkole się pojawiało, bo dzieci zdecydowanie więcej kilokalorii potrzebują ze względu na proces, który się u nich dzieje, a to jest proces nie tylko edukacji, bo my wszyscy się jakoś uczymy, cały czas się uczymy, mówi się, że uczymy się całe życie, ale dzieci oprócz tego się rozwijają, szanowni Państwo, i do tego rozwoju potrzebują paliwa w postaci żywności, więc nie pomijamy tego drugiego śniadania. Jeżeli chodzi o dzieci, no to ruch, aktywność fizyczna, która powoduje nawet tą mobilność, szanowni Państwo, bo dzisiaj coraz częściej lekarze mówią o tym, że nawet łamliwość kości u dzieci jest zdecydowanie większa i ona nie wynika tylko z diety ubogiej w wapń, ale wynika również z tego, że ta aktywność fizyczna jest zdecydowanie mniejsza niż kiedyś w tak zwanych dzieciach podwórkowych, gdzie nie było dostępu do mediów i gdzie nie siedziało się w domu przed komputerem i w ten sposób tylko nie pracowało na padzie palcami, tylko się po prostu biegało po osiedlu, po lesie, budowało bazy i może warto do tego wrócić, żeby tą aktywność fizyczną taką nawet około społeczną prowadzić z rówieśnikami na dworze bez dostępu do telefonów. To nie jest tak, że mamy zabrać ten dostęp, ale jeśli już dziecko wychodzi na dwór, to w zasadzie po co ten telefon, po co ma z niego korzystać, jeżeli wychodzi do swoich rówieśników i to z nim będzie się bawić, grać czy uczyć.
1: Jakich unikać takich największych błędów? Jakie są największe błędy, które popełniamy?
0: No, największe błędy to jest brak konsekwencji, bo dziecko, tak jak już wspominaliśmy, często kręci nosem, że czegoś nie lubi, więc często dla świętego swojego chyba bardziej spokoju mówimy, no dobrze, tak już nie lubi, to dam coś, co lubi, żeby zjadło. Bardzo często to coś, co lubi, to jest często ten sam wybór każdego dnia. A tak jak powiedziałam, dieta powinna być urozmaicona, więc próbujmy przemycać produkty spożywcze, edukować dziecko, dlaczego ten produkt jest ważny, ale szanowni Państwo, to co działa, to posiłek przygotowany przez samo dziecko. Bardzo często jest tak i widzę to często po mojej córce, że ona przygotowując sama posiłek, to nawet gdy nie do końca jest z niego zadowolona i to nie jest do końca stuprocentowy jej wybór, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to jest przez nią przygotowane w 100%. I wtedy trochę łatwiej jest jej dokonać tego wyboru. No sama przygotowałam, to zjem, to sprawdzę, to spróbuję. Bawmy się tymi produktami spożywczymi, próbujmy korzystać z nich. Często rozmawiajmy o tym, skąd te produkty pochodzą. Być może mamy tam jakąś historię opartą o inny kraj. No nie wiem, bagietka Paryż na przykład. Uczmy dzieci tego, że możemy się bawić żywnością i żywieniem, że możemy korzystać z różnych produktów, bo one wszystkie są jadalne i że jeżeli nie ten, to inny. Szukajmy następnego, który być może ci zasmakuje. Bardzo często naszym błędem żywieniowym jako dorosłych jest też to, czy wyborem błędnym jest też to, że często wybieramy dla dzieci produkty, które sami lubimy. Zupełnie nie dając szansy poznania, co dziecko lubi. Bardzo często, nie lubię brokułów, to nie daję tego mojemu dziecku, bo na pewno też nie lubi. To nieprawda, bo nie zdążyło spróbować. Sprawdźmy, być może nie lubi i wtedy faktycznie nic na siłę, ale jeżeli lubi, no to może będziemy mile zaskoczeni, że to jest jego subiektywny wybór, a nie nasz. Więc to na pewno to. Nie odpuszczajmy, sprawdzajmy. I wiem, że to jest czasami proces bardzo żmudny i bardzo często chcemy się już poddać wiele razy po drodze, ale droga do sukcesu jest często trudna i nawet w kontekście rywalizacji sportowej nie ma sukcesu bez wysiłku. I ten wysiłek żywieniowy też musi zostać podjęty. My często, idąc na łatwiznę, łapiemy się czegoś, co jest proste, łapiemy się czegoś, co jest łatwe, a często to łatwe oznacza niestety w późniejszym okresie różnego rodzaju choroby dietozależne. Bo pamiętajmy o tym, że choroby dietozależne są zależne od diety w takim głównie stopniu, że one, że nieprawidłowa dieta przez wiele lat, nie jednorazowo zastosowana, nie jednorazowe sięgnięcie po słodycze, nie jednorazowe sięgnięcie po produkty, które nie są rekomendowane w codziennej diecie, a cykliczne, stałe stosowanie, permanentne stosowanie tych błędnych zasad powoduje, że nam się to odbija w przyszłości. Szanowni Państwo, w przyszłości. Więc dzisiaj, kiedy dziecko je i mówimy, no ale dobrze wygląda, ale wszystko jest w porządku, ale przecież nic z nim nie jest, ale przecież nie jest słabe, nie ma anemii. Wszystkie wyniki są okej. Teraz są okej. Ale pamiętajmy o tym, że realnie każdego dnia popełniamy krok negatywny w kierunku tego, żeby później pojawiły się problemy żywieniowe.
1: A jakie to są choroby dietozależne?
0: No to niestety w większości przypadków są choroby dzisiaj jeszcze oparte w większości o choroby związane z zaburzeniami. O, nie tylko waga, nie tylko nadwaga czy otyłość, która jest niestety coraz częstsza i nawet traktowana jako choroba cywilizacyjna, ale również różnego rodzaju zaburzenia gospodarki hormonalnej, głównie u kobiet. To jest też realny wpływ diety na te zaburzenia. Szanowni Państwo, wszystkie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, coraz częściej różnego rodzaju hiperinsulinemie, hipoglikemie, cukrzyce, insulinooporności, wszystko to, co wynika z nieprawidłowej relacji węglowodanów w diecie i nieprawidłowego metabolizmu tych węglowodanów w naszym organizmie, to też już coraz częstsze przypadłości, z którymi się mierzymy. Choroby takich narządów jak tarczyca, czy choroby takich narządów jak wątroba, to również realny wpływ nieprawidłowej diety bardzo często. W przypadku chorób dietozależnych również te alergie nabyte, których często nie mamy od samego początku, a które później zauważamy, bo coś się wydarza w naszym organizmie, że organizm przestaje tolerować konkretny składnik diety i na to też należy zwrócić uwagę, że to z czegoś wynika i to często wynika właśnie z powtarzalnych błędów żywieniowych. Tych chorób oczywiście dietozależnych jest dzisiaj mnóstwo i ponad 12 milionów osób na całej Ziemi cierpi na choroby dzisiaj, które korelowane są z dietą, ale pamiętajmy, szanowni Państwo, że choroby dietozależne, ponieważ są zależne od diety, często ich objawy możemy zminimalizować, a nawet cofnąć, stosując dietę prawidłową, więc to nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji i już nasze wybory są skończone, bo już jest za późno. Często nigdy nie jest za późno, żeby wdrożyć prawidłową dietę, prawidłowe zasady funkcjonowania w kontekście zdrowia i jakości życia, bo tak jak już mówiłam, dieta to nie tylko dieta, ale również aktywność fizyczna, więc nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Być może dzisiaj jest dzień, w którym powinniśmy zacząć myśleć o prawidłowych zasadach. Nie popełniać błędów, popełniać je, ale popełniać je coraz bardziej świadomie.
1: Możemy sami zadziałać trochę z dietą, ale jeżeli mamy jeszcze jakiś problem, no to tak coraz więcej widzimy osób, które chodzą do dietetyków. Czy warto wybrać się do takiej osoby?
0: No bardzo warto. To jest specjalista, który wie, co powinien zarekomendować konkretnej osobie. Oczywiście zwróćmy uwagę na to, czy usługa, po którą przychodzimy, jest usługą kompletną. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy zostać przetestowani ze wszech miar. To nie jest tylko ważenie i mierzenie, czyli nie tylko sprawdzamy, jak dziś wygląda nasza waga czy skład masy ciała, ale powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy dietetyk pyta nas o nasze nawyki żywieniowe, czy przeprowadza wywiad żywieniowy, czy w ogóle pyta nas o wyniki badań, czy w ogóle chce je zobaczyć, powinien chcieć je zobaczyć, bo powinien chcieć zobaczyć, z czym ewentualnie jest problem na poziomie metabolizmu czy na poziomie fizjologii. Dlatego też ta usługa, dlatego mówię, że powinna być kompletna, bo powinna być bardzo oparta o nas samych, o nasz metabolizm, nie o zasady. Bo zasady możemy sobie wyczytać z internetu i internet nam powie, czy media nam powiedzą, czy doniesienia, które możemy znaleźć w mediach, nawet społecznościowych, powiedzą nam, w jaki sposób się odżywiać, bo mamy zasady prawidłowego odżywiania, którymi możemy się kierować, które możemy stosować. Ale dietetyk powie nam, jak to jest z nami. Spersonalizuje nam to. A żeby mógł nam to spersonalizować, to musi nas poznać wzdłuż i wszerz. W związku z czym korzystajmy z porad, dlatego że czasami popełniamy błędy, o których nawet nie wiemy. I dietetyk wskaże nam drogę. To nie jest osoba, która będzie z nami szła przez całe życie. To jest osoba, która pojawi się w momencie, kiedy my będziemy chcieli się wyedukować. Więc ta edukacja żywieniowa z poziomu dietetyka to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Widzimy to nawet u siebie w Centrum Zdrowia i Jakość Życia, że bardzo często eliminacja problemu żywieniowego czy edukacja w kierunku tego, że coś było robione do tej pory źle, otwiera oczy i to się już więcej nie pojawia i zmienia się całe postrzeganie diety w kontekście nauki właśnie, tej edukacji właśnie. W związku z czym dietetyk tak, lekarz tak, osoby, które realnie mogą wpłynąć na ukierunkowanie, bo tak naprawdę chodzi o ukierunkowanie, to nie będą osoby, które będą się nami opiekowały całe życie, no chyba, że jest to jakaś choroba i wymaga konsultacji cyklicznej już przez całe życie, no to są często epizody, które występują na naszej drodze i dobrze, że występują. Sięgnijmy, kiedy już poddajemy się, kiedy już nie wiemy, co robić dalej, to nie szukajmy doniesień internetowych, pójdźmy do specjalisty i zapytajmy o to. Bardzo często też w kontekście wyboru samych suplementów diety, bo dzisiaj mówi się o tym, że powinniśmy uzupełniać dietę o to, czego ewentualnie nam brakuje. No i oczywiście, czego nam brakuje? Sprawdźmy, co mówi o tym internet. Czego może mi brakować? Szanowni Państwo, no nie. Tu stawiam ogromną granicę. Nie suplementujmy się wobec wyborów, które wydaje nam się, że są ok. Pójdźmy do lekarza specjalisty, który nam zarekomenduje pewne suplementy, pewne dodatki, pewne uzupełnienie diety. Tylko wtedy, kiedy faktycznie one wymagają uzupełnienia, czyli kiedy rzeczywiście mamy niedobory. One również wyjdą z wyników badań biochemicznych. W związku z czym nie wybierajmy sami, że chyba brakuje mi witaminy D, to się będę suplementować. Tylko sprawdźmy, co mówią o tym wyniki badań. Sprawdźmy, co mówi o tym specjalista. Zabawne, że kiedy jesteśmy chorzy i idziemy do lekarza i lekarz przypisze nam konkretne leki i mówi, że to na przykład są dwie kapsułki dziennie rano i wieczorem, to my to stosujemy jak sztampę, bo tak lekarz powiedział, tak jest zapisane na opakowaniu. Często farmaceuta w aptece nawet zapisuje dwa razy po jednej kapsułce, tak żebyśmy o tym pamiętali, bo jest to ważne, a bardzo często w przypadku wyboru suplementów czy w ogóle dawki żywieniowej zupełnie o tym nie pamiętamy i bierzemy tyle, ile nam się wydaje, że jest okej. bierzemy często za dużo.
1: Właśnie, z tym też można przedobrzyć.
0: Dokładnie, z tym też można przedobrzyć i jest wiele takich składników, na przykład witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, są świetnym przykładem na to, że ich hiperwitaminoza, czyli zbyt duża ilość tego składnika w diecie, jest o wiele bardziej niebezpieczna niż tak zwana awitaminoza, czyli niedobór tego składnika w diecie. Mhm. Dlatego nie wyznaczajmy sobie samemu dawek, nie pozwalajmy wyznaczać sobie dawek przez innych bez sprawdzenia, czy rzeczywiście konkretnego składnika nam brakuje.
1: Widząc reklamę, nie lećmy od razu do apteki.
0: Zdecydowanie nie.
1: Dobra, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze będą czerpać pełnymi garściami z tej wiedzy, którą nam dzisiaj przekazałaś. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6. Żary News.
3: A teraz zaglądamy do Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych w Żarach i rozmawiamy z Martą Januś i Aleksandrą Matusiak.
4: Na początek, jak zrodził się pomysł założenia stowarzyszenia i co było takim impulsem?
5: No przede wszystkim taka ogromna potrzeba siostrzeństwa, posiadania siostry tak naprawdę. Ja pochodzę z takiego domu, w którym były cztery kobiety, cztery siostry. One się zawsze spotykały, śpiewały razem, robiły bardzo dużo wspólnie rzeczy, a ja mam tylko starszego 9 lat brata. Czułam się po prostu samotna, potrzebowałam siostry, potrzebowałam takiego wsparcia kobiecego. Wynikało to z różnych moich takich przeżyć osobistych, powiedziałabym takich dramatów moich osobistych w życiu prywatnym, kiedy potrzebowałam wsparcia kobiet, a ich po prostu już w moim życiu nie było. Powstał taki pomysł, zrodził się w 2018, realizował się w 2019. Takie luźne spotkania kobiet, kręgi kobiet, tak to nazywałam wtedy. One jeszcze nie były tak popularne, jak teraz są popularne. Zaczęłyśmy się spotykać, rozmawiać, robić różne rzeczy wspólnie, wymieniać się swoimi doświadczeniami. A potem przyszła pandemia, trudny czas i my jakoś tak w buncie chyba tego, że zostałyśmy pozamykani, zostaliśmy wszyscy pozamykani w domu, zrodziło się właśnie taka ogromna potrzeba spotykania na żywo i w 2021 zorganizowałyśmy, poznałyśmy takie osoby przez kobiety, przez internet tak naprawdę, na różnych grupach. I ta grupa była na początku bardzo liczna, zahaczała tak naprawdę o całe Lubuskie. Mhm. I spotykały się na tej grupie kobiety z Lubuskiego. Potem zaczęłyśmy się spotykać, chyba pierwsze spotkanie było w kwietniu 2001 roku, tak? 2021 roku.
6: Ale w kwietniu mnie nie było, ja byłam na nocy kupały.
5: A, tak. A potem my akurat z Olą spotkałyśmy się rok później bodajże.
6: Tak, w 21 i to była, najpierw kupowałam od Ciebie świece, a później się umówiłyśmy na noc kupały i pierwszy raz wtedy się w zasadzie
5: tak, i to było pierwsze spotkanie tych wszystkich kobiet, które się na tej grupie lubuskiej zebrały, znaczy w większości, tak, wiadomo, że nie wszystkie. To była taka ewolucja tak naprawdę tych spotkań, bo one nie wyglądały tak, jak wyglądają teraz. One były bardziej takie zamknięte, tylko osoby, które należały do tej grupy, przychodziły na te spotkania. Aż postanowiłyśmy w 2022 wyjść na zewnątrz. Wtedy zaprosiła nas do żagania Estera Parker bodajże. I pierwszy krąg był taki otwarty w żaganiu, gdzie przyszło sporo dziewczyn.
6: Już jako stowarzyszenie byłyśmy? Czy
5: nie, jeszcze nie byłyśmy jako stowarzyszenie. I właściwie wszystko zaczęło się w sierpniu tegoż tak. roku, kiedy pojechałyśmy.
6: 2022. Zostałyśmy zaproszone do żagania na taki, to był taki jakby...
5: Jarmark Zdrowia i Rodziny, tak. Pamiętam, przez starostwo żagańskie.
6: To było jakoś.
5: Tak, pod koniec sierpnia. I wtedy postanowiłyśmy zalegalizować, jak gdyby stworzyć coś, co jest stricte poświęcone kobietom, tak?
6: Tutaj w zasadzie mogę dodać, że z tym pomysłem pchnął nas do tego pomysłu mój mąż, który jest notabene księgowym i mówi, jak już spotykacie się i robicie coś, to zacznijcie, zalegalizujcie to, zacznijcie po prostu robić to
4: Oficjalnie.
6: No i on nas zmotywował do tego, żebyśmy właśnie założyły Stowarzyszenie Kręgu Kobiet Kreatywnych.
4: Także z potrzeby kobiet, ale tak naprawdę zmotywował nas mężczyzna.
6: Mąż. Ja tylko jeszcze bym chciała dodać, że u mnie było też bardzo podobnie. W sumie w zasadzie Marta mnie wciągnęła w kręgi kobiet. Zaczęłyśmy się spotykać. Ja spotkałam się z Martą, ponieważ chciałam od niej kupić świece, bo Marta robi piękne świece sojowe. Przepraszam, nie sojowe, tylko z wązy pszczelej. Sojowe to Monia. Ja też pochodzę z takiego domu, gdzie jestem najstarszą siostrą, mam 3 młodszych braci, nigdy nie miałam siostry. Moja mama dosyć wcześnie zachorowała i niestety już zmarła, także też nie miałam tego kobiecego pierwiastka w swoim życiu. I kiedy poznałam Martę i inne kobiety, które tworzą te kręgi kobiece, zaczęłyśmy się spotykać, po prostu wreszcie mogłam otworzyć się na ten ukryty w sobie, głęboko zakopany pierwiastek kobiecy i pomogło mi to po prostu być tą kobietą w pełni, otworzyć się na swoją kobiecość.
4: Mhm. Także w 2022, 12 kwietnia dostałyśmy...
6: Nie, przepraszam, 12 grudnia.
4: Grudnia, tak, ja myślę, że w kwietniu jestem. 12 grudnia dostałyśmy numer KRS, potwierdzenie, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
6: Tak.
4: I od tej pory oficjalnie działamy, a w marcu następnego roku powstała siedziba.
6: Tak, w marcu 2023. Tak. Tutaj
4: dzięki tak naprawdę Dycie Gajdzie, która nam to miejsce pokazała.
6: Tak jeszcze swoje biuro nieruchomości i właśnie Edyta tutaj pokazała nam to miejsce. I dzięki niej tutaj jesteśmy w zasadzie.
4: Tak, bo to miejsce nie było wystawione, pamiętam, do wynajmu. I Edyta mówi, słuchajcie, chodźcie, ja wam pokażę jeszcze jedno miejsce. I tak już jak weszłyśmy tutaj, tak tu zostałyśmy, bo poczułyśmy, że to jest to miejsce. Także jesteśmy bardzo też z tym miejscem związane.
7: No właśnie, kobiecy krąg, siadamy w kręgu, tak jak teraz. I co dalej?
4: I tak naprawdę każda z kobiet, która siada w tym kręgu, przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. To są często smutki, troski dnia codziennego, jakieś takie frustracje, które prowokują trudne sytuacje. I żeby nie trzymać tego w sobie, one po prostu to, my tak zawsze mówimy, że zrzucają do kręgu. Zrzucają do kręgu, nie biorą sobie cudzych trosk na plecy, ale pozbywają się swoich. No, od dawna wiadomo, że jak coś jest wypowiedziane, to jest po prostu nam lżej. Więc tym kobietom jest lżej. Z czasem to już nie były tylko troski, ale to były radości i sukcesy. One wychodziły stąd, no i my również, po prostu z takimi lżejszymi plecami. Ten bagaż, ten ciężar zostawał tutaj, w tym kręgu. Każda ma swój czas, my wtedy nie przerywamy, staramy się nie przerywać, chociaż to nie jest łatwe, jak siedzi kilkanaście kobiet.
6: Ale też kultywujemy tutaj takie narzędzie mocy, akurat w naszym wypadku to jest bęben, albo jakiś inny instrument muzyczny tutaj od naszej Moni, która też tutaj z nami w stowarzyszeniu współdziała. I po prostu każda z tych kobiet ma swój czas, otrzymuje narzędzie mocy i mając to narzędzie mocy może wyrażać to, z czym tutaj przyszła.
4: Ale są też kobiety, które przychodzą się tylko jakby nakarmić tą energią naszą kobiecą, pobyć w tej energii kobiecej, bo nie mają jeszcze na tyle w sobie odwagi czy chęci, żeby mówić. Więc często też mamy takie kobiety, które po prostu chcą z nami pobyć, pomilczeć, tak? One się otwierają na kolejnym kręgu albo w ogóle po prostu przychodzą i z nami są. Więc tak to wygląda. Nie ma tu żadnych rytuałów, nie ma tu żadnych jakichś takich historii nie z tej ziemi. To jest po prostu takie kobiecość, siostrzeństwo, bycie razem, bycie z kobietą, zrozumienie, przynajmniej taka próba zrozumienia, bo też no, jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie wyłączyć wszystkiego, tak? Nie będziemy tutaj ukrywać, że jesteśmy bez oceny, tak? Bo ta ocena się pojawia, jakby jesteśmy, jest nasz korzeń, tak? Jesteśmy w tym wychowani, ale my też wiemy, że każda kobieta, która tu przychodzi, ona przychodzi z jakąś swoją raną, z czasem też z radością, więc to jest piękne, że one po jakimś czasie przychodzą z takie wolne, nie?
6: Tak.
4: Takie wolne i dzielą się też radościami, sukcesami. Umiemy się z tą kobietą wtedy cieszyć. No to wtedy nam taka radość tutaj patronuje.
6: Taką ideą Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych jest to, żeby tworzyć te kręgi. One są nieodpłatne, także tutaj może przyjść każda kobieta. Warunkiem jest ukończone 18 lat, żeby jednak to była kobieta, kobieta pełnoletnia i świadoma. I tak jak mówimy, tutaj nie ma żadnych wymogów, tylko po prostu chęć bycia szczerym, otwartym, autentycznym, po prostu bycia sobą. I tak jak Marta mówi, czasami są kobiety, które w ogóle nie chcą rozmawiać i nie chcą mówić, one po prostu chcą być i pobyć sobie. I to też jest w porządku.
8: Po prostu potrzebują, tak jak my kiedyś, siostry, która posiedzi przy tobie. Posiedzi, potrzyma cię czasem za rękę, której można się czasem wypłakać, z którą można się pośmiać, która cię akceptuje w pełni. Tego właśnie potrzebują te kobiety. Mówimy o tym, że jesteśmy dla każdej kobiety. Nie każda kobieta jest dla stowarzyszenia, bo no, spotykamy się z różnymi historiami, ale tak naprawdę każda może do nas trafić, każda może do nas przyjść i każda zostanie przyjęta.
6: Tutaj też, to też Marta mówi, to chyba jest któraś z twoich nauczycielek to mówiła. I też my to powtarzamy dla kobiet, które chcą do nas tutaj przyjść i posiedzieć, czy też po prostu zobaczyć, co tu u nas się dzieje. Nie oczekuj niczego, ale bądź gotowa na wszystko.
8: Tak, spodziewaj się wszystkiego. Na pewno przychodzą zmiany, tak? Bo kręgi kobiet tutaj w stowarzyszeniu, czy też organizowane przez stowarzyszenie, bo one nie odbywają się tylko tutaj. Czasami jesteśmy gdzieś zapraszane, żeby taki krąg zrobić, żeby pokazać. My też zawsze mówimy, że róbcie te kręgi, spotykajcie się, zwołujcie te kobiety, siadajcie razem. Nawet jakbyście miały siedzieć w ciszy po prostu, to też cisza też jest uzdrawiająca w jakimś sensie, nie? A wracają zawsze te kobiety do domu lżejsze, więc to jest też inna jakość później w rodzinie po prostu, tak? To się zmienia się, uzdrawia się też taka atmosfera rodzinna, jak się tak wraca do domu już bez tych trosk, bez tego ciśnienia w sobie, bo tutaj się wszystko zrzuca, no to wiadomo, że w domu jest inaczej, jest ta atmosfera już zupełnie inna, a my kobiety dużo niesiemy na swoich barkach. Mhm.
7: No właśnie, a jeśli chodzi o warsztaty, bo to jest duża oferta do wyboru, jak dobieracie tematykę, jakie to są warsztaty?
8: A i co nam przyniesie los tak naprawdę? Zapraszamy dużo kobiet prowadzących warsztaty. Przyjeżdżają do nas kobiety i z Wrocławia prowadzić te warsztaty, i z Pruszcza Gdańskiego, Aleksandra Jaworska.
6: I z Warszawy.
8: I z Warszawy miałyśmy dziewczyny tutaj. Tak naprawdę to, co nam w duszy zagra, że jest taka potrzeba, jest taka możliwość, bo tu nie tylko chodzi o potrzebę, ale jest na przykład możliwość pokazania czegoś nowego, tak? Takich babcinnych sposobów. Nasze babcie i bańki stawiały i miały różne swoje sposoby. To było bardzo naturalne. W każdym domu kiedyś, przynajmniej tak było u mnie, w każdym domu były bańki, były różne metody wspierania na przykład odporności, więc my to staramy się w troszeczkę taki naukowy sposób przekazać dalej, więc wybieramy takich nauczycieli, takich instruktorów, którzy prowadzą swoje gabinety profesjonalne, żeby ta wiedza szła dalej, tak? Czy też warsztaty ustawień systemowych, z którymi przyjeżdża do nas Joanna Rybacka. Ona jest psychologiem klinicznym, więc trzyma taką pieczę profesjonalną nad tymi warsztatami. Ona też prowadzi fantastyczne spotkania dla kobiet we Wrocławiu, u nas również, przyjeżdża ze swoimi autorskimi warsztatami. Kobiety naprawdę się na takich warsztatach otwierają. My bardzo dużo nosimy w ciele, bardzo dużo bólu, tak? Każda z nas trosk, bólu, ale też takiej niewypowiedzianej radości, bo często się wstydzimy zachować radośnie, tak? Wstydzimy się swoich emocji, swoich uczuć. Więc tutaj na takich warsztatach jesteśmy w stanie to, że tak powiem, wyrzucić z siebie, tak? Pokazać na zewnątrz.
6: Tutaj też warto jest dodać, że my też wybieramy na te warsztaty kobiety, czy też osoby prowadzące, które my też sprawdziłyśmy. My też korzystałyśmy z usług tych osób, z tych warsztatów, my też się wyszkoliłyśmy. Nie chcemy tej wiedzy zatrzymywać tylko dla siebie, dlatego jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli te osoby zgodzą się przyjechać do nas i zrobić taki warsztat, nieść tą wiedzę dalej, to jak najchętniej jesteśmy na to otwarte i tak właśnie Anna Rybacka, tak samo Aleksandra Jaworska tutaj z Pruszcza Gdańskiego z bańkami u nas była. Także to nie są przypadkowe osoby, to są osoby, które my znamy, które sprawdziłyśmy i które po prostu możemy z czystym sercem i sumieniem polecić.
8: Oprócz tego my robimy różne warsztaty. Mamy Monikę Kaźmierczak, która jest dźwiękoterapeutą, stąd te misy w stowarzyszeniu Gongi. Odbywają się tutaj koncerty, spotkania. Monika robi też swoją biżuterię, więc kobiety kobiety przychodzą i w ramach takiego rękodzielniczego kręgu siadamy, gadamy, tak? Tak po babsku często. I robimy sobie bransoletki albo pierścionki z koralików, z kamieni półszlachetnych i szlachetnych.
6: To jest... też warto dodać, że Monika zajmuje się też, ona pracuje z biżuterią, z kamieniami i ona też po prostu zajmuje się litoterapią, także ona ma też wiedzę na ten temat. To nie jest tylko hobby, to jest też wiedza.
8: Czyli to jest kolejna dawka wiedzy, jakichś rzeczy, których nie ma na co dzień, tak? Więc jesteśmy tutaj w stanie to przekazać. Mamy naprawdę szeroki wachlarz osób, instruktorów, terapeutów, którzy chcą do nas wracać, bo to są osoby, które do nas wracają. To nie jest tak, że my się spotykamy raz. Oczywiście, że zdarzają się warsztaty, które pojawiają się raz, ale większość tych terapeutów do nas wraca. Wraca Asia Rybacka, wraca Ola Jaworska, na przykład będą fantastyczne warsztaty. Centrum Zdrowia Brzuch, będziemy pracować z brzuchem, tak? Masować brzuch, tutaj też się odbywały warsztaty z masażu tajskiego, czyli takie podstawy, stricte podstawy, dziewczyny się wyszkoliły, niektóre poszły dalej, co nas bardzo cieszy, bo tu się okazuje, że te kobiety, które do nas przychodzą, to nie tak tylko na chwilę liznąć kawałka wiedzy, ale właśnie dziewczyny, które
6: odkrywają swoje pasje tutaj.
8: Swoje pasje, tak? Okazuje się, że są nowe talenta i idą dalej, uczą się dalej u mistrzów masażu tajskiego. Tutaj jakby załapały bakcyla i poszły w tym dalej. I to nas cieszy bardzo, że patrzymy na te kobiety, jak one się rozwijają. To jest fantastyczne.
6: Tak. No. Tutaj też warto dodać, że i my również prowadzimy swoje warsztaty. Marta jest numerologiem, pracuje również z kartami, z runami, ze znakami runicznymi. Ja jestem astrologiem, pracuję z kartami Tarota. Oprócz tego Marta również prowadzi, jest mistrzem Reiki. Ona jest zbyt skromna, żeby się do tego przyznać, więc ja tutaj to powiem. Tutaj Marta też pracuje
8: z refleksologią.
6: Zawsze zapomnę tego słowa.
8: Nie umiem ci powiedzieć, bo z tyloma rzeczami pracuję.
6: Z psychoanalizą.
8: A co nie, no bez przesady, nie z psychoanalizą, ale zajmuję się i fascynuje mnie też hipnoza, więc tak, więc tutaj też się odbywają takie sesje. Rozmawiamy też dużo o tym, prowadzimy wykłady online, właśnie astronumerologiczne. To nas też z Olą połączyło, bo to są nasze pasje, które każda z nas gdzieś tam trzymała głęboko ukryte. No tak, o, ja coś wiem, ale no to się tego uczę.
6: Od ponad 20 lat, że już któraś obie pracowałyśmy, okazało się, że Marta z numerologią, ja z astrologią, ale w zasadzie tak tylko dla siebie. No ja też tutaj przyznam, że ja pochodzę z takiej mocno katolickiej rodziny, więc u mnie to było takie spychane, ja tak nie mogłam wyjść z tym na zewnątrz. Bardziej dopiero w zasadzie ten okres pandemii i moment, kiedy zaczęłyśmy się z Martą spotykać, tworzyć te kobiece kręgi, wtedy już w sumie jako dorosła kobieta odważyłam się wyjść z tym na, że tak powiem, na światło dzienne i po prostu przekuć swoją pasję na pracę.
8: Pracę, tak. I to nas właśnie połączyły, te kręgi wspólne nas połączyły i jakby wyłuskały z nas to, co najlepsze. To, że nasze pasje stały się naszą pracą. My tak pracujemy na co dzień, robimy wspólne sesje astronumerologiczne i nie tylko. Tworzymy warsztaty, kursy i wykłady i to połączyło nas właśnie tutaj w stowarzyszeniu, to siostrzeństwo. To, że nawzajem wspieramy swoje pasje, że jesteśmy otwarte na tą drugą kobietę i jesteśmy w stanie, jesteśmy jakby takim dowodem na to, że te kobiety mogą razem, bez rywalizacji, bez takiego niepotrzebnego współzawodnictwa pracować i współistnieć. Tak? Tutaj żadna drugiej niczego nie zazdrości. Pracujemy tak już parę dobrych lat i no, naprawdę sprawdza się to. Nie? Więc to też nam dało stowarzyszenie i właśnie kręgi kobiet, że my otwieramy się jedna na drugą. Tak?
6: Tak, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że nawet my tutaj nie ukrywamy, że jest cały czas pięknie, cudownie i różowo, bo jesteśmy tylko ludźmi i też mamy gorsze i lepsze dni, ale właśnie to siostrzeństwo i to spotkania w tych kobiecych kręgach, przynajmniej dla mnie, ja mówię z mojej perspektywy, pomogły mi się otwierać i rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja byłam taką osobą, która często spełniała oczekiwania innych kosztem siebie, co później po prostu miałam w sobie taką frustrację, źle się się z tym czułam, a tutaj właśnie Marta, to też tutaj taka zależność astronumerologiczna między nami jest, że ona potrafi mi po prostu powiedzieć prosto z mostu i mówi: Olka, mów prosto z mostu, więc nauczyła mnie takiej otwartości i to jest właśnie piękne, że to siostrzeństwo, ja tutaj tak powtarzamy cały czas siostrzeństwo, chociaż to słowo trochę jest oklepane w dzisiejszych czasach, ale my naprawdę celebrujemy to siostrzeństwo i ja naprawdę czuję, że mam wsparcie właśnie w tych kobietach jako siostrach. No tak jak mówię, ja mam samych braci i troszeczkę inaczej to się u mnie układało, ale to mi pozwoliło po prostu odkryć siebie w pełni.
7: Mhm. No właśnie, tutaj mówiłyśmy o astrologii, numerologii. Miałam zapytać, no bo to nie są tylko horoskopy, znaki zodiaku. To gdzieś wpływa na nas samych mocno.
9: To jest liczby, mogę mówić z tej perspektywy. U mnie jest taką ciekawostką, że ja po prostu nie cierpię matematyki. I pamiętam, że zawsze w szkole miałam z tym ogromny problem. Tak naprawdę zadania rozwiązywała mi mama. Co tu dużo kryć. I miałam z tym ogromny problem. To był mój wielki kompleks i ja kiedyś sobie powiedziałam: nigdy nie będę pracować z liczbami. Nigdy. Nigdy nie będę pracować w ogóle w jakimś zawodzie, gdzie jest obecna matematyka. No i tutaj wszechświat mi zrobił takiego psikusa, bo numerologia to jest sama matematyka i tu się robi dużo obliczeń. Ale co chcę powiedzieć właśnie z perspektywy numerologa? Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku. Lubimy, mamy swoje szczęśliwe liczby, typujemy swoje szczęśliwe numery, patrzymy poprzez liczby na to, co się wokół nas dzieje, czyli to jest liczenie głosów, statystyki. To są wszystko liczby. Nasza data urodzenia to są liczby, celebrujemy dzień urodzenia. Często też dzień imienin to też jest liczba jakaś, tak? Więc celebrujemy to. Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku, tak? Czasami nawet jak z dziećmi coś robimy, to mówimy 1, 2, 3, 4, start, nie? Dalej to jest
6: albo
9: liczba.
6: Albo liczę do trzech.
9: Albo liczę do trzech, nie? Cały czas liczby są obecne. My je bardzo bagatelizujemy na co dzień. One mają niezwykły wpływ na nas. Cała nasza data urodzenia ma na nas niezwykły wpływ. To jest coś, co jest zapisane w naszych dokumentach, jako numer PESEL również, co jest niezmienne w naszym życiu. I analizując każdą liczbę, i od tego zawsze się, tego się zawsze broniłam, nie? Przed tym się broniłam. Analiza jakaś matematyczna. A tutaj to robię. Robię intensywną analizę matematyczną każdej liczby. Ona, każda z nich ma swoje znaczenie. Każda litera ma też swoją liczbę. I jakby w takim alfabecie hebrajskim, no to to jest bardzo powszechne, że litera jest również liczbą. Pierwszym numerologiem był Pitagoras i tutaj pierwsze wzmianki o numerologii są właśnie z tamtych czasów, więc no, ta numerologia jest takim łącznikiem, taką mapą dla mnie drogi życia, tego, co robimy w życiu. Co ona pozwala? Czy pozwala przewidzieć przyszłość? Bardzo często ludzie przychodzą i mówią: jak to jest? A czy tu przewidzimy jakąś przyszłość? Ja mówię: nie, no to jest tylko narzędzie do zrozumienia tego, co już wiemy o sobie. Pewne rzeczy pomaga nam przewidzieć na zasadzie emocji, jakie temu będą towarzyszyć, tak? Czyli przygotować się tak naprawdę na pewne zdarzenia w naszym życiu. Przyjąć je z taką łatwością, tak? Ale przede wszystkim numerologia z mojego punktu widzenia daje nam pełne zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nasze przeszłe wybory, nasze decyzje, które często po latach wydają się głupie, bezsensowne, których żałujemy, tak? Numerologia pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie takie decyzje podjęliśmy, dlaczego w taki sposób je realizowaliśmy. No cała, to jest taka dla mnie cała mapa naszego życia w połączeniu z astrologią, bo to jest dziedziny, które powinny być połączone, ktoś je kiedyś tak rozdzielił, ale uważam, że one bez siebie po prostu nie istnieją, bo każda planeta ma odpowiednik liczbowy w numerologii, więc tutaj to powinno być nadal jakby taką jednością i my to tworzymy na naszych sesjach, my to połączyłyśmy, tak? Jedna na drugą tak naprawdę liczy tutaj, bo jest nam łatwiej ucząc się tylko jednego, czyli numerologii czy astrologii. No i to jest właśnie to, że to jest taka jedna wielka mapa naszego życia. tak?
6: Ja z swojej strony, ta Marta jest numerologiem, ja się zajmuję astrologią, tak jak wspomniałam, no ja pochodzę z bardzo takiej katolickiej rodziny, gdzie nie mogłam w pełni rozwinąć tej swojej pasji astrologicznej jeszcze jak byłam dzieckiem. U mnie astrologia też ma ogromny wpływ na życie. Pierwszy raz, to w sumie miałam wtedy chyba 13 czy 14 lat, jak się dowiedziałam, że jestem właśnie spod znaku solarnego Skorpiona. Moja mama cały czas była przekonana, że jestem wagą. To było dla mnie takie wow, ja jestem Skorpionem. Oczywiście wtedy były tylko te horoskopy gazetowe, które się opierały tylko na tym znaku słonecznym, czyli tam, gdzie mamy nasze słońce urodzeniowe, a oprócz tego mamy jeszcze masę innych planet, które mówią o tym, jak się po prostu układa nasza osobowość, jak się rozwija nasza osobowość. Drugim takim momentem, gdzie astrologia bardzo mocno wpłynęła na mnie, to było niedawno. Wtedy właśnie z Martą tworzyłyśmy swój pierwszy warsztat astronumerologiczny i ja nie byłam do końca pewna swojej godziny urodzenia, ponieważ moja mama dosyć szybko zachorowała, ja byłam też jej pierwszym dzieckiem i ona nie pamiętała tej godziny urodzenia. Mój tata to już zupełnie ją pomylił, podał mi zupełnie inną godzinę, a to było przed warsztatem, gdzie sporo kobiet, które brały udział w tym warsztacie, nie znały swojej godziny urodzenia. W astrologii potrzebna jest ta godzina urodzenia do wyznaczenia ascendentu, czyli tak zwanego drugiego znaku zodiaku, którym się charakteryzujemy. No i będąc właśnie tutaj w Żarach przy urzędzie miejskim, postanowiłam wejść i sprawdzić po prostu. I od ręki pani mi podała tą godzinę i to był dla mnie szok, ponieważ okazało się, że mój kosmogram, czyli, że tak powiem, horoskop urodzeniowy zupełnie inaczej wygląda. Okazało się, że mam zupełnie gdzie indziej ascendent i po prostu wtedy jakby w pełni, ja to mówię, że narodziłam się na nowo astrologicznie, ponieważ w pełni miałam ten taki obraz siebie i wreszcie wszystko mi się zaczęło układać, tak jakby klocki wskoczyły na swoje miejsce, że wreszcie pasuje do siebie, bo ja miałam coś takiego, że robiłam kosmogramy, tworzyłam analizy astrologiczne dla innych osób i wszystko im się zgadzało, wszyscy byli zachwyceni, że wow, jak to do mnie pasuje, a sama sobie nie mogłam zrobić, ponieważ nie byłam do końca pewna tej swojej godziny. Kiedy się tego dowiedziałam, to mówię, moje życie się bardzo zmieniło i tam widziałam takie pytanie było, czy astrologia, czy astronumerologia realnie wpływa na życie drugiej osoby, faktycznie wpływa. No dla mnie się życie zmieniło o 180 stopni. Ja dowiadując się, że mam ascendent w znaku lwa, czyli moim drugim jakby takim znakiem zodiaku jest lew, po Skorpionie, zupełnie zmieniłam styl ubierania się, styl zachowania i to było podświadome. To nie było coś takiego, że teraz wow, tylko teraz wow, wreszcie mogę sobie na to pozwolić, bo to we mnie jest. Tak mówią gwiazdy. Urodziłam się z takimi, a nie z innymi predyspozycjami. Ja byłam osobą taką bardzo wycofaną, zamkniętą, a wtedy, kiedy, że tak powiem, ujawnił się ten mój prawdziwy kosmogram, to tak jakbym na nowo się narodziła. Także tutaj mogę potwierdzić, że astronumerologia robi dobrą robotę i naprawdę daje nam obraz siebie. Tak jak Marta wspomniała, my to wszystko mamy już w sobie, to wszystko mamy w dacie, godzinie i miejscu naszego urodzenia, tylko trzeba nauczyć się z tej mapy korzystać, bo to jest mapa naszego życia i to jest narzędzie, które pomaga nam po prostu lepiej i sprawniej żyć.
10: Dlatego my wysuwamy taki wniosek, że astronumerologii podstaw powinno się uczyć w szkole, ponieważ numerologia to nie tylko data urodzenia, godzina i miejsce urodzenia, ale też nasze imiona i nazwiska, które nosimy. Dzięki temu możemy wyliczyć nasze potencjały, nasze talenty i często my rodzice, mówię to z perspektywy rodzica, spełniamy swoje ambicje w stosunku do naszych dzieci, posyłając ich je do różnych szkół, czy też na różne kursy, tak, na których my byśmy chcieli jako dzieci uczestniczyć. I tu mówię z własnego doświadczenia, bo ignorując to, co wiem o numerologii, wysłałam swojego najstarszego syna do szkoły muzycznej. On, owszem, ma talent muzyczny, ale nie taki jak plastyczny. Ale to były moje ambicje. Potem, robiąc mu portret numerologiczny, zaglądając porządnie, analizując jego potencjały, zobaczyłam, jak bardzo skrzywdziłam go w ten sposób. Dlatego, że posyłając go do szkoły muzycznej, z automatu stłumiłam ten talent plastyczny i on mógłby naprawdę to rozwijać bardzo mocno, a tymczasem nie lubi swojej gry na klarnecie i tak naprawdę ani nie rysuje, ani nie gra. I to jest taka ciekawostka, dlatego bardzo ważne jest, by znać potencjały swoich dzieci, żeby nie spełniać właśnie swoich ambicji, żeby nie robić z plastyka muzyka. Dlatego uważamy, że astronumerologii podstaw powinni się ludzie uczyć po prostu, żeby móc wyliczyć dobrze potencjały swoim dzieciom, albo dobrać takie imiona swoim dzieciom, które zapewniłyby wszystkie potencjały. To jest bardzo ważne, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju tak zwane lekcje karmiczne, nie? Żeby to dziecko, ale nawet jeżeli z jakąś lekcją przychodzi, to żeby miało potencjał do pracy nad tym. Także bardzo nas rozwija astronumerologia i też rozumiemy swoje dzieci. Rozumiemy, z kim my mamy do czynienia, że to jest zupełnie odrębny człowiek, który przyszedł ze swoimi talentami, z jakimiś predyspozycjami albo i nie. I nie robimy nic na siłę, to jest ciekawostka, że my zaczynamy rozumieć swoje dzieci, nawet już w moim przypadku dorosłe, tak? Więc to jest taki impuls do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, siebie i drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia, tak?
6: Dlatego też szerzymy tą wiedzę tutaj też w stowarzyszeniu, poprzez stowarzyszenie, robiąc wykłady, robiąc różnego rodzaju warsztaty, kursy, no bo uważamy, że tak jak już wcześniej mówiłam, to co nam pomogło, czego my doświadczyliśmy, z tym się chcemy dzielić, bo myślimy, że najlepiej jest się dzielić po prostu swoim własnym doświadczeniem, niż po prostu, nie wiem, wymyślać nie wiadomo co. Będąc autentyczne w tym, co robimy i promując to, czego same doświadczyłyśmy i co w naszym przypadku się sprawdziło, możemy to robić z czystym sumieniem.
7: Dokładnie. Mówiłyście, żeby te kręgi robić wszędzie tak naprawdę. I tutaj z warsztatami pojechałyście też do zakładu karnego. Jak to się stało? Jakie to były warsztaty w ogóle? Jak panie was przyjęły?
10: Właśnie, astronumerologiczne. Byłyśmy zaskoczone bardzo. Propozycja była ciekawa, a że my jesteśmy otwarte na wszelkie propozycje, to pojechałyśmy. Po prostu jedna z animatorek tutaj w zakładzie karnym była u nas na kręgu i zaprosiła nas do siebie tam, do Krzywańca. Kobiet było bardzo dużo, bo tam było około 100 osób po prostu.
7: No, to jeszcze przed taką ogromny
10: krąg. To może ciężko nazwać kręgiem, bardziej to był wykład taki astronumerologiczny, ale my byłyśmy niezwykle poruszone wiedzą tak naprawdę tych kobiet, bo się okazało, że niektóre z nich interesują się numerologią, interesują się astrologią.
6: I mają o tym wiedzę.
10: Mają o tym wiedzę, a że numerologia i astrologia to i wedyjska, i klasyczna, i jest wiele tych odmian.
6: Tak.
10: I chińska, prawda? I tutaj można byłoby o tym mówić i poematy pisać. Ja nie wiedziałam, że są kobiety, które są zafascynowane tym tak mocno. No nie będę ukrywać, że jechałyśmy do takiego miejsca, że spodziewałyśmy się wszystkiego i niczego tak naprawdę. I kobiety nas bardzo zaskoczyły. I tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla każdej kobiety. Dla takiej też. Dla takiej, której gdzieś tam się powinęła noga w życiu.
6: Myślę, że takiej tym bardziej. Dla takich kobiet tym bardziej.
10: Ponieważ my byłyśmy w różnych sytuacjach w naszym życiu i różne decyzje mogłybyśmy podjąć kiedyś w życiu i też
6: wylądować w takiej sytuacji.
10: Czyli my zawsze patrzymy, właśnie dzięki stowarzyszeniu, dzięki tym naszym kręgom, zawsze patrzymy na drugą kobietę tak jak na siebie i staramy się je traktować tak, jakbyśmy chciały być traktowane, tak? Więc również te kobiety w Krzywańcu, tak? Również te kobiety, które są w zakładzie karnym. Bo czym tak naprawdę różnią się od nas? Tak naprawdę niczym, tylko być może biegiem okoliczności, jakimś zdarzeniem losowym, które pokierowały je w taką, a nie inną stronę, nie?
6: Ale to nie znaczy, że te kobiety mają z tego powodu czuć się gorsze. One tak samo zasługują na uwagę i na zauważenie, dlatego jak dostałyśmy tą propozycję, to z jednej strony byłyśmy zszokowane, ale z drugiej strony byłyśmy takie wręcz podekscytowane. Wow, że możemy tam pojechać, możemy poznać te kobiety i szerzyć tą właśnie wiedzę, to, co nas fascynuje, co jest naszą pasją, szerzyć właśnie w takich miejscach też.
10: To są też kobiety, które mają swoje jakieś pasje. Byłyśmy mile zaskoczone ogromem pytań później na końcu. I
6: takim odbiorem.
10: Takim
6: ogólnie.
10: Odbiorem tego, że dziewczyny tam się pytały, kiedy wrócimy. Na pewno wrócimy. Myślę, że wrócimy do zakładu karnego w Krzywańcu z jakimiś wykładami albo nawet warsztatami stricte. No, to była naprawdę ogromna dla nas też przygoda i potem bardzo przeżywałyśmy to, ponieważ dużo emocji w tym było naszych, właśnie patrząc pod kątem tego siostrzeństwa, że my podejmujemy tak różne decyzje w naszym życiu, które skłaniają nas do różnych takich historii i my mogłybyśmy też być na ich miejscu, gdyby los
6: inaczej się ułożył
10: w życiu, nie?
7: Gdzieś jeszcze robiłyście takie wyjazdowe warsztaty?
9: Tak, znaczy my tworzymy też warsztaty jako Alchemia Sióstr tutaj przy współpracy stowarzyszenia, więc wyjeżdżamy z kobietami. Byłyśmy z warsztatem fantastycznym, astronumerologicznym w Sosnówce, wtedy 18 kobiet, bardzo duży był ten, to był taki nakład energetyczny też mocny, bo to tyle kobiet i pracowałyśmy z ich kosmogramami oraz portretami numerologicznymi, uczyłyśmy podstaw, tak, poruszania się po kole kosmogramu i właśnie po tej dacie urodzenia, jak ją liczyć, jakie wnioski z niej wyciągać. Miałyśmy też warsztat wyjazdowy dobrostan karmiczny, czyli tutaj już stricte poruszałyśmy się po wibracjach karmicznych. No, to są takie spotkania często też nieoficjalne, na które jeździmy do naszej Krysi, bo mamy taką naszą Krysię Zielarkę.
11: Jedną z, że tak powiem, założycielek stowarzyszenia. Ona mieszka tam za Nową Solą. Też starsza, na emeryturze już starsza pani, ale jest jedną z nas, jedną z właśnie współzałożycielek. No i teraz to niedługo się wybieramy na piknik rodzinny. My po prostu też często tworzymy takie spotkania nieoficjalne, o których nie piszemy i nie informujemy na naszych social mediach, bo to są po prostu takie jakby spotkania wewnątrz dla sympatyków, dla członków stowarzyszenia. Tak się integrujemy.
9: Też wiele kobiet tutaj ze stowarzyszenia pozakładało swoje jakieś, otworzyło się na nowy rynek pracy, dostały takiego zastrzyk energii i odwagi do tego, żeby ruszyć ze swoimi tematami u nas w stowarzyszeniu. Także te kobiety cały czas z nami gdzieś tam są, jeżdżą z nami na te właśnie spotkania do Krysi. Często co roku mamy już taką tradycję, że jeździmy na Noc Kupały od dobrych kilku lat i spotykamy się u Krysi. Krysia jako jedyna mieszka troszeczkę dalej od nas, więc tak ją wspieramy.
11: Bo jest niemobilna.
9: Jest niemobilna.
11: Więc my do niej jeździmy.
9: Jeździmy do Krysi, no i teraz jedziemy z rodzinami, także jadą sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia, członkinie, jadą ze swoimi rodzinami też do Krysi. No i też warsztaty zielarskie Krysia czasem prowadzi. To jest taka zielarka amatorka, która odnalazła się w świecie ziół i tworzy dla nas różne mazidła, jak mamy jakieś problemy skórne, doradza nam. I to jest takie fajne, że my tak w takiej integracji razem wszystkie funkcjonujemy.
11: No my też tutaj w stowarzyszeniu staramy się promować właśnie kobiety, które się czymś zajmują, żeby wyszły z tym. Mamy też taki cykl, właśnie o tym nie wspomniałyśmy, cykl Kobiety z Pasją, gdzie staramy się raz na jakiś czas, swego czasu to było raz na miesiąc, teraz w zależności jak znajdziemy taką kobietę, która zgodzi się i która będzie chciała poopowiadać o swoich pasjach. To jest taki cykl, gdzie zapraszamy właśnie kobiety, które coś tworzą, coś robią, które chcą poopowiadać o swojej pasji, o swoim życiu, podzielić się swoją historią. Tutaj nie chodzi tylko o historię zawodową, ale ogólnie swoją historię życiową, co spowodowało, że są właśnie w tym miejscu, w którym są, kiedy że zajmują się tym, czym się zajmują. Miałyśmy Olgę Olejnik, fantastyczną joginkę z Łęknicy. Ona też swego czasu pracowała i mieszkała w Zielonej Górze. I no to są też piękne spotkania. Chcemy po prostu, też są to spotkania nieodpłatne, więc zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie facebookowej zawsze są ogłoszenia, kiedy takie spotkanie będzie. I zapraszamy do spotkania, bo naprawdę tutaj można poznać ciekawe kobiety, które realizują się, które coś tworzą z pasją, które dzielą się swoją historią i to są nietuzinkowe kobiety. Więc również zapraszamy na te spotkania.
7: A jeśli chodzi o takie przyszłe plany, macie jakieś cele, jakieś marzenia jako stowarzyszenie?
9: No, cały czas prowadzimy też grupy wsparcia. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet, rodzin również adopcyjnych. Tutaj taką grupę będzie prowadzić Ola. Dla kobiet, które doświadczyły przemocy w związku, w rodzinie, przemocy również seksualnej, czy w dzieciństwie, czy też właśnie w związku. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób z problemami, czy też z chorobami nowotworowymi. Tutaj Monika Kazimierczak prowadzi tą grupę. Grupy są oczywiście nieodpłatne,
11: anonimowe
9: również, tak, więc też nie ogłaszamy się z tym za bardzo. Tylko jakby przed naborem. Zawsze można do tej grupy się zapisać. Co jeszcze? Warsztaty dalej astronumerologiczne na pewno, warsztaty z Olą Jaworską. My też staramy się raz w roku wyjeżdżać do Hiszpanii, do naszej filii Stowarzyszenia w Alicante, którą prowadzi Justyna Słodek. To tak spontanicznie czasem nam wychodzi. Tam również spotykają się kobiety, które prowadzą różne warsztaty. Co dalej? No, tak naprawdę czas pokaże. Bardzo dużo rzeczy robimy spontanicznie. Bardzo dużo rzeczy przychodzi nam od tak, więc nagle wpadamy na jakiś pomysł, zapraszamy kogoś, kto mógłby te warsztaty poprowadzić lub prowadzimy same. No i to tak po prostu płynie. Nie mamy wielkich planów, dlatego że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się życie potoczy. Każda z nas ma swoje jeszcze takie prywatne sprawy, tak? Więc każda jakby jest fokusowana na swojej rodzinie, ale jak nam się coś urodzi, to od razu o tym mówimy na stronie.
11: Zwiększenie kręgu kobiet kreatywnych, więc po prostu ta kreatywność na nas spływa i wtedy się rodzi. No,
9: i to się dzieje. Tak.
11: Staramy się mieć taki grafik na kolejny miesiąc, oczywiście stałe punkty programu, czyli koło Krąg Kobiet, Kobiety z Pasją, ale też prowadzimy i promujemy tutaj męskie kręgi i tutaj męskie kręgi prowadzi Robert Borkowski. Z Martą poznałyśmy Roberta chyba z rok temu, czy półtora roku temu?
9: Jakiś kawałek czasu.
11: Tak. Od razu, że tak powiem, wzbudził nasze zaufanie. Trochę trwało, zanim namówiłyśmy go do tego, żeby prowadził męskie kręgi, bo on musiał też do tego dojrzeć. Też musiał po prostu, że tak powiem, się z tą sprawą jakoś oswoić, ale w końcu zdecydował się i od

0: wszystkie plany, jakie są w stowarzyszeniu, ogłaszamy na naszej facebookowej stronie. Zawsze można sobie sprawdzić. Mhm.
1: Tak. A jeśli chodzi o Was, jak to wpłynęło na Was, takie stowarzyszenie właśnie?
0: No to poczucie zrozumienia chyba jest niezwykle ważne. Ono raz jest, raz go nie ma, ale jednak jak jest ta siostra obok, łatwiej się idzie przez życie, po prostu. Kiedy można pewne rzeczy... Nie wszystko mężczyźni, często się mówi, nie, że mężczyźni nas nie rozumieją i tak dalej, bo my mamy po prostu inny zasób emocji, mam wrażenie, jesteśmy bardziej emocjonalne kobiety i potrzebujemy takiej siostry, która to zrozumie, tak? Więc mi jest łatwiej iść przez życie, kiedy wiem, że mam wsparcie kobiet, że nie muszę z nimi rywalizować w żaden sposób, że ona stoi przy mnie, choćbym no, popełniła błąd, to tam czasem mi palcem pogrozi, powie, co ma do powiedzenia, ale jest przy mnie.
1: Czyli takie przyjaźnie też się tworzy.
0: Tworzą się przyjaźnie właśnie takie bez zobowiązań tak naprawdę. To nie jest niczym uwarunkowane. Na przykład nie jest uwarunkowane, że ja tobie, a ty mi, że coś musimy... Jest wymiana taka energetyczna, no bo jak Ola jest dla mnie wsparciem, to ja jestem też dla niej, tak? Tutaj będę mówić o nas dwóch. Ale to nie jest jakby uwarunkowane jakimiś zobowiązaniami.
2: Tak.
0: I to jest piękne w naszym przypadku, że my to wszystko robimy bez takich zobowiązań, bez takiego ciśnienia, tak? To się po prostu dzieje i to jest piękne, bo jak ja potrzebuję poleżeć i popłakać, to Olka mnie nie zmusza, żebym wstała, tylko chwilę poleży ze mną i też popłacze i to jest fantastyczne, no oczywiście w cudzysłowie, ale... ale kiedy ja też niosę jakąś radość, to Ola cieszy się ze mną, tak? Ta siostra jest przy mnie i raduje się ze mną i wzajemnie. Myślę, że tak właśnie ta wzajemność tak. jest. I tak staramy się to przekazywać innym kobietom i wspierać je w tej drodze.
2: No mi osobiście... tutaj bycie, współtworzenie tego stowarzyszenia, to bycie w tym kręgu pomogło otworzyć się na siebie i pomogło nabrać takiej wewnętrznej odwagi, żeby po prostu być sobą. Ja byłam osobą, która może nie wydawała się na zewnątrz taka zamknięta w sobie, ale ja w środku miałam bardzo dużo ograniczeń w sobie. I Marta jest też taką osobą, pomimo tego, że młodsza ode mnie o rok, pół roku w zasadzie, ale mam wrażenie, że czasami jest nawet mentalnie starsza ode mnie i czasami mi potrafi mnie postawić do pionu i powiedzieć, słuchaj, zachowałaś się nie tak, znowuż coś tam, to dzisiaj rano reprymendę mi dała, ale ja jestem za to wdzięczna, ponieważ ja wiem, że czasami ciężko jest samej przed sobą przyznać się do jakiegoś błędu i po prostu spojrzeć na siebie krytycznym okiem, a prawdziwa siostra potrafi to pokazać i zrobi to w taki sposób, że nie urazi cię, tylko jeszcze pomyślisz, kurde, jak dobrze, że ją mam, że po prostu mi to pokaże, bo samej mi jest głupio się przed sobą przyznać do błędu. Więc... To jest to, że po prostu potrafi mi powiedzieć i pokazać, słuchaj, tutaj coś takiego zrobiłaś, a powinnaś inaczej to zrobić i zrób to dla swojego własnego dobra, bo sama sobie tym szkodzisz. A z drugiej strony ja się otworzyłam i właśnie to, co Marta mówi, nie muszę być tutaj... I mogę być po prostu sobą bez tego obowiązku, że muszę się zaraz czymś odwdzięczyć. Czasami jest tak, że po prostu mogę być sobą. To jest dla mnie najważniejsze, że nabrałam większej odwagi i odważyłam się dla mnie przede wszystkim. Najważniejsze jest to, że ja poszłam za swoją intuicją i za tym, co robię, że wreszcie odważyłam się wyjść właśnie z tą astrologią, co tak długo ukrywałam przed światem. I to Marta do mnie powiedziała pierwsza, Olka, idź w tą astrologię. Bo ci to dobrze ci to idzie, dobrze ci to wychodzi. I to ona mnie pchnęła do tego, żebym ja właśnie tym się zajęła, za co jestem wdzięczna i jej osobiście, i stowarzyszeniu, i kręgom. Także kobieca energia jest bardzo wspierająca, szczególnie dla tych kobiet, które w dzisiejszych czasach muszą nosić spodnie. Ja taką kobietą byłam. Byłam najstarszą siostrą, musiałam podejmować odpowiedzialność, szczególnie jak moja mama zachorowała, to też tak, że tak powiem, była na mnie narzucona ta odpowiedzialność, żeby nosić spodnie, a tutaj nauczyłam się chodzić w kieckach, w sukienkach, nauczyłam się po prostu celebrować tą swoją kobiecość i pozwalać sobie na to i jest mi z tym łatwiej.
1: Mhm. Co możemy powiedzieć paniom, które może by chciały dołączyć, ale gdzieś tam się wahają, czy szukają czasu?
0: Odwagi, czas się znajdzie, jak tylko będzie ta odwaga, żeby przyjść, posiedzieć, zobaczyć. Tu naprawdę nie ma żadnego przymusu, żadnego ciśnienia na to, żeby się odzywać, na przykład, żeby mówić o sobie, tak? Bo tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć o sobie wszystko. Chodzi o to, żeby po prostu być wsparciem dla drugiej kobiety. Często

0: zapominamy o tym, że mamy różne trudne doświadczenia, my je chowamy gdzieś tam pod dywan, a przecież inni również mogą z tych doświadczeń korzystać. To nie znaczy, że wszystko to, co myśmy przeżyły, jest dobre dla innego. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że słuchaj, nie jesteś sama. Nie musisz tego chować, nie musisz się z tym ukrywać, nie musisz tego chować za makijażem czy też piękną sukienką, tak? Możesz być po prostu sobą, możesz się pokazać taka, jaka jesteś, jesteśmy razem w tym, tak? Przeżyłaś coś trudnego, podziel się z tym, podziel się tym z innymi, tak? Ponieważ inna kobieta, która przeżywa dokładnie to samo, może potrzebuje zobaczyć, że nie jest sama, nie? Nie jest w tym sama. Często mamy takie sytuacje, że Ola mówi do mnie, jak ty chcesz? Ja mówię, ale czego ty chcesz?
1: Ale to jest właśnie... U mnie to jest syndrom najstarszej siostry, która zawsze musiała spełniać, że tak powiem, zajmować się młodszym rodzeństwem i być tym grzecznym, przykładnym, najstarszym dzieckiem, a Marta właśnie ma tą umiejętność, że ja czasami mówię właśnie, a co chcesz? Ona mówi, a co ty chcesz? A ja tak się wtedy, ale że ja? Że ja mogę?
0: Wtedy mam górę, że ty, ale jak nie chcesz, to nie robimy tak, jak ja chcę, robimy tak, jak ty chcesz, no przecież nie ma problemu, nie? I to są te bury nasze najczęściej, które się, za co Ola mi daje ogromną takie przyzwolenie na tą moją dziecięcą radość. Ja mam coś takiego w sobie, że jak ja się cieszę, to cieszę całą sobą i no jest to postrzegane dość specyficznie.
1: Jesteś rozemocjonowana.
0: A ja po prostu od jakiegoś czasu stwierdziłam, że nie ma co udawać, po prostu trzeba być sobą i tak jak Ola czuje się tutaj dzięki kręgom sobą, również ja, więc jak ja się cieszę, to całą sobą. I przy Oli czuję tą swobodę, tak? Przy kobietach w ogóle z kręgu, tak? Bo to my najczęściej ze sobą współpracujemy, ale jak kobiety tutaj przychodzą, ja się naprawdę czuję sobą, naprprawdę czuję się zrozumiana, naprawdę czuję się akceptowana taka, jaka jestem. Ja nie muszę niczego udawać, właśnie. Nie muszę zachowywać jakichś pozorów, bo co ludzie powiedzą? W ogóle tego to już żeśmy się chyba wyzbyły całkowicie, tak. Właśnie tego, co teraz, ludzie powiedzą. Tak. My teraz zastanawiamy się, co ja czuję, co ja mam sobie do powiedzenia, a nie co mają mi do powiedzenia inni. Oczywiście ja jestem dla nich, słyszę, co mówią, ale niekoniecznie muszę się ze wszystkim zgadzać dla zachowywania jakichś pozorów, tak? Także Ola mi daje to poczucie takiej swobody i poczucie też odpowiedzialności, bo to my tak, ja dużo mówię, a Ola działa.
1: Ale się uzupełniamy. Najpiękniejsze jest to, że my nie musimy już niczego udawać i to jest bardzo uwalniające, kiedy po prostu będąc w swoim towarzystwie, tutaj też będąc w pracy, bo no nie oszukujmy się, w pracy spędzamy połowę swojego dorosłego życia i będąc w pracy nie muszę nikogo udawać, jestem sobą i to jest naprawdę uwalniające. Także to daje nam stowarzyszenie, to dają nam kręgi kobiet, że możemy być sobą i możemy poczuć się wreszcie wolne.
0: No i dajemy się pokazać naszej rodzinie, naszym rodzinom, takie jakie jesteśmy naprawdę, zupełnie inne spojrzenie na to, kim jesteśmy. Często weryfikujemy różne historie, które nas uwarunkowały w dzieciństwie właśnie, tak? To też jest niezwykle uwalniające, jeśli zaczynamy to rozumieć i wchodzimy na taką ścieżkę swojej własnej drogi, nie? Tak naprawdę już jako dorosłe kobiety tak naprawdę robimy teraz to, czego my chcemy, a nie to, czego cały czas ktoś od nas oczekiwał. To zrozumienie naszych mężów, to jest dla nas w ogóle fantastyczne, że nasi mężowie, oni są nami tak naprawdę zachwyceni teraz, nie? My jesteśmy naprawdę takie autentyczne i prawdziwe w tym, co robimy, w tym, w jaki sposób z nimi teraz rozmawiamy, bo nie ma tej frustracji w nas. My, jak mamy, czujemy jakąś frustrację, to siadamy w kręgu po prostu. Tak. Siadamy w kręgu, każda to wyrzuca, musimy to przegadać, przeanalizować i wracamy do domu po prostu z tą lekkością i właściwie tego już nie ma, nie? Nie ma już tego ciśnienia tutaj w tym naszym życiu rodzinnym. Jest po prostu swoboda, luz.
1: Ale tutaj też warto powiedzieć, bo na początku nasi mężowie trochę sceptycznie do tego podchodzili. Co prawda mój mąż wyszedł z taką propozycją, żeby zarejestrować stowarzyszenie, żeby legalnie to zacząć działać, ale na początku byli tacy trochę sceptyczni, że może o tutaj kobietki chciały się zacząć bawić w jakieś stowarzyszenie, a myśmy naprawdę podeszły do tego z taką odpowiedzialnością i z taką że my naprawdę chcemy to tworzyć, że naprawdę chcemy robić coś prosto z serca dla innych kobiet, ale też dla siebie. No i nasi mężowie jak zauważyli, że to naprawdę na poważnie, to wtedy zaczęli nas autentycznie wspierać i
2: popychać
1: wręcz, to idź zrób ten kurs, albo to idźcie zróbcie to, czy tamto. I to jest piękne, że oni po prostu, mamy od nich wsparcie. Jak oni zobaczyli, że my przychodzimy z tych kręgów, z tych spotkań, z tych warsztatów uśmiechnięte, radosne, nie sfrustrowane, jak to na przykład ja, jak pracowałam na etacie, to często przychodziłam sfrustrowane, sfrustrowana, bo tam z kierowniczką się pokłóciłam, to tamto i oczywiście to się odbijało na życiu rodzinnym, a tutaj zupełnie inna jakość i nasi mężowie autentycznie nas wspierają i myślę, że są z nami, z nas dumni, że po prostu mają kobiety.
0: Tak, kobiety, że my po prostu niczego nie potrzebujemy teraz udawać, że każda z nas pokochała siebie w pełni, taką jaka jest, a nie taką, jaką by chcieli widzieć inni, że my nie potrzebujemy takiej sztuczności, tak, nikogo udawać i nasi mężowie są z tego dumni. Widzą, jak się rozwijamy, to jest właśnie to, że oni widzą, jak się zmieniamy, jak się rozwijamy i kibicują nam. To nie jest tak, że zatrzymują nas w tym rozwoju, tylko wręcz przeciwnie. To jest no niesamowite. Ja pamiętam, jak miałaś taką sytuację, że tak ci fajnie wyszedł warsztat, pamiętasz, i twój mąż się tak wzruszył.
1: Tak, to łezki pociekły.
0: I to jest fantastyczne, że oni też zaczynają, jak widzą, że my jesteśmy takie otwarte na to, żeby zrozumieć swoje emocje, to nasi mężowie robią dokładnie to samo. To jakby działa trochę jak lustro. Oni też chcą w tym być. I to jest fantastyczne, że nasi panowie się otwierają też na swoje emocje, widzą, że nie trzeba niczego udawać.
1: I tutaj jeszcze jakby zachęcić kobiety, które obawiają się albo mają jakieś obawy przed przyjściem na krąg, to jest właśnie to, że będąc w kręgu kobiet uzdrawiasz samą siebie, a poprzez siebie uzdrawiasz swoją rodzinę, swój związek, swoje relacje z dziećmi, także myślę, że warto.
3: SK 106 i 6.
4: Uczą najmłodszych, czym jest numer alarmowy 112. Między innymi o tym rozmawiamy z Moniką Kujawską-Marszałek, koordynatorką punktu Europe Direct.
5: Monika Kujawska-Marszałek, koordynator punktu Europe Direct Zielona Góra, który działa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
6: Powiedzmy więcej o samej idei działania tego punktu. Czym się Państwo zajmujecie?
5: To jest taki projekt dofinansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej i my stanowimy taką sieć informacyjną Komisji Europejskiej, która funkcjonuje we wszystkich krajach członkowskich. Sieć nazywa się Europe Direct, no i zawsze ten kolejny człon jest związany z miejscem, gdzie znajduje się dany punkt. Naszym głównym zadaniem sieci Europe Direct jest przybliżanie w sposób taki przystępny wiedzy i działań Komisji Europejskiej i w ogóle całej Unii Europejskiej dla obywateli, dla mieszkańców regionu. Czyli chcemy po prostu tą Unię Europejską, te decyzje, te jakieś informacje, które są z Brukseli, przekazać na tutaj grunt lokalny, a z drugiej strony też przekazujemy Komisji Europejskiej, tutaj przedstawicielstwo w Polsce, potrzeby mieszkańców regionu, tak? Czyli w tym przypadku Lubuskiego, jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do działań Unii Europejskiej, jakie są potrzeby, jakie są wyzwania, więc też jesteśmy takim łącznikiem, no bo z tej perspektywy Brukseli, żeby spojrzeć na całą Unię Europejską, na te wszystkie regiony, to jest czasami dosyć trudne zadanie i naszym zadaniem jako całej sieci jest też komunikowanie tych potrzeb regionalnych w skali całej Unii Europejskiej.
6: W jaki sposób Państwo to jakby zbierają? To jest na podstawie Waszych spotkań z mieszkańcami, rozmów? Czego?
5: Tak, na podstawie spotkań. My organizujemy też różnego rodzaju dialogi obywatelskie, spotkania z mieszkańcami. Po wszystkich naszych działaniach też staramy się przeprowadzać takie ankiety ewaluacyjne, gdzie mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię. Posiadamy też jak gdyby swój punkt, biuro. Jesteśmy też w terenie na różnego rodzaju piknikach, takich imprezach, eventach. Mamy stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie przekazujemy jak gdyby wiedzę, mamy też publikacje, ale też jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję, więc zbieramy te informacje i też po prostu później, jeżeli są to takie wnioski od mieszkańców, to przekazujemy je dalej.
6: Mhm. No i działacie właściwie dla różnych grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych, przez młodzież, można powiedzieć, dorosłych i seniorów. Czym się charakteryzują te poszczególne działania?
5: To znaczy tak, te działania staramy się część sami wymyślać działań, które wydają nam się, że będą ważne dla poszczególnych grup, ale też zdarza się tak, że po prostu reagujemy na potrzeby poszczególnych właśnie grup i takim przykładem jest właśnie seniorzy, którzy podczas zajęć, które organizowaliśmy w wakacje, to były fit wakacje, zgłosili nam taką potrzebę, że takich działań i aktywności jest za mało, chociaż dla seniorów jest bardzo dużo różnych działań, ale akurat tego typu ćwiczeń na świeżym powietrzu im brakuje i im się to bardzo spodobało, no i my te działania będziemy kontynuować, tak? Więc no nie zawsze, raczej czasami nam się uda bardzo jak gdyby wbić w zapotrzebowanie i jeżeli jest taki odzew, że to jest potrzebne, tak, no to kontynuujemy. Jeśli chodzi o zajęcia na przykład w szkołach, no to też mamy kontakt z nauczycielami, oni też nam na przykład mówią, czego brakuje, a generalnie brakuje takich działań związanych z zaangażowaniem dzieci i młodzieży, działań związanych z takimi formami aktywności jak warsztaty, właśnie jak debaty, jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, żeby pokazać, że ten smartfon to nie tylko jest do zabawy, ale może być też fajne narzędzie do nauki, więc my staramy się, jeżeli nie my osobiście, bo też nie na wszystkim się znamy, to zapraszać ekspertów i jak gdyby reagować na te potrzeby. Tutaj jeśli chodzi też o młodzież, to jest duże wyzwanie związane właśnie z tą cyfryzacją, z dezinformacją, więc też takie warsztaty z zakresu dezinformacji ze specjalistami organizowaliśmy i też raczej w formie takich warsztatów interaktywne niż takiego wykładu.
6: To również się odbywa w formie takich jakby lekcji po prostu na różnych przedmiotach, tak?
5: Tak.
6: Czy to jest też osobne jakby?
5: To znaczy czasami, to różnie bywa, to jest też kwestia do umówienia z daną placówką. Czasami jest to jakieś takie działanie popołudniowe czy otwarte i mamy uczestników z różnych szkół, a czasami są to zajęcia stricte, które uzupełniają, dzieją się w trakcie lekcji i jak gdyby uzupełniają ten program nauki. Mhm. W ramach historii to po prostu zależy, jak tak nauczyciel zadecyduje, czy też dyrekcja. My tutaj jak gdyby akurat w to nie ingerujemy, to jest kwestia jakby szkoły. Generalnie no, u nas taką zasadą jest, że z racji tego, że my nie mamy takich warunków lokalowych, żeby szkoły zapraszać do siebie, to zawsze jeździmy do szkoły bądź szukamy jakiegoś miejsca poza naszym biurem, tak, gdzie wtedy organizujemy takie warsztaty. Zdarzały nam się już też takie warsztaty dotyczące dezinformacji dla młodych ludzi organizowanych na pograniczu polsko-niemieckim, więc były to też warsztaty dla młodzieży z Polski i z Niemiec i też wyszły fantastycznie.
6: Czyli podkreślmy, bo Państwo się znajdują w Zielonej Górze, ale tak naprawdę i z północy, i z południa, zewsząd z Lubuskiego.
5: Tak, łączymy północ i południe. Jest naszym terenem działania, jest całe województwo lubuskie, bo funkcjonujemy w ogóle w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w delegaturze w Zielonej Górze, no ale też jak gdyby te nasze działania tak trochę już wykraczają poza zasięg naszego województwa, bo mamy bardzo dobrą współpracę transgraniczną, taką polsko-niemiecką, taką stałą, regularną. Mamy kolegów, zaprzyjaźnione punkty Europe Direct w Guben i we Frankfurcie nad Odrą. To są takie nasze strategiczne partnerstwa, ale też udało nam się i realizujemy od kilku lat taki projekt łączący punkty Europe Direct z Polski, z Niemiec i ze Skandynawii.
6: Wróćmy jeszcze do tych ogólnych informacji, bo też docierają Państwo do maluszków, najmłodszych mieszkańców tutaj regionu. W jaki sposób?
5: Tak, do najmłodszych dzieci przychodzimy z zajęciami. Takimi głównymi tematami to jest właśnie europejski numer alarmowy 112, czyli uczymy najmłodszych, w jaki sposób korzystać z tego numeru i jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Myślę, że to jest potrzebne cały czas. Czasami te zajęcia są też poszerzone o podstawy pierwszej pomocy. Jeżeli uda nam się i jest taka potrzeba, zaprosić właśnie albo strażaków, tak, albo ratowników medycznych, więc myślę, że to jest też potrzebne. I też mamy takie zajęcia, my to nazywamy ABC UE, czyli takie podstawy Unii Europejskiej, właśnie przez zabawę, przez poznanie tradycji, zwyczajów krajów Unii Europejskiej pokazujemy, że te kraje są różnorodne, a mimo to ze sobą współpracują, no i w myśl hasła są zjednoczeni w różnorodności.
3: SK 106,6.
6: My
7: muzyką się żyje.
8: Nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. Już za nieco ponad tydzień Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Co roku dużo emocji wzbudza walka o bursztynowego słowika. Szansę na nagrodę ma m.in. debiutująca artystka Jowi.
9: Na co dzień jestem trochę takim cieniem artystów. Wspieram ich na różnorodnych scenach jako chórzystka i bardzo się cieszę, że z tego cienia teraz wychodzę i będę mogła się tej szerszej publiczności zaprezentować.
8: Jowi zdobywała doświadczenie jako chórzystka m.in. Margaret czy Natalii Kukulskiej. Niedawno ukończyła Akademię Muzyczną i kilka dni po tym dowiedziała się, że powalczy o bursztynowego słowika. Nominacje w tym plebiscycie dostali też Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. SK też będzie na Top of the Top Sopot Festival. Od jutra będziemy rozdawać Wam bilety, więc warto nas słuchać. Ale dzisiaj też zdecydowanie warto, szczególnie biorąc pod uwagę hity, które zagram. The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay, tak zaczniemy. A ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

Dokładnie tak nazywa się ten hit. Post Malone i Sway Lee Sunflower. 14 minut po 9 to jest wakacyjna niedziela. Ciekawi mnie, jak rozkręca się u was ten dzień. Czy dzisiaj się relaksujecie? No w końcu to ostatnie chwile przed... Sami wiecie, którym dniem. Słuchajcie, weekend się jeszcze nie skończył, ale my zbieramy już sukcesy i to jeden za drugim. Wczoraj wieczorem na Mistrzostwach Europy nasi lekkoatleci zdobyli 3 medale. W skoku wzwyż, do tego sztafeta pań 4 razy 100 metrów, a do tego w biegu na 400 metrów pań. No i jeszcze czwarty medal wchodzi na dystansie maratonu rano. No i wiecie co? Uważam, że w takim razie, skoro nasi rodacy mają tyle sukcesów i to na świeżo, no to my możemy już dzisiaj bez żadnego poczucia winy odpoczywać w ich imieniu i jeszcze świętować sukcesy. A jakie sukcesy dzisiaj u was? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: pół godziny do 10. I tak gramy latem Westę, czyli hity idealne na ciepłe wakacyjne dni. Orange Temptation. A czy u was wakacje? Czy może jednak zapracowany dzień od rana? Albo trochę dwa w jednym, no bo nie od dziś wiadomo, że dzień wolny to jest ten, w którym nagle obowiązków jest najwięcej. I to często obowiązków, których sami byśmy sobie nie wymyślili, ale jakoś tak zawsze znajduje się ktoś obok, kto powie: a może to byś zrobił, byś zrobiła i tak dalej. I nagle się okazuje, że trzeba zrobić tego więcej i więcej i więcej i odpocząć się nie da. Chociaż niektórzy mówią, że odpoczywają właśnie wtedy, kiedy robią. Czekam na głosówki od was cały czas o tym, co robicie, jak ten dzień się zaczyna. Wysyłajcie je na eskowym Messengerze. A ja, słuchajcie, tymczasem trafiłem przed momentem na poradnik, jak oszczędzać, będąc młodym dorosłym. Jeszcze go nie przeczytałem, ale już się domyślam, że pewnie pierwsza zasada brzmi: nie kupować rzeczy, których nie potrzebujesz. Czyli zaczyna się źle. Radio
1: SK. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało! W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkwix Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
4: I po reklamie.

0: 6 minut do 10. Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Likely Westy. Dostaję wiadomości od was, że niektórzy jadą właśnie teraz na zasłużony urlop. Zazdroszczę. Inni z niego wracają, a ja mam coś innego. Niezależnie od tego, czy jesteście teraz na wakacjach, czy po, czy przed, czy w ogóle wakacji żadnych nie ma, no i trzeba pracować, to zadbam o to, aby wakacje dało poczuć się dosłownie wszędzie. Mam dla was nasze letnie zestawy, eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy. Można sobie w nim włączyć eskę na przykład. Chcecie? No to zgłoście się po nie za darmo w aplikacji Radia SK już teraz, a ja dzisiaj do kogoś z was zadzwonię na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Julia Wieniawa wystąpiła u boku legendarnego artysty. Zaśpiewała wspólnie z Andreą Bocellim. Ten światowej sławy śpiewak operowy wystąpił w Arenie w Gdańsku. Pod koniec koncertu obok niego pojawiła się polska piosenkarka i wspólnie zaśpiewali jeden utwór. Po tym występie Julia Wieniawa dodała taki wpis w mediach społecznościowych. Nadal nie wiem, czy to nie był sen. Zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Ta na pewno będzie jedną z nich. Andrea Bocelli jest teraz w trasie koncertowej i już dzisiaj wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jego najpopularniejszym utworem jest Time to Say Goodbye. Ostatnio wydał też wspólny kawałek z Davidem Guettą, DNA, który gramy w Radiu USK. Ale u nas gramy też zdecydowanie inne hity. Wymienię kilka z nich. To na błysk od Dawida Podsiadły jest też Anywhere, a więc Rita Ora, Blessings, Calvin Harris i Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem. Ja jestem Mati Puczyło. Cześć! Dziesiąta równo w niedzielę, a my już gramy.

Jest weekend, do tego jeszcze wakacyjny i z tego co wiem, to w wielu miejscach całkiem ciepłe, no więc to powinien być relaks. I ten hit idealnie do tego pasuje. Ellie Goulding i Burn o 17 minut po 10. Do relaksu to idealnie pasuje plaża i morze. No nic tak nie działa jak ten okrzyk gotowa na kukurydza, prawda? I jeszcze piasek pod paznokciami, no idealnie. Ale ja bym się chętnie położył, naprawdę, na takiej plaży i koniecznie w słońcu, no bo przecież to takie przyjemne, takie fajne, prawda? Ale słuchajcie, jak kurorty, to też sklepiki z pamiątkami i w Stegnie pewien pan niedawno kupił sobie garść takich nieoszlifowanych diamentów, chciałem powiedzieć bursztynów. No a potem okazało się, że w jednym z nich jest owad. No ale taki, którego raczej niełatwo spotkać na świecie na co dzień, bo takich bursztynów jest tylko 8 podobno. No i zazwyczaj znalezienie robaka w zakupach to jest chyba niezły problem, ale tutaj to raczej skakałbym z radości. 18 minut po 10 to Kuba i Kuba i stygnie lato. Ale ich jeszcze nie stygnie, niech jeszcze potrwa, co?

0: 27 minut przed 11. Michiko od razu robi się jeszcze cieplej. A ja dzisiaj szukam waszych przepisów na fajne wakacje. Co sprawia, że czujecie dobry klimat? Co daje wam najwięcej radości? Zbieram wasze najlepsze propozycje, no tak, abyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać i mieć jeszcze dobrą drugą połowę sierpnia. Może nawet bez urlopu da się sobie coś takiego urządzić i poprawić sobie dzień, albo tydzień, albo cały miesiąc. Piszcie i wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. SMS-y też przyjmuję pod 664-402-302. Jaki jest wasz przepis na fajne wakacje?
1: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Serwis szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Serwis przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Serwis. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: I po reklamie.

0: to Loser, to Tame Impala. I 5 minut zostało już tylko do 11:00 i zakładam, że wielu z was dopiero przed chwilką wstało, ale dzisiaj można, prawda? Tym bardziej, że mistrzów późnego wstawania jest sporo, a my w Esce szukamy mistrzów. Od jutra w Imprezce będziemy sprawdzali, w czym mistrzami chcielibyście zostać wy. Ja na przykład chciałbym być mistrzem w odpoczywaniu. Na razie średnio mi to wychodzi, ale dzielnie walczę. A wy zgłaszajcie się na sk.pl za darmo. Do zgarnięcia jest wsparcie od nas, to bardzo przydatne. A do tego Tysiak na realizację tych wszystkich planów mistrzowskich. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Is my best.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
5: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
4: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Anka.
5: Na scenie wystąpi także Vini Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
11: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sunlight Music Festival. To w żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli Wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Muzyką się żyje.
11: Udało się w duecie z bratem, a teraz chce zrobić to solo. Kasia Sienkiewicz szykuje się do walki o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Wystąpi z kawałkiem Były momenty. Jak przyznała w rozmowie z Eską, statuetka nie jest dla niej najważniejsza.
13: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być. I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwa ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni słuchając ich.
11: Wy też możecie bawić się w Operze Leśnej w Sopocie. Już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza rusza już 24 sierpnia. Morze, góry, Mazury, a może dom, a może praca? Gdziekolwiek jesteście, zadbamy o wakacyjny klimat i o hity hymnęskiego grania. Nareszcie, tak gramy. Dwie minuty po 11:00, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

Whatever turns you on to Axwell i Bon, a ja to Mati Fuczyło. No i cześć, słuchacie Eski, 19 już prawie minut po 11. Dziś niedziela, to jest ten dzień na leżenie na kanapie albo odpoczywanie ewentualnie. No przynajmniej tego wam życzę wszystkim, ale nie wszyscy dzisiaj odpoczywają, wiemy o tym. Poza tymi pozdrawiam tych, którzy są w pracy. Podziwiam, pozdrawiam, bo jestem tam razem z wami. Ale Ekstraklasa też gra. Dzisiaj kolejne mecze czwartej kolejki, 3 spotkania przed nami. A ja tymczasem czytam o historycznym wydarzeniu dla polskiej piłki. Chodzi o ranking naszych klubów w rankingu UEFA. Pierwszy raz wskoczyliśmy do pierwszej dziesiątki, bo udało nam się wyprzedzić Czechy. No i teraz jesteśmy w tym top 10. Super. Pierwsza dziesiątka brzmi naprawdę nieźle. Ale teraz jest inne zadanie, trudniejsze nieco. Trzeba z tej dziesiątki nie wypaść.

0: to jest nieśmiertelny hit, prawda? 26 minut przed 12 Nickelback i How You Remind Me. A my teraz zadbajmy o wakacyjny klimat. Bo niektórzy na urlopie już byli i zaczyna im brakować trochę wakacyjnej atmosfery. W aplikacji Radia SK trwa konkurs, w którym możecie zgarnąć skowy głośniki leżak. Zgłoszenia czekają cały czas w apce za darmo i tam zgłosiła się też Dorota. No to cześć, Dorota.
1: Cześć, witam.
0: Ty jesteś już po urlopie, prawda? To gdzie odpoczywałaś?
1: Ja odpoczywałam nad naszym wspaniałym, pięknym Bałtyckim Morzem w Międzyzdrojach. Atmosfera tam jest rozrywkowa, dużo się dzieje. Pogoda dopisała, także super było.
0: Czyli baterie naładowane. No to co dzieje się teraz? Z tego co wiem, to najbliższe dni to raczej takie zapracowane, co?
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Urlop urlopem, do pracy trzeba było wrócić. Niestety też w domu zaczyna się remont, remont akurat kuchni i troszeczkę się tutaj dzieje. Albo począwszy od drobnych poprawek, spachlowanie, malowanie, teraz ustawianie mebli.
0: No właśnie, czy składanie mebli jeszcze przed tobą?
1: Oj, tak.
0: No dobra, no to wiesz, no to, co prawda to kuchnia, ale w razie gdyby z jakiegoś powodu z krzesła wyszła szafa albo coś, to ja mam rozwiązanie i prezent. Leżak od Eski, będziesz mogła sobie go rozstawić w kuchni i odpoczywać przed kolejnym składaniem mebli, a do tego jeszcze głośnik bezprzewodowy dorzucam, żeby Eska mogła cię przy tym relaksować. No i jeszcze e-magazyn Eska Story. Pasuje?
1: Pasuje, super, dzięki.
0: No to wspaniale, a jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście taki zestaw zgarnąć, to wpadajcie już teraz za darmo do aplikacji Radia SK na telefony i zgłaszajcie się.
2: Radio SK. Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. Prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie!
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
13: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Do 12 już tylko 7 minut. To są niedzielne hity na czasie. A to Passenger, czyli Alex Warren w SCM. Słuchajcie, jedni dziś mają wakacje, inni mają imieniny, ale jeszcze inni mają dzisiaj rocznicę. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że właśnie dzisiaj, właśnie teraz świętuje swoją pierwszą rocznicę ślubu z żoną Agatą. No to w takim razie ja nie mogę powiedzieć niczego innego jak wszystkiego najcudniejszego dla was na zawsze. No i umawiamy się, że w takim razie kolejne hity zagram specjalnie dla was, a będzie Beyoncé i Somber też się pojawi w SCM.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Ku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
1: Najpierw kolacja w Wino i Grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
10: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: To może być jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej. Tam zagrają międzynarodowe gwiazdy muzyki elektronicznej, a wśród nich m.in. Skytech czy Calvi Remi. Scena stanie wśród drzew na terenie Parku Dworskiego. Do tego będzie też specjalna oprawa świetlna. Festiwal Park Beats już w najbliższy piątek i sobotę. A w piątek głośno będzie też w Warszawie na błoniach PGE Narodowego. Zagra m.in. Bledka, White 2115, Modelki, Żabsoni Plan B. Przed chwilą wspomniałem o rocznicy ślubu jednej od Pawła, ale Sylwia właśnie napisała, że ona też dzisiaj z mężem świętuje pierwszą rocznicę. No to wam też najlepszego. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, 12 równo. Mati Fuczyło, cześć!

My body isn't ready, to Somber. Kilka dni temu zagrał na Siget Festival, na którym byliśmy my i na który zabraliśmy naszych słuchaczy. Wszystko zresztą możecie jeszcze zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. A jak u was ta niedziela? Ja w ciągu kilku minut dowiedziałem się o dwóch parach już, które świętują dzisiaj swoje pierwsze rocznice ślubu. No to może jest was dzisiaj więcej? Albo może ktoś ma dzisiaj drugą, trzecią, piątą albo dziesiątą rocznicę? A może ktoś świętuje coś zupełnie innego? No dajcie znać głosówkami i wiadomościami na Messengerze Radia SK, bo coś mi mówi, że dzisiaj w niedzielę, 16 sierpnia i to jeszcze 16 minut po 12, okazji do świętowania jest sporo. A jak świętować, to z hitami i z SK-ą. Swedish House Mafia, Wait So Long to jeden z tych hitów. Jakie dzisiaj obchodzicie święta? Czekam na głosówki, wysyłajcie na SK-owym Messengerze.

0: Co za piękny hit, to Blinding Lights, The Weeknd niedawno zagrał w Polsce. I tak brzmi lato zeską, ale czas na coś.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czas na coś zupełnie nowego, ale też bardzo letniego. Fastboy to bracia, którzy nagrywają już naprawdę sporo rzeczy. Nagrali już wiele, wiele hitów. To chociażby Bad Memories. No i Lukas i Felix mają kolejnego mocnego kandydata na przebój. Jako że my w Esce wybieramy najfajniejsze nowości, to to jest jedna z nich i mam nadzieję, że wam się spodoba. A myślę, że tak. Tym bardziej, jeśli lubicie około klubowe brzmienia. My w Esce w każdy piątek i w każdą sobotę w nocy z soboty na niedzielę gramy Esca Live Remix, a więc najlepsze sety od najlepszych DJ-ów i producentów na całym świecie. Ale jeżeli chcecie poczuć lato, jeżeli chcecie poczuć się jak w klubie już teraz, no to nie ma żadnego problemu. Music Sounds, Fastboy, gramy! Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: I robi się romantycznie. Imagine Dragons, Demons, 28 minut przed 13. Ja zapytałem o to, czy ktoś jeszcze dzisiaj ma powody do świętowania i nie spodziewałem się, że jest was aż tylu. No ale skoro zapytałem, to teraz mam obowiązek pozdrowić wszystkie te osoby, prawda? No to słuchajcie, bo będzie lista. Monika napisała, że dziś jej dziadkowie świętują 68. rocznicę ślubu. No to robi wielkie wrażenie. Jasne, że najlepszego. Ona napisała, że razem z mężem mają dzisiaj swoją pierwszą rocznicę. Karolina dzisiaj świętuje 7. urodziny chrześnicy Igi. Kasia nagrała głosówkę.
1: Cześć!
0: No cześć!
1: Mamy swoją 12. rocznicę dzisiaj z mężem. Pozdrawiamy całą Eskę.
0: No to my też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy najlepszego dla was. Małgosia z kolei napisała, że u niej dzisiaj 29. rocznica z mężem Sebastianem. I jeszcze jedna głosówka.
2: Cześć Eska.
0: No cześć.
2: Ja dzisiaj z moją żoną świętujemy 17. rocznicę związku. Tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo mocno kocham moją żonę Wasię i bardzo mocno ją pozdrawiam. I mojego syna Kubusia. Pozdrawiam.
0: A więc tak, jeżeli ktoś z was nie ma dzisiaj powodów do świętowania, to teraz już macie, można się podpiąć do kogoś. Radio Eska. Do wyboru opcji jest sporo.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kaufland jest fresh. I po reklamie.

0: Ależ to jest hit. Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls. A w studiu, ale to jest hit.
1: Ale Łukasz Duńczyk. Mati uczyło dobrze mówi. To był hit i będzie więcej takich
0: no,
1: dobrych
0: hit
1: hitów.
0: Przede mną siedzi, właśnie przede mną. Łukasz powiedział, że dzisiaj taka fajna wakacyjna pogoda, aż chciałoby się gdzieś wyjść. No i przyszedłeś do
1: Przepięknie
0: studia.
1: Przepięknie jest. Wiem, że nie wszędzie, bo już tam od zachodu jakieś chmury deszczowe idą, tak. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. No spokojnie.
0: Rozgonisz te chmury. No tak, widzę hity właśnie, które masz przygotowane. Będzie Wiktor Waligura, będzie Duke Dumont.
1: Damiano. Dawid też będzie.
0: Damiano, Dawid. No to wspaniale. Łukasz, w takim razie oddaję tobie pałeczkę tego, żeby dbać o to, aby dzisiaj ta letnia pogoda, nawet jeżeli jej nie będzie, to żeby została.
1: A dobra, korzystaj z niedzieli i wy też z hitami na czasie oczywiście.
0: No i pięknie.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
9: W Polsce naprawdę dużo się dzieje i szczególnie dużo dzieje się muzycznych rzeczy. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Mam dla Was opcję na to, dokąd warto się wybrać. A wybrać warto się m.in. do Iłowej. Park Dworski w Iłowej zaprasza Was 21 i 22 sierpnia. Tam Park Beats Festival 2026. Zagrają najlepsi DJ-e z całego świata. Warto być, jeżeli lubicie elektroniczne klimaty. Jeżeli jednak lubicie klimaty nieco inne, to 21 sierpnia warto wybrać się do Warszawy. Tam męskie granie na scenie m.in. Zalewski, Gott Kacperczyk, Wiktor Dyduła i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie też opcja usłyszenia hitu Nareszcie, a więc tegorocznego hymnu i jeszcze Erste Letnie Brzmienia 21-22 sierpnia Gdańsk.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
10: Muzyką się żyje.
11: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
12: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
11: Rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce o bursztynowego słowika będzie m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan-Jowi czy Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza już 24 sierpnia, a tymczasem mamy 16, niedziela, minuta po godzinie 13. Wiem, że u niektórych teraz padło to ostatnie spojrzenie na morze, na plażę, albo na góry, albo na jezioro. I wracamy z wakacji. Jeśli wasz plan na najbliższe godziny to trasa długa, to SK się poleca do samochodu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Ale nie wszyscy muszą wracać, prawda? Ja się też polecam do leżenia na leżaku, w ogrodzie, gdzieś w cieniu drzewa, albo smażenia się na plaży. Wiktor Waligura nas teraz rozluźnia.

wakacyjny hit zawsze na czasie na antenie Radia SK i od razu jest lepszy humor na tylnych siedzeniach w samochodzie, bo to numer ze Shreka. Tak wam meseczka gra w długiej trasie, 17 minut po godzinie 13. Dzisiaj w wielu miejscach może zagrzmieć, przez Polskę przechodzą burze, zwłaszcza na zachodzie może grzmieć. I słuchajcie, jest ważne ostrzeżenie od ekspertów. W czasie burzy lepiej nie brać prysznica. Słuchajcie, bo się okazuje, że wyładowanie atmosferyczne może się przedostać do instalacji wodno-kanalizacyjnej. I jak będziemy się myć, to może nas piorun strzelić, słuchajcie, więc nie ryzykujmy. Ale co ciekawe, eksperci mówią, że też lepiej w czasie burzy nie myć naczyń. Także jeśli u was teraz grzmi albo może grzmieć, to lepiej te naczynia po obiedzie odłożyć, lepiej poczekać dla własnego bezpieczeństwa. Może druga połówka się tym zajmie. A my gwiżdżemy na to wszystko, słuchajcie. Odpoczywamy sobie, bo to jest niedzielne, leniwe popołudnie z Radiem SK. To jest dzień bez słowa na P, bez dnia na P. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

0: bardzo przyjemne są te dzwoneczki, bo nie kojarzą się z budzikiem. To jest luźne niedzielne popołudnie z hitami na czasie H w Radiu SK. I teraz proszę was o pomoc. Musimy pomóc naszemu słuchaczowi Michałowi, który ma problem. Chłop ma urlop, słuchajcie, i się troszeczkę nudzi. Posłuchajcie.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na siłownię, bo mam urlop od piątki i już się nudzę. Ale chyba coś wymyślę. Jak nie, to niech dadzą znać słuchacze, co tu można robić fajnego.
0: No właśnie, co Michał może robić, skoro się tak nudzi na tym urlopie? Może dacie znać, może komuś przy malowaniu ścian pomoże. Albo przyda się do pomocy przy niedzielnym obiedzie. A może szukacie kogoś, kto wam krem z filtrem na plecach rozsmaruje. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Szukamy zajęcia dla naszego słuchacza Michała w to luźne niedzielne popołudnie, a ja wam w tym czasie dobrze zagram. Gips i Igo, ostatni dzień lata, to po krótkiej przerwie.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
8: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
7: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
9: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni.
10: Bilety na parkbeats.pl.
11: I po reklamie.

0: spokojna, jedna Spyro, a w tle gotujące się ziemniaki na obiad. Jaki to jest piękny duet. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Dzisiaj szukamy wspólnie pomysłu dla naszego słuchacza Michała, który się biedny nudzi w tę wakacyjną niedzielę. Ale na szczęście na was można liczyć, macie sporo pomysłów. Teraz Agnieszka, proszę bardzo.
1: Hej, Radio SK. Okay. Mój mąż aktualnie jest na budowie, także koledzy, któremu się nudzi, zapraszamy serdecznie do pomocy.
0: No mąż na pewno z takiego pomocnika byłby zadowolony. Pytanie, czy ty byś potem była zadowolona z tempa prowadzonych prac? Wy też dorzucacie swoje pomysły, co Michał, który się nudzi, może w tę wakacyjną niedzielę, w to luźne popołudnie robić. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czyścimy magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
13: A gdyby tak wybrać się na fajny koncert albo gdzieś indziej, Matifu czyło cześć, to jest SK Summer City. Razem z nami na pewno nie zabraknie Wam dobrych propozycji. Zacznijmy od Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. To wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Tam na scenie naprawdę wielu artystów. Będzie też walka o bursztynowego słowika i będzie się działo, emocji będzie na pewno dużo. Tak samo jak dużo emocji będzie na PGE Narodowym 11 i 12 września, tam Drift Masters Grand Finale, a więc wielki finał szybkich historii związanych z driftem. Jeśli lubicie właśnie tego typu rzeczy, to wpadajcie. Jeszcze Błonia PGE Narodowego zapraszają w piątek najbliższy, tam m.in. modelki Whitechor czy Żabson.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
14: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 12 osób nie żyje, a 10 jest poważnie rannych. To po nocnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pojeździe podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców.
15: Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia. Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na Węgrzech.
14: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Według wstępnych ustaleń autokar wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Kierowca został zatrzymany. Tragedia nad jeziorem w Siemierowicach na Pomorzu. Utonęły tam dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie oznaczeń nad wodą. Worek medali dla Polaków w Birmingham. Biało-czerwoni zdobyli w sobotę 4 medale Mistrzostw Europy. Srebro wywalczyły Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowicka i Marta Rzodzik. Brąz zdobyła kobieca sztafeta 4x100 metrów. Polacy mają już na koncie 7 medali.
16: I mają na koncie masę spalonych kalorii. Nasi zawodnicy zasłużyli na taki gigantyczny niedzielny obiad i przede wszystkim na chwilę odpoczynku. A SK w tej sprawie jest bardzo dobra. Pasujemy idealnie, odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: dobry was i samochód pięknie sunie po autostradzie, wracając z wakacji. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i dzisiaj mamy sposoby dla osób, które się nudzą, bo Michał wcześniej się do nas odezwał i mówi, że od piątku ma urlop i już dzisiaj nie wie, co ze sobą zrobić. Ale na szczęście Ania ma propozycję.
1: Hejka SK, mam propozycję dla Michała. No. Zrobiłam duże pranie, wszystko ładnie wyschło. I teraz by się przydało to poprasować. Nienawidzę prasowania.
0: Nie no, Ania, spokojnie, nuda ma swoje granice. Ja myślę, że Michał nie jest aż tak znudzony, żeby stosować tak drastyczne metody. Coś wymyśli, czymś się zajmie. Dziękujemy ci, Aniu, serdecznie. Zmotywowałaś Michała, żeby zaczął myśleć, co może zrobić. Sam sobie coś zorganizuje. A my gramy dalej hity na czasie. Wasz ulubiony, numer jeden gorącej dwudziestki od Temper City już teraz.

0: Katy Perry ze Snoop Doggiem. W Radiu SK mamy najlepszy zestaw hitów na czasie na lato, a to ogromny zaszczyt dla polskiej aktorki i polskiej piosenkarki. Słuchajcie, Julia Wieniawa wystąpiła na jednej scenie z legendarnym Andreą Bocellim. Ten legendarny tenor występował w Gdańsku w piątek, no i na jedną piosenkę zaprosił na scenę Julię Wieniawę i tak razem brzmieli. No, ciarki przechodzą, przepięknie to wyglądało, ale słuchajcie, skoro Julia Wieniawa zgodziła się zagrać na koncercie Andrea Bocellego, no to w takim razie teraz oczekujemy, że Andrea Bocelli zagra w rodzince.pl. Andrea na pewno dzisiaj zagra na PGE Narodowym w Warszawie, a wcześniej, bo już za chwilę, zagra na antenie Radia SK w hicie DNA z Davidem Gattą.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.
5: Esko.

Ten numer stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. A że SK zawsze jest na czasie, no to takie numery wam gramy. Post Malone i Swae Lee. A wczoraj nad Bałtykiem doszło do niecodziennej sytuacji. Foka wskoczyła na deskę SUP. To się wydarzyło, słuchajcie, w Mielnie. Pewna rodzinka sobie blisko brzegu pływała na desce SUP i w pewnym momencie hops, na deskę wskoczyła mała foka. I słuchajcie, ona się położyła na tej desce, przekręciła się na boczek i jeszcze kazała się głaskać. Polecam wam zobaczyć zdjęcia na SK.pl. To jest bardzo słodka foka. Ale ja też się nie dziwię, czemu ona to zrobiła, prawda? To jest przecież jej dom, Bałtyk. Jakby nam ktoś pływał w wannie, to też byśmy sprawdzili, o co chodzi. Chociaż pewnie nie kazalibyśmy się głaskać. Znaczy, no, zależy, kto by w tej wannie się pojawił, prawda? W Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. SK.

0: Reklama.
1: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
2: Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkix Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeszcze raz!
8: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rusza śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób nie żyje, a około 40 poszkodowanych jest w szpitalach. Polska wysyła na Węgry specjalny samolot z pomocą medyczną i przedstawicielami MSZ. A na Podkarpaciu, skąd m.in. pochodziły ofiary, flagi opuszczono do połowy masztu.
12: Zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy.
11: Powiedziała nam wojewoda Teresa Kubas-Hul. Jutro o 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy uczczona zostanie pamięć 12 ofiar tragedii. Sprawca ataku nożem w Kętach zatrzymany. Mężczyzna w nocy na stacji benzynowej ranił 4 osoby i uciekł. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Pożeracze smutków mają pomóc dzieciom w szpitalach. W całej Polsce powstają specjalne maskotki, które mają pomóc najmłodszym w trudnych chwilach. Chętnych do szycia nie brakuje.
13: Mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
11: A maskotki trafią na oddziały onkologiczne.
14: Oho, zaczęły się powroty z wakacji, są korki. Klasycznie S3 w okolicach Szczecina już stoi, A1 od strony Trójmiasta przed bramkami, S7 przed Warszawą, Zakopianka przed Krakowem, tam gdzie zawsze. Dla wszystkich stojących w korku na uspokojenie Charlie Puff już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Kwiatkowski i Margaret. Już 24 sierpnia razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a wy już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę, także warto Eski słuchać, bo mamy też ważne rady życiowe. Chodzenie po schodach wydłuża życie, tak mówią naukowcy. Według najnowszych badań osoby, które regularnie wchodzą po schodach, rzadziej zapadają na poważne choroby sercowo-naczyniowe. Także słuchajcie, pamiętajmy o tym, zwłaszcza kiedy wejdziemy do budynku i zobaczymy, że na windę nie trzeba czekać, że ona już jest na dole, wystarczy kliknąć i wjechać na górę. Oj, to wtedy strasznie ciężko się zmotywować, żeby iść po schodach, prawda? To jest tak, jakby ktoś nam postawił na talerzyku ukrojony kawałek ciasta z łyżeczką. No weź tu się, człowieku, powstrzymaj. No i też, jak się wchodzi po schodach, to błyskawicznie weryfikuje, w jakiej jesteśmy kondycji, prawda? Najgorzej jest, jak wejdziemy na samą górę i spotkamy kogoś na klatce schodowej. I ta osoba zapyta, a co ty taki zdyszany? A nic, po schodach wchodziłem.

0: Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Odpalacie Eskę i jesteście na bieżąco z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I tak jest codziennie. Czy to poniedziałek, czy to niedziela. Dosypujemy wam do kawki w długiej trasie najlepsze świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje pewien pan z gitarą. Znacie ten numer doskonale z Radia SK. On też swoją karierę zaczął w Radiu SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I teraz Mark Embor, amerykański artysta, przychodzi z nowym numerem w sam raz na wakacje. The Proof, już teraz w Radiu SK.

0: Jak byłem mały, to pamiętam, jak ten numer leciał w radiu, jak jeździłem na wakacje z rodzicami. The Underdog Project w Radiu SK z nami, można fajnie powspominać. A jej ciągle mało, słuchajcie. Iga Świątek się nie zatrzymuje po wygranej na turnieju w Toronto. Dzisiaj zaczyna walkę na turnieju w Cincinnati. Maja Chwalińska już swój mecz wygrała. Teraz pora na Igę, która o godzinie 18.30 zmierzy się z Kolumbijką Emilianą Arango. To jest dużo niżej notowana rywalka, także jeśli Iga Świątek się dzisiaj wyspała i zje dobry niedzielny obiad, to powinno się udać bez problemu. SK jest tam, gdzie wy i tam słońce, gdzie my. O tym za chwilę zaśpiewa Wiktor Dyduła.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Jakby ktoś się pytał, to my odpoczywamy. My nic nie robimy i dniem na pesie nie przejmujemy, bo on jeszcze jest jeszcze bardzo daleko. Swedish House Mafia, Illegally w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. A Marta nas pozdrawia z samochodu. Daje znać na SK-owym Messengerze, że właśnie dojeżdża do Bukowiny Tatrzańskiej. Już widać góry. Niedługo się rozpakowują, a potem idą na jedzonko do karczmy. A wy jak spędzacie wakacje? Opiszcie nam to w SK-owej apce na smartfony. Tam klikacie zakładkę konkursy. SK tam, gdzie ty. I piszecie. A my wam wręczamy eskowe leżaki i bezprzewodowe wodoodporne głośniki, które śmiało możecie zabrać i do kajaka, i na deskę SUP. Zgłaszajcie się, a ja po godzinie 16 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.

0: Reklama.
1: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
2: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
4: Tak!
3: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: Serce Parku Dworskiego na Parkwitz Festiwal Piłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkwitz.pl.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a 7 walczy o życie. Trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Polskie służby są gotowe do transportu rannych do kraju.
16: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
15: Mówi wojewoda Podkarpacia Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, autokarem wracali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy byli wcześniej w Bośni i Hercegowinie. Do wypadku doszło w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem. Paliwa na stacjach nie zabraknie. Minister energii zapewnia, że dostawy są zabezpieczone. Od poniedziałku przez 2 tygodnie paliwo będzie tańsze w ramach wznowionego pakietu CPN. Na razie nie wiadomo, czy program zostanie przedłużony. I na koniec średniowiecze w Bielsku Białej. W sobotę wielka gra terenowa, tajemnica skarbca Zamku Sułkowskich, a dzień później...
17: Rodzinny festiwal kreatywności. Nasza ulica zamkowa zamieni się w kolorową, tropikalną przestrzeń pełną twórczej zabawy.
15: Mówił Andrzej Lichosyt, wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej.
18: A ja właśnie przeglądam wasze zgłoszenia z eskowej apki. Natalia pisze: hej Eska, właśnie jadę nad jezioro ze znajomymi, łapiemy ostatni gorący dzień lata. Nie taki ostatni, jeszcze będzie ciepło, do niedzieli daleko. A w Esce na playliście cały czas rządzi lato. Dawid Podsiadło już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć. Jak zgarniecie eskowy zestaw wakacyjny, leżak plus bezprzewodowy głośnik, to tak sobie będziecie leżeć na działeczce na przykład albo na plaży i gwizdać jak Dawid Podsiadło. I eska będzie wszędzie tam, gdzie wy. Za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was, minuta po 16.

0: Hit zawsze na czasie. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK. Tak wam gramy w drodze na wakacje, ale w pracy też z wami jesteśmy. I razem z nami teraz na antenie Kuba. Hej Kuba.
1: Hej SK.
0: Jak tam, nie za dużo dzisiaj tego odpoczynku u ciebie?
1: Nie, trzeba wracać do pracy niestety.
0: No właśnie, powiedz wszystkim, co to za praca dzisiaj cię spotkała?
1: Kładzenie gładzi, wykończenie własnego mieszkania.
0: Kuba napisał w zgłoszeniu, gładzie, gładzie i jeszcze raz gładzie. Dużo ci tej roboty jeszcze zostało?
1: No dwa pokoje.
0: Dwa, czyli jeszcze się trochę zejdzie. Tydzień co najmniej,
1: jeszcze
0: słuchaj.
1: Parę dni. Może jakiegoś... No, parę dni.
0: A, to może jakiegoś szwagra se zaproś, albo kolegę przynajmniej, co ty na to?
1: Jest to pomysł.
0: Jak powiedziałeś przed wejściem na antenę, teraz pojechałeś na obiad. No to słuchaj, skoro żona prowiant zapewnia, to poproś opcję z wyżywieniem, z dowozem do mieszkania remontowanego. I słuchaj, może być nawet przyjemnie, bo teraz od Radia SK dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik, żebyś mógł w tym remoncie eseczki słuchać cały czas.
1: Super, dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Jak się zmęczysz, to wiadomo, będziesz mógł zjeść, rozłożyć się na leżaku i siły łapać, żeby ten remont szybko dokończyć.
1: Wiadomo, super, dzięki.
0: To miłej pracy ci życzę dzisiaj. Trzymaj się, Kuba.
1: Dzięki bardzo, na razie.
0: A dla wszystkich domowych ekip remontowych gramy dalej. Teddy Swims już teraz.

0: Tame Impala. Znacie tę ekipę doskonale z hitu Dracula, a to ich gorąca nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Słuchajcie, jakiś czas temu była turystyka paliwowa, Niemcy przyjeżdżali do nas tankować, a teraz jest coś nowego. Teraz jest turystyka fryzjerska. Słuchajcie, podobno Niemcy z przygranicznych miejscowości przyjeżdżają do Polski zrobić sobie fryzurę, bo u nas jest i dobrze, i podobno dwa razy taniej. Bardzo dobrze, niech sobie przyjeżdżają, nam się to opłaca, prawda? Tylko niech się nasi sąsiedzi nauczą mówić po polsku, no bo tak po niemiecku, to ciężko im będzie poplotkować z panią fryzjerką.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: To Lego Pikachu!
9: Nie.
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
10: Tak!
9: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Ja wiem, że niektórzy teraz wracają z wakacji, ale kto nam zabroni mieć wakacyjną atmosferę w samochodzie? SK dba o to, żebyście mieli lato cały czas spakowane. DJ Godza i Jason Derulo w Radiu SK. Nadchodzi koniec pewnej epoki. Kibice będą płakać, słuchajcie. Cristiano Ronaldo w jednym z wywiadów powiedział tak: to prawdopodobnie mój ostatni rok w piłce nożnej. Słuchajcie, także to już jest sama końcówka wielkiego piłkarza. Ale ja chcę zauważyć jedną rzecz, słuchajcie. Cristiano Ronaldo niedawno wziął ślub. Coś czuję, że to zakończenie kariery to będzie ich wspólna decyzja. Pewnie na weselu Cristiano śpiewali tak:
1: już nie będzie wspólnych balang i wypadów na mecz.
0: I to drugie chyba się spełni.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Jednakże jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
16: Sprawdźmy, co imprezkowego dzieje się w Polsce. Zaczynamy SK Summer City. Dzisiaj drugi występ światowego artysty w naszym kraju. Ten głos zna każdy. Na PGE Narodowym zagra Andrea Bocelli, czyli autor słynnego Time to Say Goodbye, ale ostatnio też słyszymy go w hicie DNA z Davidem Gettą. W piątek Andrea Bocelli grał w Gdańsku i wtedy jedną piosenkę zaśpiewała z nim Julia Wieniawa. Ciekawe, czy też tak będzie na PGE Narodowym. Dzisiaj warto też być w Kraśniku. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie kultowy polski zespół T-Love. Wstęp na koncert jest darmowy, a na eskowym Instagramie możecie zobaczyć, co się wczoraj działo na SK Music Tour w Szczecinie, a działo się naprawdę sporo. Dzisiaj też ostatni dzień Olsztyn Green Festivalu. Nad jeziorem Ukiel zagra Vito Bambino, bracia Kacperczyk, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
17: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie będzie dziś transportu rannych z Węgier. Na miejsce poleci polski samolot z zespołem pomocy i wiceminister zdrowia. Decyzja o transporcie rannych zapadnie najpewniej jutro. Zdecydują o tym lekarze. Jak podkreśla wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, na ten moment...
18: Rozmawiamy z przewoźnikiem, rozmawiamy z osobami, które mogłyby wesprzeć nas w tłumaczeniu z języka polskiego na język węgierski. natomiast decyzje jeszcze nie zapadły.
17: Wojewoda dodaje również, że przygotowuje się do wyjazdu na Węgry. Przed nami załamanie pogody. Na początku tygodnia czekają nas deszcz i burze. Najmocniej popada na południu kraju. Przyjdzie też ochłodzenie. We wtorek i środę na wschodzie i południu tylko 16 do 18 stopni, a w pozostałej części kraju do 23. A skoro idzie ochłodzenie, to bociany już ruszają w drogę. Mazurski bocian Krutek ruszył już na południe. Jego lot do Afryki będzie śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
16: A jeśli wy też już teraz się zbieracie i wracacie z wakacji, to SK się do was dosiada i zapewnia najlepszą playlistę w długiej trasie. I przypominam, jeśli nie musicie, nie tankujcie dzisiaj samochodu, bo jutro paliwo ma być o złotówkę tańsze. A jeśli już musicie, to tak za 50 albo za stówkę, jutro się zaleje do pełna. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 17.

na full przy tym numerze, to bas zagłuszy marudzące dzieci na tylnym fotelu, które pytają, czy daleko jeszcze. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Jedziemy razem na wakacje albo wracamy z wakacji. No i słuchajcie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Po ostatnim zaćmieniu słońca, chwilę po tym, jak słońce zaszło, w Google nastąpił nagły wzrost wyszukiwania frazy "bolą mnie oczy". I to nastąpiło, słuchajcie, według najnowszych danych Google'a, dokładnie 12 sierpnia o 20, czyli chwilę po tym, jak zakończyło się zaćmienie słońca. Czyli słuchajcie, wiele osób patrzyło prosto w słońce gołymi oczami i to oczywiście rodzi problemy, to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. I jest kolejne potwierdzenie, jak czytam, słuchajcie, podobno kliniki okulistyczne w Niemczech teraz przeżywają oblężenie, bo tam też ludzie patrzyli w słońce, czyste słońce, gołym okiem. Znaczy pytanie, na ile to jest prawdziwy ból oczu, a na ile próba załatwienia sobie L4 na poniedziałek. A my gramy dalej, to jest Stefa Wolna, od słowa poniedziałek, 17:16 na zegarze.

0: Bardzo fajnie wystukuje się rytm tego kawałka na kierownicy w samochodzie. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Wcześniej mówiłem coś o marudzących dzieciach na tylnym siedzeniu i się, słuchajcie, okazuje, że istnieją dzieci, które nawet w dalekiej trasie nie marudzą. Jak to zrobić, to Sylwia wam teraz opowie.
1: Witaj, SK. Marudzące dzieci? U nas to nie problem. Wystarczą super atrakcje w ciągu dnia i moje trzy aniołeczki grzecznie sobie śpią. Miłej podróży.
0: A to Sylwia, to ja zagram coś takiego kołyszącego, na przykład Taylor Swift, żeby się nie obudziły. A jak się obudzą, to ja mam dla ciebie jedną radę. Zrób wszystko, żeby odwrócić ich uwagę, jak na reklamach, na billboardach będzie się wyświetlała reklama pewnego znanego fast fooda, w którym są takie zestawy z zabawkami. Wysyłam wam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story. Radio
2: SK. Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh! Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkwiec Festiwal Piłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkwiec.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

ale przy tym numerze przyjemnie się łapie siły przed nowym tygodniem. Sombr w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i trzeba łapać siły, szczególnie ona powinna łapać siły. Iga Świątek już za nieco ponad pół godziny, o 18.30 zacznie grać na turnieju w Cincinnati, także mocno kibicujemy. Za chwilę w newsach Radia SK zajrzymy też na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
14: Na początku ustalmy jedną ważną rzecz. Wakacje jeszcze się nie kończą. Jeszcze sporo imprez nam do zaliczenia zostało. Ja właśnie w tej sprawie, Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już w piątek i sobotę ważnym miejscem na imprezowej mapie Polski stanie się Iłowa w województwie lubuskim. Przed nami kolejna odsłona festiwalu Park Beats. To coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Jak sama nazwa wskazuje, impreza odbędzie się w parku. I to takim pięknym parku, zabytkowym. Na scenie międzynarodowy skład producentów, wśród nich polscy producenci jak Skytech czy Calvi i Remi. A jak na imprezie pojawia się Explosion, no to wiadomo, musi być dobrze. Najbliższa sobota ciekawie zapowiada się też w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. Zagrają tam największe gwiazdy polskiego hip-hopu. W ciągu jednego wieczoru na scenie pojawi się White 2115, Young Leosia, Kazba Łagany czy Fukaj.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
15: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Specjalny samolot poleci dziś na Węgry. To pomoc dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Na pokładzie będą przedstawiciele MSZ i służb medycznych. Wylot zaplanowano między 18 a 20. O 19.30 odbędzie się briefing na lotnisku w Warszawie. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 12 w Wielkopolsce. W Łukaszewie w powiecie jarocińskim dachował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 19.30. A wieczorem ostatnia szansa na polskie medale w Birmingham. O 20.55 Małgorzata Maślak-Glugla wystąpi w finale rzutu oszczepem. Po 22.00 Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska pobiegną na 1500 metrów. A na koniec o medal powalczą sztafety 4x400 metrów.

0: wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: I po reklamie.

0: Radio Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Tak zakręcam.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: I po reklamie.

0: Polska 106,6.
1: Reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
4: Klaudia Mazurek. Sporo propozycji stand-upowych we wrześniu w Zielonej Górze, na przykład Tomasz Boras i program Kairos. To 9 września w Kawonie. W piwnicy Teatru Cztery Kąty pojawi się natomiast Tomek Kołecki w programie Wuja z USA. Oprócz Tomka na scenie tego wieczoru pojawią się również supporty w postaci Piotrka Jaskuły oraz lokalnych artystów całości 10 września. I we wrześniu można wybrać się także na kabaret. Grupa Ani Mrumru na scenie 13 września to w Filharmonii Zielonogórskiej z najnowszym programem pod tytułem Mniej więcej. Propozycja komediowa także w Lubuskim Teatrze. Komedia Genialny pomysł w reżyserii Wojciecha Adamczyka. To już 5 września w ramach winobraniowych spotkań teatralnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

0: jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Klaudia Mazurek, cześć w Żarach. Jeśli muzyka elektroniczna to wasz klimat, to zapiszcie sobie te daty 21 i 22 sierpnia. Wtedy to właśnie w Parku Dworskim w Iłowej odbędzie się Park Beats Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści z Polski i z zagranicy, a wśród nich m.in. Marlo, Aviram, Westbam, Matt Bukowski, Calvi i Remi oraz Natalia Wojciechowska. Dodam tylko, że jeden z festiwalowych artystów już przygotowuje się na spotkanie z wami. Tu Aviram z Winiewici i chcę potwierdzić, że przyjeżdżam 22 sierpnia na Park Beats Festival. Będzie cudownie. Do zobaczenia. A więc widzimy się niebawem w Parku Dworskim w Iłowej. Pozdrawiam.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: SK Żary News.
3: A teraz zaglądamy do Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych w Żarach i rozmawiamy z Martą Januś i Aleksandrą Matusiak.
4: Na początek, jak zrodził się pomysł założenia stowarzyszenia i co było takim impulsem?
5: No przede wszystkim taka ogromna potrzeba siostrzeństwa, posiadania siostry tak naprawdę. Ja pochodzę z takiego domu, w którym były cztery kobiety, cztery siostry. One się zawsze spotykały, śpiewały razem, robiły bardzo dużo wspólnie rzeczy, a ja mam tylko starszego 9 lat brata. Czułam się po prostu samotna, potrzebowałam siostry, potrzebowałam takiego wsparcia kobiecego. Wynikało to z różnych moich takich przeżyć osobistych, powiedziałabym takich dramatów moich osobistych w życiu prywatnym, kiedy potrzebowałam wsparcia kobiet, a ich po prostu już w moim życiu nie było. Powstał taki pomysł, zrodził się w 2018, realizował się w 2019. Takie luźne spotkania kobiet, kręgi kobiet, tak to nazywałam wtedy. One jeszcze nie były tak popularne, jak teraz są popularne. Zaczęłyśmy się spotykać, rozmawiać, robić różne rzeczy wspólnie, wymieniać się swoimi doświadczeniami. A potem przyszła pandemia, trudny czas i my jakoś tak w buncie chyba tego, że zostałyśmy pozamykani, zostaliśmy wszyscy pozamykani w domu, zrodziło się właśnie taka ogromna potrzeba spotykania na żywo i w 2021 zorganizowałyśmy, poznałyśmy takie osoby przez kobiety, przez internet tak naprawdę, na różnych grupach. I ta grupa była na początku bardzo liczna, zahaczała tak naprawdę o całe Lubuskie. Mhm. I spotykały się na tej grupie kobiety z Lubuskiego. Potem zaczęłyśmy się spotykać, chyba pierwsze spotkanie było w kwietniu 2001 roku, tak? 2021 roku.
6: Ale w kwietniu mnie nie było, ja byłam na Nocy Kupały.
5: A, tak. A potem my akurat z Olą spotkałyśmy się rok później bodajże.
6: Tak, w 21 i to była, najpierw kupowałam od ciebie świece, a później się umówiłyśmy na Noc Kupały i pierwszy raz wtedy się w zasadzie
5: tak, i to było
6: widziałyśmy.
5: Pierwsze spotkanie tych wszystkich kobiet, które się na tej grupie lubuskiej zebrały, znaczy większości, tak, wiadomo, że nie wszystkie. To była taka ewolucja tak naprawdę tych spotkań, bo one nie wyglądały tak, jak wyglądają teraz. One były bardziej takie zamknięte, tylko osoby, które należały do tej grupy, przychodziły na te spotkania. Aż postanowiłyśmy w 2022 wyjść na zewnątrz. Wtedy zaprosiła nas do żagania Estera Parker bodajże. I pierwszy krąg był taki otwarty w żaganiu, gdzie przyszło
6: Ale
5: sporo dziewczyn.
6: Już jako stowarzyszenie byłyśmy? Czy
5: nie, jeszcze nie byłyśmy jako stowarzyszenie. I właściwie wszystko zaczęło się w sierpniu tegoż
6: tak.
5: roku, kiedy pojechałyśmy.
6: 2022. Zostałyśmy zaproszone do żagania na taki, to był taki jakby...
5: Jarmark Zdrowia i Rodziny,
6: tak.
5: Pamiętam, przez starostwo żagańskie.
6: To było, było jakoś.
5: Tak, pod koniec sierpnia. I wtedy postanowiłyśmy
6: po tym
5: zalegalizować, jak gdyby stworzyć coś, co jest stricte poświęcone kobietom, tak?
6: Tutaj w zasadzie mogę dodać, że z tym pomysłem pchnął nas do tego pomysłu mój mąż, który jest notabene księgowym i mówi, jak już spotykacie się i robicie coś, to zacznijcie, zalegalizujcie to, zacznijcie po prostu robić to
4: Oficjalnie.
6: Oficjalnie. No i on nas zmotywował do tego, żebyśmy właśnie założyły Stowarzyszenie Kręgu Kobiet Kreatywnych.
7: Także z potrzeby kobiet, ale tak naprawdę zmotywował nas mężczyzna.
4: Mąż.
6: Ja tylko jeszcze bym chciała dodać, że u mnie było też bardzo podobnie. W sumie w zasadzie Marta mnie wciągnęła w Kręgi Kobiet. Zaczęłyśmy się spotykać. Ja spotkałam się z Martą, ponieważ chciałam od niej kupić świece, bo Marta robi piękne świece sojowe. Przepraszam, nie sojowe, tylko z wązy pszczelej. Sojowe to Monia. Ja też pochodzę z takiego domu, gdzie jestem najstarszą siostrą, mam trzech młodszych braci, nigdy nie miałam siostry. Moja mama dosyć wcześnie zachorowała i niestety już zmarła, także też nie miałam tego kobiecego pierwiastka w swoim życiu. I kiedy poznałam Martę i inne kobiety, które tworzą te kręgi kobiece, zaczęłyśmy się spotykać, po prostu wreszcie mogłam otworzyć się na ten ukryty w sobie, głęboko zakopany pierwiastek kobiecy i pomogło mi to po prostu być tą kobietą w pełni, otworzyć swoją kobiecość.
7: Także w 2022, 12 kwietnia dostałyśmy...
6: Nie, przepraszam, 12 grudnia.
7: Grudnia, tak, ja już w kwietniu jestem. 12 grudnia dostałyśmy numer KRS, potwierdzenie, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
6: Tak.
7: I od tej pory oficjalnie działamy, a w marcu następnego roku powstała siedziba.
6: Tak, tak. W marcu 2023. Tak. Tutaj
7: dzięki tak naprawdę Edycie Gajdzie, która nam to miejsce pokazała. Tak, tak.
6: Jeszcze swoje biuro nieruchomości i właśnie Edyta tutaj pokazała nam to miejsce. I dzięki niej tutaj jesteśmy w zasadzie.
7: Tak, bo to miejsce nie było wystawione, pamiętam, do wynajmu. I Edyta mówi, słuchajcie, chodźcie, ja wam pokażę jeszcze jedno miejsce. I tak już jak weszłyśmy tutaj, tak tu zostałyśmy, bo poczułyśmy, że to jest to miejsce. Także jesteśmy bardzo też z tym miejscem związane.
4: No właśnie, kobiecy krąg, siadamy w kręgu, tak jak teraz. I co dalej?
7: I co dalej? I tak naprawdę każda z kobiet, która siada w tym kręgu, przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. To są często smutki, troski dnia codziennego, jakieś takie frustracje, które prowokują trudne sytuacje. I żeby nie trzymać tego w sobie, one po prostu to, my tak zawsze mówimy, że zrzucają do kręgu. Zrzucają do kręgu, nie biorą sobie cudzych trosk na plecy, ale pozbywają się swoich. No, od dawna wiadomo, że jak coś jest wypowiedziane, to jest po prostu nam lżej. Więc tym kobietom jest lżej. Z czasem to już nie były tylko troski, ale to były radości i sukcesy. One wychodziły stąd, no i my również, po prostu z takimi lżejszymi plecami. Ten bagaż, ten ciężar zostawał tutaj, w tym kręgu. Każda ma swój czas, my wtedy nie przerywamy, staramy się nie przerywać, chociaż to nie jest łatwe, jak siedzi kilkanaście kobiet.
6: Ale też kultywujemy tutaj takie narzędzie mocy, akurat w naszym wypadku to jest bęben, albo jakiś inny instrument muzyczny tutaj od naszej Moni, która też tutaj z nami w stowarzyszeniu współdziała. I po prostu każda z tych kobiet ma swój czas, otrzymuje narzędzie mocy i mając to narzędzie mocy może wyrażać to, z czym tutaj przyszła.
7: Ale są też kobiety, które przychodzą się tylko jakby nakarmić tą energią naszą kobiecą, pobyć w tej energii kobiecej, bo nie mają jeszcze na tyle w sobie odwagi czy chęci, żeby mówić. Więc często też mamy takie kobiety, które po prostu chcą z nami pobyć, pomilczeć, tak? One się otwierają na kolejnym kręgu albo w ogóle po prostu przychodzą i z nami są. Więc tak to wygląda. Nie ma tu żadnych rytuałów, nie ma tu żadnych jakichś takich historii nie z tej ziemi. To jest po prostu takie kobiecość, siostrzeństwo, bycie razem, bycie z kobietą, zrozumienie, przynajmniej taka próba zrozumienia, bo też no, jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie wyłączyć wszystkiego, tak? Nie będziemy tutaj ukrywać, że jesteśmy bez oceny, tak? Bo ta ocena się pojawia, to jakby jesteśmy, jest nasz korzeń, tak? Jesteśmy w tym wychowani, ale my też wiemy, że każda kobieta, która tu przychodzi, ona przychodzi z jakąś swoją raną, z czasem też z radością, więc to jest piękne, że one po jakimś czasie przychodzą z takie wolne, nie?
6: Tak.
7: Takie wolne i dzielą się też radościami, sukcesami. Umiemy się z tą kobietą wtedy cieszyć. No to wtedy nam taka radość tutaj patronuje.
6: Taką ideą Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych jest to, żeby tworzyć te kręgi. One są nieodpłatne, także tutaj może przyjść każda kobieta. Warunkiem jest ukończone 18 lat, żeby jednak to była kobieta pełnoletnia i świadoma. I tak jak mówimy, tutaj nie ma żadnych wymogów. tylko po prostu chęć bycia szczerym, otwartym, autentycznym, po prostu bycia sobą. Tak jak Marta mówi, czasami są kobiety, które w ogóle nie chcą rozmawiać, nie chcą mówić, one po prostu chcą być i pobyć sobie. I to też jest w porządku.
7: Po prostu potrzebują, tak jak my kiedyś, siostry, która posiedzi przy tobie. Posiedzi, potrzyma cię czasem za rękę, której można się czasem wypłakać, z którą można się pośmiać, która cię akceptuje w pełni. Tego właśnie potrzebują te kobiety. Mówimy o tym, że jesteśmy dla każdej kobiety. Nie każda kobieta jest dla stowarzyszenia, bo no, spotykamy się z różnymi historiami, ale tak naprawdę każda może do nas trafić, każda może do nas przyjść i każda zostanie przyjęta.
6: Tutaj też, to też Marta mówi, to chyba jest któraś z twoich nauczycielek to mówiła i też my to powtarzamy dla kobiet, które chcą do nas tutaj przyjść i posiedzieć, czy też po prostu zobaczyć, co tu u nas się dzieje. Nie oczekuj niczego, ale bądź gotowa na wszystko.
7: Tak, spodziewaj się wszystkiego. Na pewno przychodzą zmiany, tak? Bo kręgi kobiet tutaj w stowarzyszeniu, czy też organizowane przez stowarzyszenie, bo one nie odbywają się tylko tutaj. Czasami jesteśmy gdzieś zapraszane, żeby taki krąg zrobić, żeby pokazać. My też zawsze mówimy, że róbcie te kręgi, spotykajcie się, zwołujcie te kobiety, siadajcie razem, nawet jakbyście miały siedzieć w ciszy po prostu. To też cisza też jest uzdrawiająca w jakimś sensie, nie? A wracają zawsze te kobiety do domu lżejsze, więc to jest też inna jakość później w rodzinie po prostu, tak? To się zmienia się, uzdrawia się też taka atmosfera rodzinna, jak się wraca do domu już bez tych trosk, bez tego ciśnienia w sobie, bo tutaj się wszystko zrzuca, no to wiadomo, że w domu jest inaczej, jest ta atmosfera już zupełnie inna, a my kobiety dużo niesiemy na swoich barkach.
4: Mhm. No właśnie, a jeśli chodzi o warsztaty, bo to jest duża oferta do wyboru, jak dobieracie tematykę, jakie to są warsztaty?
7: A i co nam przyniesie los tak naprawdę? Zapraszamy dużo kobiet prowadzących warsztaty. Przyjeżdżają do nas kobiety i z Wrocławia prowadzić te warsztaty, i z Pruszcza Gdańskiego, Aleksandra Jaworska.
6: I z Warszawy.
7: I z Warszawy miałyśmy dziewczyny tutaj. Tak naprawdę to, co nam w duszy zagra, że jest taka potrzeba, jest taka możliwość, bo tu nie tylko chodzi o potrzebę, ale jest na przykład możliwość pokazania czegoś nowego, tak? Takich babcinnych sposobów. Nasze babcie i bańki stawiały i miały różne swoje sposoby. To było bardzo naturalne. W każdym domu kiedyś, przynajmniej tak było u mnie, w każdym domu były bańki, były różne metody wspierania na przykład odporności, więc my to staramy się w troszeczkę taki naukowy sposób przekazać dalej, więc wybieramy takich nauczycieli, takich instruktorów, którzy prowadzą swoje gabinety profesjonalne, żeby ta wiedza szła dalej, tak? Czy też warsztaty ustawień systemowych, z którymi przyjeżdża do nas Joanna Rybacka. Ona jest psychologiem klinicznym, więc trzyma taką pieczę profesjonalną nad tymi warsztatami. Ona też prowadzi fantastyczne spotkania dla kobiet we Wrocławiu, u nas również, przyjeżdża ze swoimi autorskimi warsztatami. Kobiety naprawdę się na takich warsztatach otwierają. My bardzo dużo nosimy w ciele, bardzo dużo bólu, tak? Każda z nas trosk, bólu, ale też takiej niewypowiedzianej radości, bo często się wstydzimy zachować radośnie, tak? Wstydzimy się swoich emocji, swoich uczuć. Więc tutaj na takich warsztatach jesteśmy w stanie to, że tak powiem, wyrzucić z siebie, tak? Pokazać na zewnątrz.
6: Tutaj też warto jest dodać, że my też wybieramy na te warsztaty kobiety, czy też osoby prowadzące, które my też sprawdziłyśmy. My też korzystałyśmy z usług tych osób, z tych warsztatów, my też się wyszkoliłyśmy. Nie chcemy tej wiedzy zatrzymywać tylko dla siebie, dlatego jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli te osoby zgodzą się przyjechać do nas i zrobić taki warsztat, nieść tą wiedzę dalej, to jak najchętniej jesteśmy na to otwarte i tak właśnie Joanna Rybacka, tak samo Aleksandra Jaworska, tutaj z Pruszcza Gdańskiego z bańkami u nas była. Także to nie są przypadkowe osoby, to są osoby, które my znamy, które sprawdziłyśmy i które po prostu możemy z czystym sercem i sumieniem polecić.
7: Oprócz tego my robimy różne warsztaty. Mamy Monikę Kaźmierczak, która jest dźwiękoterapeutą, stąd te misy w stowarzyszeniu Gongi. Odbywają się tutaj koncerty, spotkania. Monika robi też swoją biżuterię, więc kobiety kobiety przychodzą i w ramach takiego rękodzielniczego kręgu siadamy, gadamy, tak? Tak po babsku często. Tak. I robimy sobie bransoletki albo pierścionki z koralików, z kamieni półszlachetnych, tak, i szlachetnych.
6: To jest... też warto dodać, że Monika zajmuje się też, ona pracuje z biżuterią, z kamieniami i ona też po prostu zajmuje się litoterapią, także ona ma też wiedzę na ten temat. To nie jest tylko hobby, to jest, tak, też wiedza.
7: Czyli to jest kolejna dawka wiedzy, jakichś rzeczy, których nie ma na co dzień, tak? Więc jesteśmy tutaj w stanie to przekazać. Mamy naprawdę szeroki wachlarz osób, instruktorów, terapeutów, którzy chcą do nas wracać, bo to są osoby, które do nas wracają. To nie jest tak, że my się spotykamy raz. Oczywiście, że zdarzają się warsztaty, które pojawiają się raz, ale większość tych terapeutów do nas wraca. Wraca Asia Rybacka, wraca Ola Jaworska, na przykład będą fantastyczne warsztaty. Centrum Zdrowia Brzuch. Będziemy pracować z brzuchem, tak? Masować brzuch. Tutaj też się odbywały warsztaty z masażu tajskiego, czyli tak, takie podstawy, stricte podstawy. Dziewczyny się wyszkoliły. Niektóre poszły dalej, co nas bardzo cieszy, bo tu się okazuje, że te kobiety, które do nas przychodzą, to nie tak tylko na chwilę liznąć kawałka wiedzy, ale właśnie dziewczyny, które poszły...
6: Odkrywają swoje pasje tutaj.
7: Swoje pasje, tak? Okazuje się, że są nowe talenta i idą dalej, uczą się dalej u mistrzów masażu tajskiego. Tutaj jakby załapały bakcyla i poszły w tym dalej. I to nas cieszy bardzo, że patrzymy na te kobiety, one się rozwijają, to jest fantastyczne.
6: Tak. No tutaj też warto dodać, że i my również prowadzimy swoje warsztaty. Marta jest numerologiem, pracuje również z kartami, z runami, ze znakami runicznymi. Ja jestem astrologiem, pracuję z kartami tarota. Oprócz tego Marta również prowadzi, jest mistrzem reiki. Ona jest zbyt skromna, żeby się do tego przyznać, więc ja tutaj to powiem. Tutaj Marta też pracuje
7: z refleksologią.
6: Zawsze zapomnę tego słowa.
7: Nie umiem ci powiedzieć, to z tyloma rzeczami pracuję.
6: Z psychoanalizą.
7: A co nie, no bez przesady, nie z psychoanalizą, ale zajmuję się i fascynuje mnie też hipnoza, więc
6: też,
7: tak, więc tutaj też się odbywają takie sesje. Rozmawiamy też dużo o tym, prowadzimy wykłady online, właśnie astronumerologiczne. To nas też z Olą połączyło, bo to są nasze pasje, które każda z nas gdzieś tam trzymała głęboko ukryte. No tak, o, ja coś wiem, ale no to się tego uczę.
6: Od ponad 20 lat, że już któraś obie pracowałyśmy, okazało się, że Marta z numerologią, ja z astrologią, ale w zasadzie tak tylko dla siebie. No ja też tutaj przyznam, że ja pochodzę z takiej mocno katolickiej rodziny, więc u mnie to było takie spychane, ja tak nie mogłam wyjść z tym na zewnątrz. Bardziej dopiero w zasadzie ten okres pandemii i moment, kiedy zaczęłyśmy się z Martą spotykać, tworzyć te kobiece kręgi, wtedy już w sumie jako dorosła kobieta odważyłam się wyjść z tym na, że tak powiem, na światło dzienne i po prostu przekuć swoją pasję na pracę.
7: Pracę, tak. I to nas właśnie połączyły, te kręgi wspólne nas połączyły i jakby wyłuskały z nas to, co najlepsze. To, że nasze pasje stały się naszą pracą. My tak pracujemy na co dzień, robimy wspólne sesje astronumerologiczne i nie tylko. Tworzymy warsztaty, kursy i wykłady i to połączyło nas właśnie tutaj w stowarzyszeniu, to siostrzeństwo. To, że nawzajem wspieramy swoje pasje, że jesteśmy otwarte na tą drugą kobietę i jesteśmy w stanie, jesteśmy jakby takim dowodem na to, że te kobiety mogą razem, bez rywalizacji, bez takiego niepotrzebnego współzawodnictwa pracować i współistnieć. Tak? Tutaj żadna drugiej niczego nie zazdrości. Pracujemy tak już parę dobrych lat i no, naprawdę sprawdza się to. Nie? Więc to też nam dało stowarzyszenie i właśnie kręgi kobiet, że my otwieramy się jedna na drugą, tak?
6: Tak, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że nawet my tutaj nie ukrywamy, że jest cały czas pięknie, cudownie i różowo, bo jesteśmy tylko ludźmi i też mamy gorsze i lepsze dni, ale właśnie to siostrzeństwo i to spotkania w tych kobiecych kręgach, przynajmniej dla mnie, ja mówię z mojej perspektywy, pomogły mi się otwierać i rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja byłam taką osobą, która często spełniała oczekiwania innych kosztem siebie, co później po prostu miałam w sobie taką frustrację, źle się się z tym czułam. A tutaj właśnie Marta, to też tutaj taka zależność astronumerologiczna między nami jest, że ona potrafi mi po prostu powiedzieć prosto z mostu i mówi: Olka, mów prosto z mostu, więc nauczyła mnie takiej otwartości. I to jest właśnie piękne, że to siostrzeństwo, ja tutaj tak powtarzamy cały czas siostrzeństwo, chociaż to słowo trochę jest oklepane w dzisiejszych czasach, ale my naprawdę celebrujemy to siostrzeństwo i ja naprawdę czuję, że mam wsparcie właśnie w tych kobietach jako siostrach. No tak jak mówię, ja mam samych braci i troszeczkę inaczej to się u mnie układało, ale to mi pozwoliło po prostu odkryć siebie w pełni.
4: Mhm. No właśnie, tutaj mówiłyśmy o astrologii, numerologii. Miałam zapytać, no bo to nie są tylko horoskopy, znaki zodiaku, to gdzieś wpływa na nas samych mocno.
7: To jest liczby, mogę mówić z tej perspektywy. U mnie jest taką ciekawostką, że ja po prostu nie cierpię matematyki. I pamiętam, że zawsze w szkole miałam z tym ogromny problem. Tak naprawdę zadania rozwiązywała mi mama. Co tu dużo kryć. I miałam z tym ogromny problem. To był mój wielki kompleks i ja kiedyś sobie powiedziałam: nigdy nie będę pracować z liczbami. Nigdy. Nigdy nie będę pracować w ogóle w jakimś zawodzie, gdzie jest obecna matematyka. No i tutaj wszechświat mi zrobił takiego psikusa, bo numerologia to jest sama matematyka i tu się robi dużo obliczeń. Ale co chcę powiedzieć właśnie z perspektywy numerologa? Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku. Lubimy, mamy swoje szczęśliwe liczby, typujemy swoje szczęśliwe numery, patrzymy poprzez liczby na to, co się wokół nas dzieje, czyli to jest liczenie głosów, statystyki. To są wszystko liczby. Nasza data urodzenia to są liczby, celebrujemy dzień urodzenia. Często też dzień imienin to też jest liczba jakaś, tak? Więc celebrujemy to. Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku, tak? Czasami nawet jak z dziećmi coś robimy, to mówimy 1, 2, 3, 4, start, nie? To dalej to jest liczba.
6: Albo liczę do trzech.
7: Albo liczę do trzech, nie? Cały czas liczby są obecne. My je bardzo bagatelizujemy na co dzień. One mają niezwykły wpływ na nas. Cała nasza data urodzenia ma na nas niezwykły wpływ. To jest coś, co jest zapisane w naszych dokumentach, jako numer PESEL również, co jest niezmienne w naszym życiu. I analizując każdą liczbę, i od tego zawsze się, tego się zawsze broniłam, nie? Przed tym się broniłam. Analiza jakaś matematyczna. A tutaj to robię. Robię intensywną analizę matematyczną każdej liczby. Ona, każda z nich ma swoje znaczenie. Każda litera ma też swoją liczbę. I jakby w takim alfabecie hebrajskim, no to to jest bardzo powszechne, że litera jest również liczbą. Pierwszym numerologiem był Pitagoras i tutaj pierwsze wzmianki o numerologii są właśnie z tamtych czasów. Więc no, ta numerologia jest takim łącznikiem, taką mapą dla mnie drogi życia, tego, co robimy w życiu. Co ona pozwala? Czy pozwala przewidzieć przyszłość? Bardzo często ludzie przychodzą i mówią: jak to jest? A czy tu przewidzimy jakąś przyszłość? Ja mówię: nie, no to jest tylko narzędzie do zrozumienia tego, co już wiemy o sobie. Pewne rzeczy pomaga nam przewidzieć na zasadzie emocji, jakie temu będą towarzyszyć, tak? Czyli przygotować się tak naprawdę na pewne zdarzenia w naszym życiu. Przyjąć je z taką łatwością, tak? Ale przede wszystkim numerologia z mojego punktu widzenia daje nam pełne zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nasze przeszłe wybory, nasze decyzje, które często po latach wydają się głupie, bezsensowne, których żałujemy, tak? Numerologia pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie takie decyzje podjęliśmy, dlaczego w taki sposób je realizowaliśmy. No cała, to jest taka dla mnie cała mapa naszego życia w połączeniu z astrologią, bo to jest dziedziny, które powinny być połączone, ktoś je kiedyś tak rozdzielił, ale uważam, że one bez siebie po prostu nie istnieją, bo każda planeta ma odpowiednik liczbowy w numerologii, więc tutaj to powinno być nadal jakby taką jednością i my to tworzymy na naszych sesjach, my to połączyłyśmy, tak? Jedna na drugą tak naprawdę liczy tutaj, bo jest nam łatwiej, ucząc się tylko jednego, czyli numerologii czy astrologii. No i to jest właśnie to, że to jest taka jedna wielka mapa naszego życia. Tak?
6: A ja ze swojej strony, ta Marta jest numerologiem, ja się zajmuję astrologią, tak jak wspomniałam, no ja pochodzę z bardzo takiej katolickiej rodziny, gdzie nie mogłam mogłam w pełni rozwinąć tej swojej pasji astrologicznej jeszcze jak byłam dzieckiem. U mnie astrologia też ma ogromny wpływ na życie. Pierwszy raz, to w sumie miałam wtedy chyba 13 czy 14 lat, jak się dowiedziałam, że jestem właśnie spod znaku solarnego Skorpiona. Moja mama cały czas była przekonana, że jestem wagą. To było dla mnie takie, wow, ja jestem Skorpionem. Oczywiście wtedy były tylko te horoskopy gazetowe, które się opierały tylko na tym znaku słonecznym, czyli tam, gdzie mamy nasze słońce urodzeniowe, a oprócz tego mamy jeszcze masę innych planet, które mówią o tym, jak się po prostu układa nasza osobowość, jak się rozwija nasza osobowość. Drugim takim momentem, gdzie astrologia bardzo mocno wpłynęła na mnie, to było niedawno. Wtedy właśnie z Martą tworzyłyśmy swój pierwszy warsztat astronumerologiczny i ja nie byłam do końca pewna swojej godziny urodzenia, ponieważ moja mama dosyć szybko zachorowała, ja byłam też jej pierwszym dzieckiem i ona nie pamiętała tej godziny urodzenia. Mój tata to już zupełnie ją pomylił, podał mi zupełnie inną godzinę, a to było przed warsztatem, gdzie sporo kobiet, które brały udział w tym warsztacie, nie znały swojej godziny urodzenia. W astrologii potrzebna jest ta godzina urodzenia do wyznaczenia ascendentu, czyli tak zwanego drugiego znaku zodiaku, którym się charakteryzujemy. No i będąc właśnie tutaj w Żarach przy urzędzie miejskim, postanowiłam wejść i sprawdzić po prostu. I od ręki pani mi podała tą godzinę i to był dla mnie szok, ponieważ okazało się, że mój kosmogram, czyli, że tak powiem, horoskop urodzeniowy, zupełnie inaczej wygląda. Okazało się, że mam zupełnie gdzie indziej ascendent i po prostu wtedy jakby w pełni, ja to mówię, że narodziłam się na nowo astrologicznie, ponieważ w pełni miałam ten taki obraz siebie i wreszcie zaczęło mi się, wszystko mi się zaczęło układać, tak jakby klocki wskoczyły na swoje miejsce, że wreszcie pasuje do siebie, bo ja miałam coś takiego, że robiłam kosmogramy, tworzyłam analizy astrologiczne dla innych osób i wszystko im się zgadzało, wszyscy byli zachwyceni, że wow, jak to do mnie pasuje, a sama sobie nie mogłam zrobić, ponieważ nie byłam do końca pewna tej swojej godziny. Kiedy się tego dowiedziałam, to mówię, moje życie się bardzo zmieniło i tam widziałam takie pytanie było, czy astrologia, czy astronumerologia realnie wpływa na życie drugiej osoby, faktycznie wpływa. No dla mnie się życie zmieniło o 180 stopni. Ja dowiadując się, że mam ascendent w znaku lwa, czyli moim drugim jakby takim znakiem zodiaku jest lew, po Skorpionie, zupełnie zmieniłam styl ubierania się, styl zachowania i to było podświadome, to nie było coś takiego, że teraz wow, tylko teraz wow, wreszcie mogę sobie na to pozwolić, bo to we mnie jest, tak mówią gwiazdy, urodziłam się z takimi, a nie z innymi predyspozycjami. Ja byłam osobą taką bardzo wycofaną, zamkniętą, a wtedy, kiedy, że tak powiem, ujawnił się ten mój prawdziwy kosmogram, to tak jakbym na nowo się narodziła. Także tutaj mogę potwierdzić, że astronumerologia robi dobrą robotę i naprawdę daje nam obraz siebie. Tak jak Marta wspomniała, my to wszystko mamy już w sobie, to wszystko mamy w dacie, godzinie i miejscu naszego urodzenia, tylko trzeba nauczyć się z tej mapy korzystać, bo to jest mapa naszego życia i to jest narzędzie, które pomaga nam po prostu lepiej i sprawniej żyć.
7: Dlatego my wysuwamy taki wniosek, że astronumerologii podstaw powinno się uczyć w szkole. Tak. Ponieważ numerologia to nie tylko data urodzenia, godzina i miejsce urodzenia, ale też nasze imiona i nazwiska, które nosimy. Dzięki temu możemy wyliczyć nasze potencjały, nasze talenty. I często my rodzice, mówię to z perspektywy rodzica, spełniamy swoje ambicje w stosunku do naszych dzieci, posyłając ich je do różnych szkół, czy też na różne kursy, tak, na których my byśmy chcieli jako dzieci uczestniczyć. I tu mówię z własnego doświadczenia, bo ignorując to, co wiem o numerologii, wysłałam swojego najstarszego syna do szkoły muzycznej. On, owszem, ma talent muzyczny, ale nie taki jak plastyczny. Ale to były moje ambicje. Potem, robiąc mu portret numerologiczny, zaglądając porządnie, analizując jego potencjały, zobaczyłam, jak bardzo skrzywdziłam go w ten sposób. Dlatego, że posyłając go do szkoły muzycznej, z automatu stłumiłam ten talent plastyczny i on mógłby naprawdę to rozwijać bardzo mocno, a tymczasem nie lubi swojej gry na klarnecie i tak naprawdę ani nie rysuje, ani nie gra. I to jest taka ciekawostka, dlatego bardzo ważne jest, by znać potencjały swoich dzieci, żeby nie spełniać właśnie swoich ambicji, żeby nie robić z plastyka muzyka. Dlatego uważamy, że astronumerologii podstaw powinni się ludzie uczyć po prostu, żeby móc wyliczyć dobrze potencjały swoim dzieciom, albo dobrać takie imiona swoim dzieciom, które zapewniłyby wszystkie potencjały. To jest bardzo ważne, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju tak zwane lekcje karmiczne, nie? Żeby to dziecko, ale nawet jeżeli z jakąś lekcją przychodzi, to żeby miało potencjał do pracy nad tym. Także bardzo nas rozwija astronumerologia i też rozumiemy swoje dzieci. Rozumiemy, z kim my mamy do czynienia, że to jest zupełnie odrębny człowiek, który przyszedł ze swoimi talentami, z jakimiś predyspozycjami albo i nie. I nie robimy nic na siłę, to jest ciekawostka, że my zaczynamy rozumieć swoje dzieci, nawet już w moim przypadku dorosłe, tak? Więc to jest taki impuls do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, siebie i drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia, tak?
6: Dlatego też szerzymy tą wiedzę tutaj też w stowarzyszeniu, poprzez stowarzyszenie, robiąc wykłady, robiąc różnego rodzaju warsztaty, kursy, bo uważamy, że tak jak już wcześniej mówiłam, to, co nam pomogło, czego my doświadczyłyśmy, z tym się chcemy dzielić, bo myślimy, że najlepiej jest się dzielić po prostu swoim własnym doświadczeniem, niż po prostu, nie wiem, wymyślać nie wiadomo co. Będąc autentyczne w tym, co robimy i promując to, czego same doświadczyłyśmy i co w naszym przypadku się sprawdziło, możemy to robić z czystym sumieniem.
4: Dokładnie. Mówiłyście, żeby te kręgi robić wszędzie tak naprawdę. I tutaj z warsztatami pojechałyście też do zakładu karnego. Jak to się stało? Jakie to były warsztaty w ogóle? Jak panie was przyjęły?
7: Właśnie astronumerologiczne. Byłyśmy zaskoczone bardzo. Propozycja była ciekawa, a że my jesteśmy otwarte na wszelkie propozycje, to pojechałyśmy. Po prostu jedna z animatorek tutaj w zakładzie karnym była u nas na kręgu i zaprosiła nas do siebie tam, do Krzywańca. Kobiet było bardzo dużo, bo tam było około 100 osób po prostu.
4: No,
7: to jeszcze przed taką
4: ogromny
7: krąg. To może ciężko nazwać kręgiem, bardziej to był wykład taki astronumerologiczny, ale my byłyśmy niezwykle poruszone wiedzą tak naprawdę tych kobiet. Bo się okazało, że niektóre z nich interesują się numerologią, interesują się astrologią.
6: I mają o tym wiedzę.
7: Mają o tym wiedzę, a że numerologia i astrologia to i wedyjska, i klasyczna, i jest wiele tych odmian.
6: Tak.
7: I chińska, prawda? I tutaj można byłoby o tym mówić i poematy pisać. Ja nie wiedziałam, że są kobiety, które są zafascynowane tym tak mocno. No nie będę ukrywać, że jechałyśmy do takiego miejsca, że spodziewałyśmy się wszystkiego i niczego tak naprawdę. I kobiety nas bardzo zaskoczyły. I tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla każdej kobiety, dla takiej też. Dla takiej, której gdzieś tam się powinęła noga w życiu.
6: Myślę, że takiej tym bardziej. Dla takiej kobiet tym bardziej.
7: Ponieważ my byłyśmy w różnych sytuacjach w naszym życiu i różne decyzje mogłybyśmy podjąć kiedyś w życiu i też
6: wylądować w takiej sytuacji.
7: Czyli my zawsze patrzymy, właśnie dzięki stowarzyszeniu, dzięki tym naszym kręgom, zawsze patrzymy na drugą kobietę tak jak na siebie i staramy się je traktować tak, jakbyśmy chciały być traktowane, tak? Więc również te kobiety w Krzywańcu, tak? Również te kobiety, które są w zakładzie karnym. Bo czym tak naprawdę różnią się od nas? Tak naprawdę niczym, tylko
6: być może
7: zbiegiem okoliczności, jakimś zdarzeniem losowym, które pokierowały je w taką, a nie inną stronę, nie?
6: Ale to nie znaczy, że te kobiety mają z tego powodu czuć się gorsze. One tak samo zasługują na uwagę i na zauważenie, dlatego jak dostałyśmy tą propozycję, to z jednej strony byłyśmy zszokowane, ale z drugiej strony byłyśmy takie wręcz podekscytowane, wow, że możemy tam pojechać, możemy poznać te kobiety i szerzyć tą właśnie wiedzę, to, co nas fascynuje, co jest naszą pasją, szerzyć właśnie w takich miejscach też.
7: To są też kobiety, które mają swoje jakieś pasje. Byłyśmy mile zaskoczone ogromem pytań później na końcu. I
6: Takim odbiorem
7: tego, że dziewczyny tam się pytały, kiedy wrócimy. Na pewno wrócimy. Myślę, że wrócimy do zakładu karnego w Krzywańcu z jakimiś wykładami albo nawet warsztatami stricte. To była naprawdę ogromna dla nas też przygoda i potem bardzo przeżywałyśmy to, ponieważ dużo emocji w tym było naszych, właśnie patrząc pod kątem tego siostrzeństwa, że my podejmujemy tak różne decyzje w naszym życiu, które skłaniają nas do różnych takich historii i my mogłybyśmy też być na ich miejscu, gdyby los
6: inaczej
7: się ułożył w życiu, nie? No,
4: gdzieś jeszcze robiłyście takie wyjazdowe warsztaty?
7: Tak, znaczy my tworzymy też warsztaty jako Alchemia Sióstr, tutaj przy współpracy stowarzyszenia, więc wyjeżdżamy z kobietami. Byłyśmy z warsztatem fantastycznym astronumerologicznym w Sosnówce. Wtedy 18 kobiet, bardzo duży był ten, to był taki nakład energetyczny też mocny, bo to tyle kobiet i pracowałyśmy z ich kosmogramami oraz portretami numerologicznymi. Uczyłyśmy podstaw, tak, poruszania się po kole kosmogramu i właśnie po tej dacie urodzenia, jak ją liczyć, jakie wnioski z niej wyciągać. Miałyśmy też warsztat wyjazdowy dobrostan karmiczny, czyli tutaj już stricte poruszałyśmy się po wibracjach karmicznych. No, to są takie spotkania często też nieoficjalne, na które jeździmy do naszej Krysi, bo mamy taką naszą Krysię Zielarkę.
6: Jedną z, że tak powiem, założycielek stowarzyszenia. Ona mieszka tam za Nową Solą. Też starsza, na emeryturze już starsza pani, ale jest jedną z nas, jedną z właśnie współzałożycielek. No i teraz to niedługo się wybieramy na piknik rodzinny. My po prostu też często tworzymy takie spotkania nieoficjalne, o których nie piszemy i nie informujemy na naszych social mediach, bo to są po prostu takie jakby spotkania wewnątrz dla sympatyków, dla członków stowarzyszenia. Tak się integrujemy.
7: Też wiele kobiet tutaj ze stowarzyszenia pozakładało swoje jakieś, otworzyło się na nowy rynek pracy, dostały takiego zastrzyk energii i odwagi do tego, żeby ruszyć ze swoimi tematami u nas w stowarzyszeniu. Także te kobiety cały czas z nami gdzieś tam są, jeżdżą z nami na te właśnie spotkania do Krysi. Często co roku mamy już taką tradycję, że jeździmy na Noc Kupały od dobrych kilku lat i spotykamy się u Krysi. Krysia jako jedyna mieszka troszeczkę dalej od nas, więc tak ją wspieramy.
6: Bo jest niemobilna.
7: Jest niemobilna.
6: Więc my do niej jeździmy.
7: Jeździmy do Krysi, no i teraz jedziemy z rodzinami, także jadą sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia, członkinie, jadą ze swoimi rodzinami też do Krysi. No i też warsztaty zielarskie Krysia czasem prowadzi. To jest taka zielarka amatorka, która odnalazła się w świecie ziół i tworzy dla nas różne mazidła, jak mamy jakieś problemy skórne, doradza nam. I to jest takie fajne, że my tak w takiej integracji razem wszystkie funkcjonujemy.
6: No my też tutaj w stowarzyszeniu staramy się promować właśnie kobiety, które się czymś zajmują, żeby wyszły z tym. Mamy też taki cykl, właśnie o tym nie wspomniałyśmy, cykl Kobiety z Pasją, gdzie staramy się raz na jakiś czas, swego czasu to było raz na miesiąc, teraz w zależności jak znajdziemy taką kobietę, która zgodzi się i która będzie chciała poopowiadać o swoich pasjach. To jest taki cykl, gdzie zapraszamy właśnie kobiety, które coś tworzą, coś robią, które chcą poopowiadać o swojej pasji, o swoim życiu, podzielić się swoją historią. Tutaj nie chodzi tylko o historię zawodową, ale ogólnie swoją historię życiową, co spowodowało, że są właśnie w tym miejscu, w którym są, kiedy że zajmują się tym, czym się zajmują. Miałyśmy Olgę Olejnik, fantastyczną joginkę z Łęknicy. Ona też swego czasu pracowała i mieszkała w Zielonej Górze. I no to są też piękne spotkania. Chcemy po prostu, też są to spotkania nieodpłatne, więc zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie facebookowej zawsze są ogłoszenia, kiedy takie spotkanie będzie. I zapraszamy do spotkania, bo naprawdę tutaj można poznać ciekawe kobiety, które realizują się, które coś tworzą z pasją, które dzielą się swoją historią i to są nietuzinkowe kobiety, więc również zapraszamy na te spotkania.
4: Mhm. A jeśli chodzi o takie przyszłe plany, macie jakieś cele, jakieś marzenia jako stowarzyszenie?
7: No, cały czas prowadzimy też grupy wsparcia. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet, rodzin również adopcyjnych. Tutaj taką grupę będzie prowadzić Ola. Dla kobiet, które doświadczyły przemocy w związku, w rodzinie, przemocy również seksualnej, czy w dzieciństwie, czy też właśnie w związku. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób z problemami, czy też z chorobami nowotworowymi. Tutaj Monika Kazimierczak prowadzi tą grupę. Grupy są oczywiście nieodpłatne,
6: anonimowe
7: również, tak, więc też nie ogłaszamy się z tym za bardzo, tylko jakby przed naborem. zawsze można do tej grupy się zapisać. Co jeszcze? Warsztaty dalej astronumerologiczne na pewno, warsztaty z Olą Jaworską. My też staramy się raz w roku wyjeżdżać do Hiszpanii, do naszej filii Stowarzyszenia w Alicante, którą prowadzi Justyna Słodek. To tak spontanicznie czasem nam wychodzi. Tam również spotykają się kobiety, które prowadzą różne warsztaty. Co dalej? No, tak naprawdę czas pokaże. Bardzo dużo rzeczy robimy spontanicznie. Bardzo dużo rzeczy przychodzi nam od tak, więc nagle wpadamy na jakiś pomysł, zapraszamy kogoś, kto mógłby te warsztaty poprowadzić lub prowadzimy same. No i to tak po prostu płynie. Nie mamy wielkich planów, dlatego że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się życie potoczy. Każda z nas ma swoje jeszcze takie prywatne sprawy, tak? Więc każda jakby jest fokusowana na swojej rodzinie, ale jak nam się coś urodzi, to od razu o tym mówimy na stronie.
6: Stowarzyszenie Kręgu Kobiet Kreatywnych, więc po prostu ta kreatywność na nas spływa i wtedy się rodzi.
7: No, to się dzieje. Tak.
6: Staramy się mieć taki grafik na kolejny miesiąc, oczywiście stałe punkty programu, czyli koło Krąg Kobiet, Kobiety z Pasją, ale też prowadzimy i promujemy tutaj męskie kręgi i tutaj męskie kręgi prowadzi Robert Borkowski. Z Martą poznałyśmy Roberta chyba z rok temu, czy półtora roku temu?
7: Jakiś kawałek czasu.
6: Tak. Od razu, że tak powiem, wzbudził nasze zaufanie. Trochę trwało, zanim namówiłyśmy go do tego, żeby prowadził męskie kręgi, bo on musiał też do tego dojrzeć. Też musiał po prostu, że tak powiem, się z tą sprawą jakoś oswoić, ale w końcu zdecydował się i od lutego tego roku są u nas prowadzone męskie kręgi, na które serdecznie zapraszamy mężczyzn. To są spotkania tylko mężczyzn, co prawda tutaj u nas w siedzibie Stowarzyszenia Kręgu Kobiet, Kreatywnych, ale tu nie ma żadnych kobiet podczas męskich kręgów, jest tylko Robert. No i serdecznie zapraszamy, bo tak jak kobiety potrzebują spotkać się w kręgu, porozmawiać i przepracować niektóre swoje jakieś problemy, radości i smutki, tak samo mężczyźni mogą się spotkać i tak jak kobiety uzdrawiają się poprzez swoją własną obecność i wsparcie, tak samo mężczyźni mogą siebie uzdrawiać poprzez męskie kręgi. I my zawsze mówimy, że świadome kobiety potrzebują świadomych mężczyzn.
7: Dlatego też staramy się, żeby te kręgi były męskie u nas. Ten zamysł był już dawno z nami, ale nie miałyśmy właśnie prowadzącego i Robert tutaj fantastycznie się sprawdza w tym temacie. I tak naprawdę to wszystko, jakie mamy plany. No, będziemy prowadzić na pewno swoje kursy tutaj, tak, na które serdecznie zapraszamy. Właściwie wszystkie wydarzenia i wszystkie plany, jakie są w stowarzyszeniu, ogłaszamy na naszej facebookowej stronie. Zawsze można sobie sprawdzić. Mhm.
4: Tak. A jeśli chodzi o Was, jak to wpłynęło na Was takie stowarzyszenie właśnie?
7: No to poczucie zrozumienia chyba jest niezwykle ważne. Ono raz jest, raz go nie ma, ale jednak jak jest ta siostra obok, łatwiej się idzie przez życie, po prostu. Kiedy można pewne rzeczy... Nie wszystko mężczyźni, często się mówi, nie, że mężczyźni nas nie rozumieją i tak dalej, bo my mamy po prostu inny zasób emocji, mam wrażenie, jesteśmy bardziej emocjonalne kobiety i potrzebujemy takiej siostry, która to zrozumie, tak? Więc mi jest łatwiej iść przez życie, kiedy wiem, że mam wsparcie kobiet, że nie muszę z nimi rywalizować w żaden sposób, że ona stoi przy mnie, choćbym popełniła błąd, to tam czasem mi palce pogrozi, powie, co ma do powiedzenia, ale jest przy mnie.
4: Czyli takie przyjaźnie też się tworzy.
7: Tworzą się przyjaźnie właśnie takie bez zobowiązań tak naprawdę. To nie jest niczym uwarunkowane. Na przykład nie jest uwarunkowane, że ja tobie, a ty mi, że coś musimy... Jest wymiana taka energetyczna, no bo jak Ola jest dla mnie wsparciem, to ja jestem też dla niej, tak? Tutaj będę mówić o nas dwóch. Ale to nie jest jakby uwarunkowane jakimiś zobowiązaniami.
6: Tak.
7: I to jest piękne w naszym przypadku, że my to wszystko robimy bez takich zobowiązań, bez takiego ciśnienia, tak? To się po prostu dzieje i to jest piękne, bo jak ja potrzebuję poleżeć i popłakać, to Olka mnie nie zmusza, żebym wstała, tylko chwilę poleży ze mną i też popłaczę i to jest fantastyczne, no oczywiście w cudzysłowie, ale... Ale kiedy ja też niosę jakąś radość, to Ola cieszy się ze mną, tak? Ta siostra jest przy mnie i raduje się ze mną i wzajemnie. Myślę, że tak właśnie ta wzajemność tak. jest. I tak staramy się to przekazywać innym kobietom i wspierać je w tej drodze.
6: No mi osobiście tutaj bycie, współtworzenie tego stowarzyszenia, to bycie w tym kręgu pomogło otworzyć się na siebie i pomogło nabrać takiej wewnętrznej odwagi, żeby po prostu być sobą. Ja byłam osobą, która może nie wydawała się na zewnątrz taka zamknięta w sobie, ale ja w środku miałam bardzo dużo ograniczeń w sobie. I Marta jest też taką osobą, pomimo tego, że młodsza ode mnie o rok, pół roku w zasadzie, ale mam wrażenie, że czasami jest nawet mentalnie starsza ode mnie i czasami potrafi mnie postawić do pionu i powiedzieć: słuchaj, zachowałaś się nie tak, znowuż coś tam, to dzisiaj rano reprymendę mi dała, ale ja jestem za to wdzięczna, ponieważ ja wiem, że czasami ciężko jest samej przed sobą przyznać się do jakiegoś błędu i po prostu spojrzeć na siebie krytycznym okiem, a prawdziwa siostra potrafi to pokazać i zrobi to w taki sposób, że nie urazi cię, tylko jeszcze pomyślisz: kurde, jak dobrze, że ją mam, że po prostu mi to pokaże, bo samej mi jest głupio się przed sobą przyznać do błędu. Więc to jest to, że po prostu potrafi mi powiedzieć i pokazać: słuchaj, tutaj coś takiego zrobiłaś, a powinnaś inaczej to zrobić i zrób to dla swojego własnego dobra, bo sama sobie tym szkodzisz. A z drugiej strony ja się otworzyłam i właśnie to, co Marta mówi, nie muszę być tutaj mogę być po prostu sobą bez tego obowiązku, że muszę się zaraz czymś odwdzięczyć. Czasami jest tak, że po prostu mogę być sobą. To jest dla mnie najważniejsze. Że nabrałam większej odwagi i odważyłam się dla mnie przede wszystkim. Najważniejsze jest to, że ja poszłam za swoją intuicją i za tym, co robię, że wreszcie odważyłam się wyjść właśnie z tą astrologią, co tak długo ukrywałam przed światem. I to Marta do mnie powiedziała pierwsza: Olka, idź w tą astrologię, bo ci to dobrze ci to idzie, dobrze ci to wychodzi. I to ona mnie pchnęła do tego, żebym ja właśnie tym się zajęła, za co jestem wdzięczna i jej osobiście, i stowarzyszeniu, i kręgom. Także kobieca energia jest bardzo wspierająca, szczególnie dla tych kobiet, które w dzisiejszych czasach muszą nosić spodnie. Ja taką kobietą byłam. Byłam najstarszą siostrą, musiałam podejmować odpowiedzialność, szczególnie jak moja mama zachorowała, to też, tak, że tak powiem, była na mnie narzucona ta odpowiedzialność, żeby nosić spodnie, a tutaj nauczyłam się chodzić w kieckach, w sukienkach, nauczyłam się po prostu celebrować tą swoją kobiecość i pozwalać sobie na to i jest mi z tym łatwiej.
4: Mhm. Co możemy powiedzieć paniom, które może by chciały dołączyć, ale gdzieś tam się wahają czy szukają czasu?
7: Odwagi, czas się znajdzie, jak tylko będzie ta odwaga, żeby przyjść, posiedzieć, zobaczyć. Tu naprawdę nie ma żadnego przymusu, żadnego ciśnienia na to, żeby się odzywać, na przykład, żeby mówić o sobie, tak? Bo tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć o sobie wszystko. Chodzi o to, żeby po prostu być wsparciem dla drugiej kobiety. Często zapominamy o tym, że mamy różne trudne doświadczenia, my je chowamy gdzieś tam pod dywan, a przecież inni również mogą z tych doświadczeń korzystać. To nie znaczy, że wszystko to, co myśmy przeżyły, jest dobre dla innego. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że słuchaj, nie jesteś sama. Nie musisz tego chować, nie musisz się z tym ukrywać, nie musisz tego chować za makijażem czy też piękną sukienką, tak? Możesz być po prostu sobą, możesz się pokazać taka, jaka jesteś, jesteśmy razem w tym, tak? Przeżyłaś coś trudnego, podziel się tym z innymi, tak? Ponieważ inna kobieta, która przeżywa dokładnie to samo, może potrzebuje zobaczyć, że nie jest sama, nie? Nie jest w tym sama. Często mamy takie sytuacje, że Ola mówi do mnie: jak ty chcesz? Ja mówię: ale czego ty chcesz?
6: Ale to jest właśnie u mnie, to jest syndrom najstarszej siostry, która zawsze musiała spełniać, że tak powiem, zajmować się młodszym rodzeństwem i być tym grzecznym, przykładnym, najstarszym dzieckiem, a Marta właśnie ma tą umiejętność, że ja czasami mówię właśnie: a co chcesz? Ona mówi: a co ty chcesz? A ja tak się wtedy: ale że ja? Że ja mogę?
7: Wtedy mam górę, że ty, ale jak nie chcesz, to nie robimy tak, jak ja chcę, robimy tak, jak ty chcesz, no przecież nie ma problemu, nie? I to są te bury nasze najczęściej, o które się... Za to Ola mi daje ogromną takie przyzwolenie na tą moją dziecięcą radość. Ja mam coś takiego w sobie, że jak ja się cieszę, to cieszę całą sobą i no jest to postrzegane dość specyficznie.
6: Jesteś rozemocjonowana.
7: Tak. A ja po prostu od jakiegoś czasu stwierdziłam, że nie ma co udawać, po prostu trzeba być sobą i tak jak Ola czuje się tutaj dzięki kręgom sobą, również ja, więc jak ja się cieszę, to całą sobą. I przy Oli czuję tą swobodę, tak? Przy kobietach w ogóle z kręgu, tak, bo to my najczęściej ze sobą współpracujemy, ale jak kobiety tutaj przychodzą, ja się naprawdę czuję sobą, naprawdę czuję się zrozumiana, naprawdę czuję się akceptowana taka, jaka jestem. Ja nie muszę niczego udawać, właśnie, nie muszę zachowywać jakichś pozorów, bo co ludzie powiedzą. W ogóle tego to już żeśmy się chyba wyzbyły całkowicie, tak, właśnie tego, co ludzie powiedzą. Tak. My teraz zastanawiamy się, co ja czuję, co ja mam sobie do powiedzenia, a nie co mają mi do powiedzenia inni. Oczywiście ja jestem dla nich, słyszę, co mówią, ale niekoniecznie muszę się ze wszystkim zgadzać dla zachowywania jakichś pozorów, tak? Także Ola mi daje to poczucie takiej swobody i poczucie też odpowiedzialności, bo to my tak, ja dużo mówię, a Ola działa.
8: Ale się uzupełniamy.
6: Najpiękniejsze jest to, że my nie musimy już niczego udawać i to jest bardzo uwalniające, kiedy po prostu bez

0: tak? To też jest niezwykle uwalniające, jeśli zaczynamy to rozumieć i wchodzimy na taką ścieżkę swojej własnej drogi, nie? Tak naprawdę już jako dorosłe kobiety tak naprawdę robimy teraz to, czego my chcemy, a nie to, czego cały czas ktoś od nas oczekiwał. To zrozumienie naszych mężów, to jest dla nas w ogóle fantastyczne, że nasi mężowie, oni są nami tak naprawdę zachwyceni teraz, nie? My jesteśmy naprawdę takie autentyczne i prawdziwe w tym, co robimy, w tym, w jaki sposób z nimi teraz rozmawiamy, bo nie ma tej frustracji w nas. My, jak mamy, czujemy jakąś frustrację, to siadamy w kręgu po prostu. Tak. Siadamy w kręgu, każda to wyrzuca, musimy to przegadać, przeanalizować i wracamy do domu po prostu z tą lekkością i właściwie tego już nie ma, nie? Nie ma już tego ciśnienia tutaj w tym naszym życiu rodzinnym. Jest po prostu swoboda, luz.
1: Ale tutaj też warto powiedzieć, bo na początku nasi mężowie trochę sceptycznie do tego podchodzili. Co prawda mój mąż wyszedł z taką propozycją, żeby zarejestrować stowarzyszenie, żeby legalnie to zacząć działać, ale na początku byli tacy trochę sceptyczni, że może o tutaj kobietki chciały się zacząć bawić w jakieś stowarzyszenia, a myśmy naprawdę podeszły do tego z taką odpowiedzialnością i z taką że my naprawdę chcemy to tworzyć, że naprawdę chcemy robić coś prosto z serca dla innych kobiet, ale też dla siebie. No i nasi mężowie, jak zauważyli, że to naprawdę na poważnie, to wtedy zaczęli nas autentycznie wspierać i
2: popychać
1: wręcz, to idź zrób ten kurs, albo to idźcie zróbcie to, czy tamto. I to jest piękne, że oni po prostu, mamy od nich wsparcie. Jak oni zobaczyli, że my przychodzimy z tych kręgów, z tych spotkań, z tych warsztatów uśmiechnięte, radosne, nie sfrustrowane, jak to na przykład ja, jak pracowałam na etacie, to często przychodziłam sfrustrowana, bo tam z kierowniczką się pokłóciłam, to tamto i oczywiście to się odbijało na życiu rodzinnym, a tutaj zupełnie inna jakość i nasi mężowie autentycznie nas wspierają i myślę, że są z nas dumni, że po prostu mają kobiety.
0: Tak, kobiety, że my po prostu niczego nie potrzebujemy teraz udawać, że każda z nas pokochała siebie w pełni, taką jaka jest, a nie taką, jaką by chcieli widzieć inni, że my nie potrzebujemy takiej sztuczności, tak, nikogo udawać i nasi mężowie są z tego dumni. Widzą, jak się rozwijamy, to jest właśnie to, że oni widzą, jak się zmieniamy, jak się rozwijamy i kibicują nam. To nie jest tak, że zatrzymują nas w tym rozwoju, tylko wręcz przeciwnie. To jest niesamowite. Ja pamiętam, jak miałaś taką sytuację, że tak ci fajnie wyszedł warsztat, pamiętasz? I twój mąż się tak wzruszył.
2: Tak, to łezki pociekły.
0: I to jest fantastyczne, że oni też zaczynają, jak widzą, że my jesteśmy takie otwarte na to, żeby zrozumieć swoje emocje, to nasi mężowie robią dokładnie to samo. To jakby działa trochę jak lustro. Oni też chcą w tym być. I to jest fantastyczne, że nasi panowie się otwierają też na swoje emocje, widzą, że nie trzeba niczego udawać.
1: I tutaj jeszcze jakby zachęcić kobiety, które obawiają się albo mają jakieś obawy przed przyjściem na krąg, to jest właśnie to, że będąc w kręgu kobiet uzdrawiasz samą siebie, a poprzez siebie uzdrawiasz swoją rodzinę, swój związek, swoje relacje z dziećmi, także myślę, że warto.
3: SK 106,6.
4: Uczą najmłodszych, czym jest numer alarmowy 112. Między innymi o tym rozmawiamy z Moniką Kujawską-Marszałek, koordynatorką punktu Europe Direct.
5: Monika Kujawska-Marszałek, koordynator punktu Europe Direct Zielona Góra, który działa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
6: Powiedzmy więcej o samej idei działania tego punktu. Czym się Państwo zajmujecie?
5: To jest taki projekt dofinansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej i my stanowimy taką sieć informacyjną Komisji Europejskiej, która funkcjonuje we wszystkich krajach członkowskich. Sieć nazywa się Europe Direct, no i zawsze ten kolejny człon jest związany z miejscem, gdzie znajduje się dany punkt. Naszym głównym zadaniem sieci Europe Direct jest przybliżanie w sposób taki przystępny wiedzy i działań Komisji Europejskiej i w ogóle całej Unii Europejskiej dla obywateli, dla mieszkańców regionu. Czyli chcemy po prostu tą Unię Europejską, te decyzje, te jakieś informacje, które są z Brukseli, przekazać na tutaj grunt lokalny, a z drugiej strony też przekazujemy Komisji Europejskiej, tutaj przedstawicielstwo w Polsce, potrzeby mieszkańców regionu, tak? Czyli w tym przypadku Lubuskiego, jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do działań Unii Europejskiej, jakie są potrzeby, jakie są wyzwania, więc też jesteśmy takim łącznikiem, no bo z tej perspektywy Brukseli, żeby spojrzeć na całą Unię Europejską, na te wszystkie regiony, to jest czasami dosyć

0: trudne zadanie i naszym zadaniem jako całej sieci jest też komunikowanie tych potrzeb regionalnych w skali całej Unii Europejskiej.
1: W jaki sposób Państwo to jakby zbierają? To jest na podstawie Waszych spotkań z mieszkańcami, rozmów? Czy...
0: Tak, na podstawie spotkań. My organizujemy też różnego rodzaju dialogi obywatelskie, spotkania z mieszkańcami. Po wszystkich naszych działaniach też staramy się przeprowadzać takie ankiety ewaluacyjne, gdzie mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię. Posiadamy też jak gdyby swój punkt, biuro. Jesteśmy też w terenie na różnego rodzaju piknikach, takich imprezach, eventach. Mamy stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie przekazujemy jak gdyby wiedzę, mamy też publikacje, ale też jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję, więc zbieramy te informacje i też po prostu później, jeżeli są to takie wnioski od mieszkańców, to przekazujemy je dalej.
1: Mhm. No i działacie właściwie dla różnych grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych, przez młodzież, można powiedzieć, dorosłych i seniorów. Czym się charakteryzują te poszczególne działania?
0: To znaczy tak, te działania staramy się część sami wymyślać działań, które wydają nam się, że będą ważne dla poszczególnych grup, ale też zdarza się tak, że po prostu reagujemy na potrzeby poszczególnych właśnie grup i takim przykładem jest właśnie seniorzy, którzy podczas zajęć, które organizowaliśmy w wakacje, to były fit wakacje, zgłosili nam taką potrzebę, że takich działań i aktywności jest za mało, chociaż dla seniorów jest bardzo dużo różnych działań, ale akurat tego typu ćwiczeń na świeżym powietrzu im brakuje i im się to bardzo spodobało, no i my te działania będziemy kontynuować, tak? Więc no nie zawsze, raczej czasami nam się uda bardzo jak gdyby wbić w zapotrzebowanie i jeżeli jest taki odzew, że to jest potrzebne, tak? No to kontynuujemy. Jeśli chodzi o zajęcia na przykład w szkołach, no to też mamy kontakt z nauczycielami i oni też nam na przykład mówią, czego brakuje, ale generalnie brakuje takich działań związanych z zaangażowaniem dzieci i młodzieży, działań związanych z takimi formami aktywności jak warsztaty, właśnie jak debaty, jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, żeby pokazać, że ten smartfon to nie tylko jest do zabawy, ale może być też fajne narzędzie do nauki, więc my staramy się, jeżeli nie my osobiście, bo też nie na wszystkim się znamy, to zapraszać ekspertów i jak gdyby reagować na te potrzeby. Tutaj jeśli chodzi też o młodzież, to jest duże wyzwanie związane właśnie z tą cyfryzacją, z dezinformacją, więc też takie warsztaty z zakresu dezinformacji ze specjalistami organizowaliśmy i też raczej w formie takich warsztatów interaktywne niż takiego wykładu.
1: To również się odbywa w formie takich jakby lekcji po prostu na różnych przedmiotach, tak?
0: Tak.
1: To jest też osobne jakby...
0: To znaczy czasami, to różnie bywa, to jest też kwestia do umówienia z daną placówką. Czasami jest to jakieś takie działanie popołudniowe czy otwarte i mamy uczestników z różnych szkół, a czasami są to zajęcia stricte, które uzupełniają, dzieją się w trakcie lekcji i jak gdyby uzupełniają ten program nauki. Mhm. W ramach historii to po prostu zależy, jak tak nauczyciel zadecyduje, czy też dyrekcja. My tutaj jak gdyby akurat w to nie ingerujemy, to jest kwestia jakby szkoły. Generalnie no, u nas taką zasadą jest, że z racji tego, że my nie mamy takich warunków lokalowych, żeby szkoły zapraszać do siebie, to zawsze jeździmy do szkoły bądź szukamy jakiegoś miejsca poza naszym biurem, tak, gdzie wtedy organizujemy takie warsztaty. Zdarzały nam się już też takie warsztaty dotyczące dezinformacji dla młodych ludzi organizowanych na pograniczu polsko-niemieckim, więc były to też warsztaty dla młodzieży z Polski i z Niemiec i też wyszły fantastycznie.
1: Czyli podkreślmy, bo Państwo się znajdują w Zielonej Górze, ale tak naprawdę i z północy, i z południa, zewsząd z Lubuskiego.
0: Tak, łączymy północ i południe. Jest naszym terenem działania, jest całe województwo lubuskie, bo funkcjonujemy w ogóle w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w delegaturze w Zielonej Górze, no ale też jak gdyby te nasze działania działania tak trochę już wykraczają poza zasięg naszego województwa, bo mamy bardzo dobrą współpracę transgraniczną, taką polsko-niemiecką, taką stałą, regularną. Mamy kolegów, zaprzyjaźnione punkty Europe Direct w Guben i we Frankfurcie nad Odrą. To są takie nasze strategiczne partnerstwa, ale też udało nam się i realizujemy od kilku lat taki projekt łączący punkty Europe Direct z Polski, z Niemiec i ze Skandynawii.
1: Wróćmy jeszcze do tych ogólnych informacji, bo też docierają Państwo do maluszków, najmłodszych mieszkańców tutaj regionu. W jaki sposób?
0: Tak, do najmłodszych dzieci przychodzimy z zajęciami. Takimi głównymi tematami to jest właśnie europejski numer alarmowy 112, czyli uczymy najmłodszych, w jaki sposób korzystać z tego numeru i jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Myślę, że to jest potrzebne cały czas. Czasami te zajęcia są też poszerzone o podstawy pierwszej pomocy, jeżeli uda nam się i jest taka potrzeba, zaprosić właśnie albo strażaków, tak, albo ratowników medycznych, więc myślę, że to jest też potrzebne. I też mamy takie zajęcia, my to nazywamy ABCUE, czyli takie podstawy Unii Europejskiej, właśnie przez zabawę, przez poznanie tradycji, zwyczajów krajów Unii Europejskiej pokazujemy, że te kraje są różnorodne, a mimo to ze sobą współpracują, no i w myśl hasła są zjednoczeni w różnorodności.
2: SK 106 i 6.
3: To jest radio SK. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: SK Żary News.
4: Przedstawiciele lubuskiego oddziału NFZ zachęcają mieszkańców regionu do wykonywania regularnych badań. Można wykonać je za darmo, bowiem lista programów profilaktycznych jest długa. Poza tym nie ma miesiąca, żeby w siedzibie funduszu nie odbywały się akcje, które również mają na celu zadbanie o zdrowie mieszkańców. O szczegółach rzeczniczka lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Joanna Branicka. Materiał Oli Kanoniak.
1: To zaczynamy. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Joanna Branicka. Dziś o zdrowiu właśnie i o działalności naszego lubuskiego oddziału NFZ-u, bo prężnie Państwo działają. Zaczniemy od programów, w ramach których bezpłatnie mieszkańcy naszego regionu mogą zadbać o swoje zdrowie. No i w zasadzie każdy jest ważny, każdy dotyczy zdrowia. Na pierwszym miejscu, który możemy jako pierwszy?
5: Jako pierwszy może wymienimy tutaj program Moje Zdrowie, bo jest to najnowszy program. Program, który został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia z początkiem maja, a konkretnie 5 maja ten program się rozpoczął w Polsce, także i w naszym województwie. I powiem, że z tego programu skorzystało już ponad 22 tysiące Lubuszan. Spora liczba, jak na tych kilka miesięcy, a może dlatego, że jest ten program kierowany do bardzo dużej populacji, bo od 20 roku życia, czyli osoba, która ma ukończone 20 lat, już z tego programu może korzystać, a górnej granicy nie ma. I to też zostało zauważone, że właśnie młodzi najchętniej, z tych pierwszych danych wynika, że właśnie młodzi najchętniej się do programu zgłaszają. I to jest właśnie bardzo fajne, bo myślą też o swoim zdrowiu, bo zazwyczaj jako młodzi czujemy się jeszcze dobrze, jeszcze nie odczuwamy jakichś symptomów, właśnie głównie tych chorób cywilizacyjnych, więc to jest dobre, że myślimy tak typowo profilaktycznie, a dobrze myśleć tak o tym programie, bo ten program to jest nic innego jak bilans osoby dorosłej. Tak jak funkcjonują już od lat bilans dzieci w odpowiednim wieku, tak ten program jest właśnie takim bilansem osoby dorosłej, czyli też możemy wykonać pewne badania, spotkać się z lekarzem, porozmawiać o swoim zdrowiu właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy, a też ten program służy temu, żeby właśnie wykryć choroby we wczesnym stadium, rozpoznać jakieś symptomy, jakieś uwarunkowania, które mogą spowodować w późniejszym wieku na zachorowanie na pewne choroby. Także to jest dobry sygnał, że dużo młodych osób z tego programu korzysta. Drugą przyczyną może być też to, że to jest taki program, którego nie było.

0: od 20 roku życia, no to można powiedzieć, że młode osoby też mogą się przebadać, spotkać z lekarzem, porozmawiać, dostać jakieś wytyczne. Jest ułożony cały program leczenia na lata kolejne. Program się powtarza cyklicznie w zależności od wieku, co 3 albo co 5 lat.
1: Z czego to wynika, że już tak młoda grupa osób została objęta programem?
0: Ja myślę, że tutaj też dużo chodzi o edukację, tak? Bo to jest...
1: I nawyki,
0: tak. Chcemy nauczyć ludzi, żeby uwierzyli w to, że jak będą dbać o siebie już od najmłodszych lat, to w przyszłości będzie to bardzo dużą wartością dodaną do zdrowia, tak? Czyli tak naprawdę, mówiąc krótko, to jak będziemy żyć dzisiaj, tak będzie nasze zdrowie wyglądało w przyszłości. Oczywiście na pewne rzeczy nie mamy wpływu, tak? Są też

0: Być może to, jaki tryb życia prowadzimy, jak się odżywiamy, ile aktywności fizycznej jest w ciągu naszego dnia, to jak sypiamy, czyli tutaj też zdrowie psychiczne i to też jest elementem tego programu Moje Zdrowie, właśnie kondycja zdrowia psychicznego. To ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze zdrowie będzie wyglądało w przyszłości. Czyli tak naprawdę to jest nasz kapitał, to co robimy teraz.
1: Jakie badania mamy do wykonania w ramach programu?
0: W ramach programu Moje Zdrowie są oczywiście przygotowane pakiety, no więc może też powiem, jak z niego skorzystać, bo oczywiście trzeba być ubezpieczoną osobą w Narodowym Funduszu Zdrowia, ukończone 20 lat. No i warunkiem skorzystania z tego programu jest wypełnienie ankiety, którą możemy pobrać i wypełnić poprzez internetowe konto pacjenta w aplikacji mobilnej Moje IKP, przepraszam, na aplikacji Moje IKP w zakładce profilaktyka, a osoby, które nie mają tych narzędzi mobilnych, mogą wypełnić taką ankietę z personelem medycznym w swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tam, gdzie chodzą do swojego lekarza rodzinnego, powiedzieć, że chcą skorzystać z programu i wówczas można się umówić z personelem medycznym wtedy, kiedy ta osoba będzie miała więcej czasu i po prostu wspólnie tą ankietę wypełnić. Następnie, jak jest ta ankieta już wypełniona, ona trafia do lekarza, lekarz analizuje nasze odpowiedzi, nasze informacje o naszym zdrowiu, jak to wygląda teraz, w tym momencie. I na podstawie wyników tej ankiety dostajemy właśnie wykaz badań, które powinniśmy wykonać w placówce diagnostycznej, która będzie wskazana przez praktykę podstawowej opieki zdrowotnej. No jakie badania? No to oczywiście te podstawowe, czyli morfologia krwi, stężenie glukozy we krwi, cały lipidogram, poziom kreatyniny, TSH, badanie ogólne moczu. Jest też pakiet rozszerzony, który obejmuje próby wątrobowe, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, które ja tutaj już zacytuję jednego z lekarzy rodzinnych, że jest to bardzo ważne badanie, zwłaszcza u osób, i wykonuje się to badanie u osób w wieku od 20 do 40 lat. To jest badanie, które może wskazać właśnie ryzyko zachorowania na choroby sercowe w przyszłości. Lipoproteina A, i to jest takie dosyć ważne badanie w tym wieku, gdzie trudno rozpoznać to, czy będziemy mieli problemy w przyszłości właśnie z chorobami w obrębie układu dotyczących serca. Jeżeli chodzi o ten program, no to tak jak już wspomniałam wcześniej, wykonujemy go raz na 3 lata albo raz na 5 lat, to w zależności od wieku. Skupia się on też na naszym zdrowiu psychicznym, więc w tej ankiecie zawartych jest kilka pytań, które pozwolą lekarzowi zobrazować, w jakiej kondycji jest nasze zdrowie psychiczne.
1: A czy ten program ma jakiś deadline? On na tą chwilę jest określony do momentu jakiegoś, czy po prostu ruszył i trwa?
0: Program ruszył, program trwa. Zachęcamy, żeby z niego korzystać. Nie ma górnej granicy wieku, więc też osoby starsze mogą z niego skorzystać. Trzeba też zapytać lekarza, czy już ten program możemy wykonać, bo jeszcze niedawno realizowany był program 40, profilaktyka 40+, i tutaj musi być pewna przerwa, jeżeli ten program niedawno wykonywaliśmy. Ale to wszystko, te wszystkie informacje będzie miał lekarz rodzinny, bądź też osoba, która będzie w rejestracji przychodni. Wszystko to może sprawdzić i nas poinformować. Warto się zainteresować, zapytać, bądź też lekarz sam może powiedzieć, bo lekarze rodzinni też chętnie zachęcają do skorzystania z tego programu. Mają przecież informacje.

0: tego, żeby po tej całym indywidualnym planie zdrowotnym, które otrzymamy od lekarza po zakończeniu tych wszystkich badań i po tej wizycie podsumowującej, może być też taką motywacją, że okej, moje zdrowie jest w bardzo dobrej kondycji, będę o nie dalej dbał, a może jeszcze coś więcej zrobię, może zwiększę tą aktywność fizyczną, że ten tryb życia, który dotychczas prowadziłem, opłaciło się, bo mój organizm jest w dobrej kondycji, więc to jest też takie motywacyjne.
1: No właśnie, wspomniałyśmy o programie 40+, który trwał dość długo, no i zakończył się. Moje zdrowie jest niejako zastępstwem. Jak możemy podsumować w naszym regionie ten program 40+?
0: Program Profilaktyka 40+ był programem tak naprawdę, o którym wiedziało wiele osób, bo na naszych eventach i spotkaniach z mieszkańcami w całym województwie, jak rozmawialiśmy, to tak praktycznie każda osoba o tym programie wiedziała, więc to też tutaj ta komunikacja zdała egzamin. Natomiast jeżeli chodzi o realizację, no to było różnie, bo to było około 120 tysięcy osób przebadanych. Program trwał kilka lat. No ten jest innym programem. Tutaj jest ważna ta wizyta podsumowująca, bo to jest bardzo takim ważnym elementem jak gdyby całego procesu w ramach programu Moje Zdrowie. Ten kontakt z lekarzem, bo lekarze też wielokrotnie powtarzają, że wyniki badań powinny być omówione z lekarzem. Często sugerujemy się tak, że wszystko mi się tutaj mieści w tych widełkach, więc zapewne jest wszystko okej. Ale warto te wyniki pokazać lekarzowi, ponieważ wystarczy, że 3 z tych parametrów mogą być w jakiejś górnej granicy wieku, mieszczą się owszem, ale jak są już w górnej granicy wieku, a jakiś jeden z innych jest przy tej dolnej granicy, lekarz już widzi, że coś może być tutaj sugerujące jakąś chorobę w przyszłości, tak? Może zlecić wtedy dodatkowe jakieś badanie, żeby to zweryfikować. My tego nie zauważymy, lekarz to zauważy.
1: Czyli takie spojrzenie całościowe, a nie...
0: Całościowe, podsumowujące i to jest właśnie podsumowująca wizyta, żeby lekarz zobaczył, porozmawiał, zadał jeszcze kilka dodatkowych pytań, no i tutaj jest właśnie też ten moment na zlecenie dodatkowych badań. Także jeżeli my wykonując te badania, te wyniki i tych wyników nie skonsultujemy z lekarzem, to tak naprawdę nie przejdziemy całego procesu tego programu, nie będziemy też za bardzo wiedzieli, jak dalej postępować, a te wskazówki lekarza mogą być dla nas bardzo cenne.
1: Jeszcze raz przypomnę, że to był program Moje Zdrowie, kolejny program profilaktyczny, może kolejne programy to te kobiece, powiedziałabym, prawda, sztandarowe, temat, który powraca, bardzo ważny temat.
0: Programy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. To są te dwa programy, które skierowane są do kobiet. Programy onkologiczne, realizowane już od 18 lat. Ostatnio został zmodyfikowany program profilaktyki raka szyjki macicy, bo doszła tutaj nowa metoda oceny cytologii. Oprócz tej metody klasycznej jest też nowy schemat, który polega na wykonaniu testu HPV-HR z genotypowaniem i dodatkowo wykonywana jest w przypadku dodatniego wyniku właśnie tego testu, wykonywana jest ocena cytologii metodą płynną. To jest taka metoda już bardziej czuła. Tutaj te badania możemy wykonywać co 5 lat, a nie co 3 lata. Jest to nowość w tym programie i wszystkie Lubuszanki już dostęp do tego programu mają. Można te badania wykonać w każdym gabinecie położniczo-ginekologicznym, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz tych placówek można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce profilaktyka. Trzeba znaleźć odpowiedni program. Tutaj właśnie wyszukujemy program profilaktyki raka szyjki, macicy. Możemy sobie przypomnieć, tutaj jest wszystko napisane, na czym on polega, i również znaleźć miejsce, gdzie możemy takie badanie wykonać. Zawsze warto zadzwonić, umówić się i przy okazji już zapytać, czy tą metodą, czy te testy i tą metodą płynną ta cytologia będzie mogła być odczytana, bo program jest stosunkowo nowy, więc pewnej organizacji też wymaga od lekarza, ale dostępność jest taka, założenia są takie, że w każdym gabinecie ta nowość się już pojawiła.
1: Z czego wynika ta zmiana?
0: Bardzo możliwe, że jest to też takie zachęcenie do tego, żeby więcej kobiet to badanie wykonywało. Po drugie jest, tak jak mówią lekarze, bardziej czułe badanie, więc dokładniejsze, może to bardziej zachęci panie, że wystarczy co 5 lat takie badanie wykonać, bo wiemy dobrze, że świadomość o tym, że rak szyjki macicy jest chorobą, która nosi skutki śmiertelne również, a mimo wszystko mało kobiet się zgłasza na te badania. Jeżeli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, w naszym województwie to około 8% zgłaszalności. No oczywiście wiemy, że kobiet robiących cytologię jest więcej, bo są też gabinety prywatne.
1: Tutaj chciałam powiedzieć, bo do liczb jeszcze zaraz wrócimy, ale ta cytologia jest droga, ta, którą powiem teraz kolokwialnie, którą robimy raz na 5 lat, prawda, w gabinecie prywatnym, a tutaj możemy bezpłatnie skorzystać z tej metody.
0: Dokładnie tak, tutaj jest wszystko bezpłatne, no i mamy wykonany ten test DNA, więc od razu dowiadujemy się, czy mamy tego wirusa brodawczaka. To też jest taka informacja dla nas. Jak go mamy, no to od razu jest wykonywana ta ocena cytologii tą metodą płynną, tą dokładniejszą. Więc chociaż stara, tradycyjna metoda również pozwoliła na wykrycie, niemniej jednak ta nowsza metoda już była w większości gabinetów prywatnych i często słyszało się, że panie wybierały gabinety prywatne, natomiast tutaj właśnie ta możliwość jest już również w gabinetach na Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto z tego badania korzystać, bo pamiętajmy, że wcześniej wykryty nowotwór raka szyjki macicy jest w pełni uleczalny, więc bardzo ważne jest to, w jakim stadium zostanie wykryta zmiana nowotworowa.
1: No właśnie, i teraz liczby, 8%.
0: 8% i ponad około 260 tysięcy kobiet takie badanie jeszcze może wykonać. No liczymy na to, że ta nowość, która pojawiła się w tym programie, spowoduje, że ta zgłaszalność będzie zdecydowanie większa. Zachęcamy panie do korzystania właśnie do tej darmowej cytologii, bo jest ona tak samo czuła jak ta, za którą płacimy, jeżeli jest to ta sama technika, ten schemat oceny.
1: Te liczby są od kilku lat na tak samo niskim poziomie, prawda?
0: To prawda. Te procent zgłaszalności na program profilaktyki raka szyjki macicy w ostatnich latach znacznie się obniżył. To też może wynikać z tego, że cytologia, która jest wykonywana w gabinetach, nie jest sprawozdawana w systemie profilaktycznym, więc gdzieś tam te dane nam uciekają. Część kobiet wykonuje cytologię i jest pod opieką lekarzy w gabinetach prywatnych, natomiast w tym wszystkim, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, niepokojące jest to, że w naszym województwie, na tle innych województw w Polsce, jest najwyższy odsetek umieralności z powodu raka szyjki macicy. Tak więc pomimo tego, że gro kobiet chodzi do gabinetów prywatnych, ten wskaźnik jest niepokojący i w związku z tym, że mamy takie możliwości i dostępność do wykonywania badań w ramach tego przesiewowego programu, to taki odsetek być nie powinien.
1: Aczkolwiek to się niejako łączy. Niskie liczby i najwyższy odsetek umieralności, prawda? Niskie liczby wykonanych badań.
0: No to jest ta zbyt późna zgłaszalność do gabinetu. No to są pewnie te przypadki, które już dają jakieś objawy, bo przypomnijmy, że program przesiewowy, program profilaktyczny jest dla kobiet zdrowych, które nie mają żadnych objawów. Idą po to, żeby się upewnić, że jest wszystko w porządku.
1: Zapobieganie.
0: Tak. I przychodzą za kolejny jakiś interwał czasowy wskazany przez lekarza, czy za 3 lata, czy za 5 lat. Ważna jest ta regularność, no i badanie wtedy, kiedy się nic nie dzieje.
1: Mhm. Profilaktyka raka piersi, tutaj chyba lepsze liczby, prawda?
0: Profilaktyka raka piersi w naszym województwie to można powiedzieć powód do dumy, bo nasz procent zgłaszalności zgłaszanych na ten program od lat był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o inne województwa. Dostępność do tego programu jest bardzo dobra, bo przypomnijmy, że możemy w trybie mobilnym wykonać mammografię, czyli w mammobusie, a mammobus tak naprawdę dojedzie w każde miejsce, gdzie tylko samorząd chciałby, żeby ten mammobus dojechał. Z harmonogramów można zaobserwować, że również postoje mammobusów są w bardzo małych miejscowościach i też myślę, że Lubuszanki przyzwyczaiły się do tego, że co miesiąc pojawia się ten harmonogram na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Profilaktyka. I każda pani, która chciałaby z tego programu skorzystać, tam znajdzie informacje, kiedy i gdzie mammobus będzie stał i będzie można z tego programu skorzystać. Panie, które już raz chociaż skorzystały z tego programu, zapewne są powiadamiane SMS-owo przez podmioty, które te badania wykonują. Natomiast te panie, które jeszcze nie wykonały, nie włączyły się do tego screeningu, no to muszą same informacji szukać, tak? Dowiadywać się właśnie z jakichś informacji medialnych bądź też pocztą pantoflową, a ja zachęcam właśnie do strony internetowej w zakładce Profilaktyka, tam wszystkie informacje można znaleźć w zależności od wieku, odpowiedni program. I tutaj również znajduje się ten program profilaktyki raka piersi. Wystarczy mieć ukończone 45 lat i patrzymy na to rocznikowo, tak? Czyli jeżeli któraś z pań kończy, będzie miała urodziny w grudniu, ale w tym roku będzie kończyła 45 lat, to już teraz może na to badanie się umawiać, nie musi czekać do daty swoich urodzin. Tutaj ten program jest tak skonstruowany, że wystarczy rok, a nie konkretna data urodzenia, więc 45-latki już mogą z tego programu korzystać. Do 74 roku jest ta screeningowa mammografia przewidziana, a jeżeli chodzi o mammografię dla kobiet młodszych lub starszych poza programem, no to jest już inny tryb wykonywania tych badań, ponieważ program od 45 roku do 74 roku to jest program dla kobiet, których nic się nie dzieje, nic nie wyczuwają, nic je nie niepokoi, nie ma jakichś wskazań, żeby tą mammografię wykonać. Natomiast jeżeli coś się dzieje, to idziemy na skierowanie na takie badanie, tak? Czyli wtedy udajemy się albo do onkologa, albo do swojego ginekologa, rozmawiamy z lekarzem, lekarz nas bada i wtedy, jeżeli uzna, że takie badanie trzeba wykonać, no to daje skierowanie i idziemy wtedy do tego miejsca, które wskazuje nam lekarz. I to dotyczy kobiet młodszych, czyli przed 45 rokiem życia i po 74 roku życia.
1: Ja śledzę praktycznie co miesiąc trasę mamobusów i faktycznie tych przystanków jest każdego miesiąca około kilkudziesięciu, to sporo.
0: Sporo i zdecydowanie pojawiło się więcej tych przystanków, od kiedy został poszerzony przedział wiekowy, bo widać, że jest zainteresowanie większe. Było widoczne zainteresowanie kobiet młodszych, jak ten przedział o 5 lat został poszerzony, więc panie młodsze też bardzo chętnie z tego badania korzystają.
1: Ale mammografię możemy też w ramach programu zrobić stacjonarnie w kilku miastach.
0: Tak, możemy również wykonać stacjonarnie i są to pracownie, które są zlokalizowane w Gorzowie, w Żarach i w Zielonej Górze. Również adresy i numery telefonów można znaleźć na naszej stronie internetowej. No i to jest takie stałe miejsce. Tam są stałe godziny przyjęć i dni przyjęć, więc możemy się oczywiście umówić i w miejscu stacjonarnym wykonać taką mammografię.
1: Zostając w tematach onkologicznych, szczepienia przeciwko HPV, dzieci i młodzież, jak idą?
0: Szczepienia przeciwko HPV są również bardzo ważnym elementem w profilaktyce choroby onkologicznej, tutaj konkretnie raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo też innych chorób nowotworowych, tych wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego. I szczepienia to jest już ten element takiej profilaktyki pierwotnej, czyli nie sprawdzamy, czy coś się złego dzieje, tylko zapobiegamy, żeby się w ogóle nic złego nie zadziało. I możemy powiedzieć, że szczepienie przeciwko HPV to jest szczepionka przeciwko chorobie nowotworowej. Tak bardzo chcieliśmy mieć taką szczepionkę i ona już jest i mało tego, i ona jest za darmo dla odpowiedniej grupy osób. Jeżeli chodzi o program szczepień przeciwko HPV, jest kierowany do dzieci od 9 do 14 roku życia, zarówno do chłopców, jak i dziewczynek. Te szczepienia można wykonać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam gdzie dziecko jest zapisane, ale też jest możliwe, mogą wykonywać te szczepienia, organizować te szczepienia lekarze w szkołach. Szkoła porozumiewa się z przychodnią, z jakąś przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli tutaj będzie porozumienie, no to wtedy można to zorganizować w szkole i to jest taka bardzo opcja wygodna dla rodziców, bo jeżeli jest taka, można powiedzieć, akcja, tak? No bo wiadomo, że to trzeba umówić lekarza, żeby ten lekarz się pojawił, bo musi być konsultacja przed szczepieniem. Pewnie też szkoła będzie chciała zebrać ileś dzieci, tak? Żeby to nie było tylko dla trzech osób, tylko dla większej grupy. I wtedy jest to wygodniejsze dla rodziców, bo rodzic nie musi iść do przychodni, umawiać się, często zwalniać z pracy. To wszystko dzieje się w ramach zajęć. Oczywiście musi być tylko zgoda rodzica, że wyraża zgodę na to, żeby dziecko przyjęło tą szczepionkę. Jeżeli chodzi o inne osoby, które mogą też skorzystać z darmowego szczepienia, to są osoby od 15 do 18 roku życia, tylko że tutaj jest troszeczkę inny schemat tego całego procesu, ponieważ udajemy się najpierw do lekarza po receptę, z receptą idziemy do apteki po szczepionkę i wracamy do lekarza rodzinnego i tam nam jest podana ta szczepionka. U tej młodszej grupy osób wszystko dzieje się w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast po 14 roku życia, czyli od 15 do 18, jest również taka możliwość i można to szczepienie też wykonać bezkosztowo.
1: No to jak zainteresowanie w naszym regionie?
0: Jeżeli chodzi o populację, która została zaszczepiona, to wygląda na poziomie, jest to na poziomie powyżej 15%, ale zdecydowanie więcej, większy procent objęcia populacji jest właśnie u tych dzieci w wieku 11, 12, 13 lat. Tutaj widać, że to zainteresowanie jest większe. Rodzice są chętni, żeby dziecko było zabezpieczone przed tą chorobą nowotworową w dorosłym życiu, bo to tak naprawdę o to chodzi i to możemy naszym dzieciom zapewnić, szczepiąc je, że nie będą narażone na zachorowanie na raka szyjki, macicy i też inne nowotwory, na przykład odbytu, sromu, bo to również też tych nowotworów dotyczy.
1: Nieco ponad 15% to dużo?
0: No, mogłoby być zdecydowanie więcej. Liczymy na to, że teraz z początkiem września będzie taki nowy ruch i nowe spojrzenie na to, jak przygotować dziecko nie tylko do szkoły, ale również w dorosłość.
1: Jakieś akcje promocyjne, można to tak nazwać, związane z tym tematem?
0: Akcje promocyjne prowadzimy tak naprawdę cyklicznie przez cały rok i również w wakacje. Myślę, że z początkiem września będziemy przypominać o tym, bo planujemy wydarzenia związane z powrotem dzieci do szkoły. Oczywiście przypomnimy o tym, jak przygotować śniadanie, czyli takie proste podpowiedzi, jak to zrobić szybko i też wartościowo. Przypomnimy właśnie też o tych szczepieniach, więc myślę, że to też będzie taką podpowiedzią dla rodziców, żeby dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili albo którzy jeszcze nie mogli tego zrobić, bo tutaj też jest ten przedział wiekowy, więc jest też pewnie sporo osób, które chciałyby, ale jeszcze nie mogą. Wrzesień to będzie właśnie taki moment, żeby zaplanować bezpieczny powrót do szkoły i też pomyśleć o tym, co jeszcze możemy zrobić, żeby dziecko było zdrowsze.
1: Kolejny program profilaktyczny.
0: Kolejnym programem, który wykrywa choroby onkologiczne, jest program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Na raka jelita grubego choruje coraz więcej osób, a również jest program profilaktyczny, który pozwala wykryć we wczesnym stadium ten nowotwór i możemy już podejmować leczenie. I również zachęcamy do korzystania z tego programu. Ten program jest kierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn od 50 roku życia do 65 lat, ale mogą też z niego korzystać osoby młodsze, czyli od 40 roku życia, w przypadku, kiedy krewny tej osoby pierwszego stopnia miał zdiagnozowany nowotwór raka jelita grubego. Więc tutaj w tym przypadku osoby mogą już po 40 roku życia takie badanie wykonać. Ten program realizowany jest już od ponad 2 lat w naszym województwie.
1: Jakim zainteresowaniem cieszy się ten program?
0: Z programu dotychczas skorzystało niespełna 16% Lubuszan. To niewiele. Być może zniechęcające do korzystania z tego programu jest to, że to się kojarzy z czymś niemiłym, to badanie. I warte może uwagi jest to, że w ramach tego programu profilaktycznego, przesiewowego jest możliwość znieczulenia ogólnego. I tak naprawdę kompletnie nie odczuwa się tego badania. Oczywiście wcześniej musi być konsultacja anestezjologiczna. Ona jest również w ramach tego programu. To jest cały proces. Rejestrujemy się, umawiamy się, przychodzimy najpierw na konsultację do lekarza anestezjologa. Mhm. Lekarz robi z nami wywiad i jeżeli przeciwwskazań nie ma i my wyrażamy na to zgodę i chcemy, jest zalecenie, żeby podczas badania podać znieczulenie. I wówczas nie odczuwamy nic, żadnego bólu nie czujemy. Badanie wtedy trwa tylko chwilę, no i mamy wynik, mamy informację, wiemy, czy jesteśmy zdrowi, czy coś jest takiego, że należałoby leczyć. Ale to badanie, dzięki temu badaniu i tak naprawdę tylko temu badaniu możemy sprawdzić, czy nie mamy początku choroby nowotworowej związanej z rakiem jelita grubego.
1: I na liście programów znajduje się też coś dla pani w ciąży z naszego województwa.
0: Tak, również panie w ciąży mogą zadbać o swoje dziecko i to zarówno na tym etapie, kiedy są jeszcze w ciąży i dzięki badaniom właśnie prenatalnym, które są bardzo ważne dla kobiety w ciąży, zwłaszcza dla dziecka, ponieważ te badania pomogą wykryć pewne choroby, które mogą być leczone zaraz po narodzeniu dziecka albo też jeszcze w trakcie ciąży. Także to są bardzo ważne badania, a istotne jest to, że z tego programu może skorzystać każda kobieta, która chciałaby takie badania wykonać, żeby sprawdzić, czy ciąża przebiega prawidłowo, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Tutaj oczywiście też wykonujemy te badania w odpowiednim momencie w ciąży, czyli pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Nie można tych badań wykonać wcześniej, nie można też wykonać później, więc tutaj ważny jest ten czas. Musimy otrzymać oczywiście skierowanie na wykonanie tych badań. W naszym województwie można je wykonać w 8 miejscach. Też wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej. Wymagane jest tylko skierowanie i może być to również skierowanie od lekarza z gabinetu prywatnego. Nie musi to
1: być. Co jest ważne.
0: Co jest bardzo ważne, bo jak wiemy, dużo kobiet też jest pod opieką lekarzy w gabinetach prywatnych w trakcie ciąży i tutaj to skierowanie jest honorowane. Więc z tym skierowaniem panie umawiają się w odpowiednim tygodniu ciąży do jednej z 8 placówek, idą na konsultację do lekarza i tam podczas badań lekarz ustala, jakie badania mogą być wykonane. W ramach tego programu wykonywane są badania nieinwazyjne i badania inwazyjne. To wszystko w zależności od tego, jakie są zalecenia i jaki jest wywiad.

0: tutaj są w ramach tej porady porady genetyczne, pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, kardiocenteza pod kontrolą USG. Także te badania są wysoko specjalistyczne i mogą być uspokajające dla każdej przyszłej mamy.
1: Dobrze, to teraz to, co w internecie, bo działalność, chociaż jeszcze dodam, że wszystkie informacje i szczegóły na temat programów profilaktycznych znajdziecie na stronie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Teraz to, co w internecie, ponieważ Państwa działalność to także różne portale, gdzie możemy znaleźć bardzo dużą dawkę wiedzy, co jest względnie nowe, to portal onkologiczny.
0: Wsparcia na urządzeniach mobilnych są ostatnio bardzo popularne, a zwłaszcza też rzetelnie przygotowane. I jednym z takich jest portal onkologiczny. Bardzo pomocna rzecz i takie miejsce, w którym możemy znaleźć wszystko, co może być problematyczne, co się wiąże z osobą, która choruje na chorobę nowotworową, ale też dla bliskich. Tutaj są takie poradniki również dla bliskich. Portal można znaleźć na stronie internetowej pod hasłem onkologia.gov.pl albo po prostu wpisując Narodowy Portal Onkologiczny, takie hasło. I tutaj w odpowiednich zakładkach znajdziemy przydatne dla siebie informacje. I takie, można powiedzieć, banalne, ale jak bardzo potrzebne, chociażby jak rozmawiać o chorobie nowotworowej, jak czego unikać, jak przekazać informacje o tym, że ktoś jest chory. Tutaj są, jest dużo artykułów, jest dużo podpowiedzi lekarzy, specjalistów, które mogą nas przybliżyć do tego, w jaki sposób możemy się z pewnymi rzeczami zmagać. Więc to jest też duże wsparcie właśnie dla tych osób, którym bliscy chorują na tą chorobę onkologiczną. Jak wygląda codzienność w trakcie leczenia, jak dobrać odpowiednią perukę, w którym momencie. Takie proste rzeczy, które tak naprawdę momentami są dla nas nie do pokonania. I tutaj można znaleźć, niekoniecznie musimy się z kimś spotkać, bo czasem jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Tutaj możemy to przeczytać i ta wiedza może nas otworzyć na jakieś takie szersze działanie, na taką większą odwagę, a to może być bardzo pomocne zarówno dla osób bliskich, jak i dla osób, które przez tą chorobę przechodzą. Są też porady prawne. Są też informacje, jaką opiekę możemy uzyskać jeszcze, jeżeli chodzi o inne instytucje w przypadku chorób onkologicznych, jakie nam przysługują prawa. Także zachęcamy do korzystania z tego miejsca, tym bardziej, że są to wszystko sprawdzone informacje i skonsultowane przez odpowiednie osoby, specjalistów w danych dziedzinach.
1: Mm-hmm. To portal onkologiczny, a kolejne to na przykład diety NFZ. Tam spora dawka informacji na temat żywienia, prawda? Zdrowego.
0: Tak, zachęcamy do tego portalu diety NFZ. Tym bardziej odważnie o tym mówimy, ponieważ jest on chwalony również przez lekarzy, że często też wspiera procesy leczenia, czyli osoby, które chorują na pewne choroby i dobierając odpowiednią dietę właśnie z tego portalu diety NFZ są bardzo wspomagające, bardzo wspierają proces leczenia, więc osoby, które chorują, również mogą z tego portalu korzystać, ale osoby, które są zdrowe i chcą jeszcze zdrowiej się odżywiać, chcą zapobiegać, jak najbardziej też tutaj znajdą dla siebie duże wsparcie. Więc przypomnijmy, że portal diety NFZ jest bezpłatny. Korzysta z niego już ponad 1 000 000 użytkowników w Polsce. obecnie zawiera już 19 planów żywieniowych, które są oparte na diecie DASH, diecie, która zapobiega chorobom związanym z nadciśnieniem, więc jest to bardzo popularna dieta i te plany żywieniowe są właśnie oparte na tej diecie DASH. Zawiera też kilkanaście tysięcy zdrowych i prostych przepisów opracowanych przez dietetyków, więc osoby, specjaliści przygotowują te wszystkie przepisy, które są tutaj zawarte. No i przypomnę chociażby jakie w tym portalu znajdziemy diety. Są tu diety klasyczne, diety wege, diety dla seniorów, diety dla rodzin całych, dla chorujących na cukrzycę, nadwagę, otyłość, na Hashimoto. Często panie, które mają rozpoznane właśnie Hashimoto, szukają jak tutaj w internecie, co powinny jeść, a czego nie jeść. I mnóstwo znajdujemy informacji różnych, czasem sprzecznych, więc tutaj właśnie w tym miejscu znajdziemy skonstruowaną dietę pod Hashimoto, która w dużej mierze może poprawić samopoczucie kobiety, która ma takie rozpoznanie. No i również depresja. Mogę powiedzieć, jaki to ma związek z dietą. Otóż bardzo duży. Odpowiednia dieta ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, na nasz stan psychiczny. No i oczywiście też choroba taka jak nadciśnienie, no to ta główna, dzięki na podstawie, którą możemy zniwelować na podstawie przepisów opartych o dietę DASH. Ostatnio pojawiły się na portalu diety NFZ też nowości, które myślę, że może zainteresują osoby, które są aktywne, które uprawiają jakieś sporty. To jest plan żywieniowy DASH Sport, to zachęcam do zapoznania się z tym. Ale też fajna opcja dla osób zabieganych, aktywnych zawodowo, bo pojawił się plan DASH Express, czyli jak szybko z niewielu produktów zrobić coś zdrowego. To dla osób, które są zabiegane i nie mają czasu na zbyt długie przebywanie w kuchni.
1: Ale pamiętam, że również takie okolicznościowe przepisy typu święta Bożego Narodzenia, żeby było smacznie i zdrowiej.
0: Tak, pojawiają się również takie. Jest pakiet, cały pakiet różnych fajnych pomysłów na zdrowy posiłek na lato, jesień, zimę, wiosnę. Dieta, która nas wspiera

0: zapobiegającego odwodnieniu na lato. Także to są takie można powiedzieć spersonalizowane pod konkretny temat, pod konkretne wydarzenie i też porę roku i czas przepisy. Rozbudowana, mocno wspierająca, bo są dzienniczki, możemy sobie coś notować, dużo ważnych porad odnośnie tego, jak nam szkodzi cukier, ile powinniśmy pić wody, szereg informacji, bardzo duża dawka rzetelnych porad i za darmo.
1: I jeszcze mamy Akademię NFZ, prawda?
0: Akademia NFZ to też bardzo polecamy to mobilne narzędzie, ponieważ jest to wyszukiwarka wielu informacji na temat zdrowia, na temat tego, jakie programy profilaktyczne są do nas kierowane. Są też tam zebrane wszystkie dotychczas, a już sporo lat trwają środy z profilaktyką, w ramach których odbywały się różne rozmówki z lekarzami i to wszystko zostało zapisane i tam również to można znaleźć, więc tak naprawdę odtwarzając sobie te rozmowy z lekarzami specjalistami, możemy się poczuć tak, jakbyśmy byli na jakiejś konsultacji u lekarza, bo bez możliwości zadawania pytań uzyskamy odpowiedzi, bo to są takie podstawowe informacje na temat konkretnych chorób, konkretnych przypadłości, porady, profilaktyka przede wszystkim. Profilaktyka jest tam bardzo taka wygodna wyszukiwarka, wpisując hasło od razu podpowie nam to narzędzie, gdzie co możemy poczytać. Możemy sobie też zrobić taką, wpisać sobie ile mamy lat, więc też nam ta platforma podpowie, jakie są do tego wieku dedykowane programy i co możemy wykonać i gdzie możemy te badania wykonać. I to też wszystko w jednym miejscu, także zachęcamy do korzystania z Akademii NFZ.
1: Przycupniemy teraz w oddziale lub

specjalisty czekają już przed godzinami przyjęć, bo spotykamy się raz w miesiącu w godzinach 11-13, w trzecie czwartki miesiąca. Zawsze oczywiście na naszej stronie internetowej zapowiadamy, przypominamy o tym czwartku, bo można się gdzieś tam z tym trzecim czwartkiem pogubić. Także zawsze jest informacja na naszej stronie internetowej, kiedy ten czwartek przypada i kiedy to spotkanie jest. Przychodzą osoby nawet kilka razy do psychoterapeuty. To są ważne spotkania. Jak rozmawialiśmy po którymś z tych konsultacji ze specjalistą, to mówi, że dużo osób jest takich zagubionych, dużo takich niepewnych. I widać, że te rozmowy właśnie pozwalają na podjęcie tego pierwszego kroku, że gdzieś tam po tej konsultacji, po tej krótkiej

0: czy jest już duży problem i nie robienie z tym niczego może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dużo osób też przychodzi z problemem związanym z dziećmi. Też pytają, czy to już jest niepokojące, czy to tylko tak się wydaje, czy to jest normalne. Więc te rozmowy, chociaż krótkie i takie akcyjne, mogą być bardzo pomocne w kontekście naszych dalszych decyzji co do zdrowia naszego psychicznego, które jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, jak i również naszych dzieci bliskich, bo często obserwujemy osoby, widzimy, że coś się dzieje, nie potrafimy pomóc i nie wiemy też, gdzie się udać, z jakiej pomocy skorzystać, więc to jest też to miejsce, gdzie można przyjść i nawet bardzo ogólnie o tym porozmawiać i specjalista już podpowie, wskaże. Nawet wskażę jakieś takie proste techniki, jak sobie z pewnymi prostymi rzeczami codziennymi radzić i to też już może być pomocne. No to jest po prostu spotkanie ze specjalistą.
1: Pierwszy krok najtrudniejszy.
0: Dokładnie tak, a bagatelizować tego nie można, bo zdrowie psychiczne zaniedbywane może być bardzo dużym problemem zdrowotnym w przyszłości.
1: Jeżeli chodzi o piątki z farmaceutami, to też jest taka inicjatywa, która trwała już jakiś czas. A jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie?
0: Nasze piątki z farmaceutami, które realizowane są już od około 2 lat, to również duża dawka informacji, również bardzo ważnych, która poprzez edukację zapobiega polipragmazji, bo okazuje się, że starsze osoby, głównie starsze osoby, oczywiście nie tylko, spożywają bardzo dużo leków, łączą z bardzo dużą też ilością suplementów, często nieświadomie, psując proces swojego leczenia przez źle dobrane suplementy do leków, które są przyjmowane. Ważne są też pory, łączenia. Są to bardzo ważne informacje i przez piątki z farmaceutą dawaliśmy możliwość mieszkańcom Zielonej Góry na spokojne skonsultowanie właśnie tych kwestii związanych z leczeniem, z farmakoterapią. Planujemy zmienić formułę spotkań z farmaceutą. Oczywiście spotkania będą nadal cykliczne, ale w związku z tym, że nasza ekipa profilaktyczna Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przemieszcza się w różne miejsca w naszym województwie, jesteśmy praktycznie w każdym powiecie, jesteśmy w urzędach, jesteśmy w terenie, widzimy duże zapotrzebowanie na tego typu konsultacje również poza Zieloną Górą, dlatego planujemy również te spotkania w innych miejscach, aniżeli siedziba Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc panie farmaceutki z różnych miast, z różnych miejscowości będą z nami obecne na spotkaniach po to, żeby dostęp do tych informacji, do możliwości porozmawiania, zweryfikowania swojej apteczki miał

0: każde mieszkanie z województwa lubuskiego.
1: Ale tutaj warto też dodać, że tak naprawdę przychodząc do oddziału lubuskiego naszego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Podgórnej, czyli ta nasza południowa część, no to kiosk profilaktyczny wita nas na wejściu i to okazja do zadbania o swoje zdrowie.
0: Dokładnie tak. W kiosku profilaktycznym sprawdzimy bardzo dużo parametrów dotyczących naszego zdrowia i tym samym sprawdzimy, w jakiej kondycji ono jest. Można tam wykonać analizę składu ciała, czyli sprawdzić, ile wody mamy w organizmie, jaki mamy poziom tkanki tłuszczowej, ten tłuszcz trzewny, tkanki mięśniowej. Oczywiście sprawdzimy wagę, wzrost, co też wskaże nam wskaźnik BMI, który też podpowie, czy grozi nam otyłość, czy też jakaś choroba z tym związana. Sprawdzimy sobie ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzimy sobie poziom saturacji, czyli jak jest dotleniona nasza krew. Sprawdzimy też siłę uścisku dłoni. Badanie, które może wskazać początki choroby neurologicznej. I również sprawdzimy, jak wygląda nasz wiek metaboliczny. A to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli wiek metaboliczny jest niższy od naszego wieku kalendarzowego, to jest bardzo takie pocieszające, można tak powiedzieć. I jest to taka nagroda dla osób, które o siebie dbają, które nie palą, nie spożywają jakichś alkoholowych napojów, które prowadzą aktywny tryb życia, które zdrowo się odżywają, na pewno zobaczą efekty w tym wyniku wieku metabolicznego. I to jest takie motywujące, żeby właśnie tak dalej trwać, żeby nawet jeszcze coś poprawić, że to jest właśnie efekt tego, że dbamy o siebie, że myślę o swoim zdrowiu już teraz. I widzę tutaj, jest to udokumentowane, że tak, mój organizm jest w dobrej kondycji. Pomimo tego, że mam tyle lat, to zdecydowanie mój organizm krzyczy, że ma zdecydowanie mniej, tak? Natomiast jeżeli jest odwrotnie, no to może być motywujące do tego właśnie, żeby wprowadzić pewne zmiany, żeby zacząć więcej się ruszać, żeby lepiej się odżywiać, żeby może z czegoś zrezygnować, chociażby z palenia papierosów, które mają niszczący wpływ na nasze zdrowie. Można sobie zachować po każdej takiej wizycie w kiosku profilaktycznym te wydrukowane raporty, na których mamy wszystko wyraźnie opisane, jaki jest wynik danego pomiaru. Możemy to wykonywać na przykład cyklicznie raz w miesiącu. Wizyty w kiosku są bezpłatne, trwają zaledwie 15 minut. Możemy sobie to porównywać, możemy wprowadzać jakieś zmiany żywieniowe czy też inne, które mogą wpłynąć pozytywnie na to, że nasze pomiary będą w przyszłości lepsze. Możemy też uzyskać u nas taki karnet zdrowia i zbierać pieczątki przy każdej wizycie w kiosku profilaktycznym i po 6 takich wizytach można otrzymać fajny gadżet, oczywiście z jakimś wątkiem zdrowotnym. Także zachęcamy do korzystania z kiosku profilaktycznego. To jest chwila, więc można to taką wizytę odbyć nawet podczas chociażby wyrabiania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak czekamy na swoją kolej, to możemy to zrobić w międzyczasie. Możemy się umówić specjalnie na taką wizytę, bo taka możliwość też jest przez stronę internetową, żeby umówić się na konkretną godzinę, więc wtedy mamy pewność, że przychodzimy, na nic nie czekamy, bo kiosk profilaktyczny jest dla nas wolny. Fajne jest to, że widzimy, że ludzie przychodzą specjalnie do kiosku. Specjalnie do kiosku, cyklicznie, nawet w towarzystwie koleżanek przychodzą panie razem w ramach spaceru. mają naprawdę dużo takiej pozytywnych emocji po otrzymaniu tego raportu. Coś tam sobie zmodyfikowały, coś tam sobie wprowadziły. Jeszcze też przypomnę, że po każdej takiej wizycie, po otrzymaniu tego wydruku można porozmawiać z doradcą naszym do spraw profilaktyki, który od razu pokaże, gdzie, jaką dietę można znaleźć i jak ją wydrukować. Wydrukuje też całą informację na temat programów profilaktycznych, jakie możemy wykonać. No, możliwości jest naprawdę bardzo dużo, żeby o siebie zadbać, żeby skorzystać z bezpłatnych programów. Wystarczy tylko chcieć.
1: Dziękuję bardzo Pani Joanno za rozmowę. Ja jeszcze raz przypomnę, że więcej informacji znajdziecie na stronie Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: ESK 106,6.

0: Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.